0: pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj, jak, tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, no, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że no to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi no niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. No to no, często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwa uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie no, najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, no i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe. No oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I no tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast no, na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. No bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. No czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, znaczy w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, znaczy skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no, przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no, wydaje się, że takie małe owoce, o których no, często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no, nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach. To znaczy, w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda, tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań zdążymy.
1: Jak owoce suszone,
0: to znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo W końcu nie sądzę, żeby to... Myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne. No naprawdę, także... Syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne. Oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi, ja akurat nad nimi pracuję i wiem, i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już od żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład. Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle człowieka od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć, w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne, jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, to także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także... Tak? O, jak się dobrze umyje pomidora, to można powiedzieć.

0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to jest kanał Wszechnica i to...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa, radio, muzyka, pogoda.
0: Środowe spotkania z dziejami Ziemi, czyli program internetowy, jedyny taki o paleontologii, geologii, historii naturalnej, dziejach życia na naszej planecie i ogólnie wszystkim, co związane z przeszłością, tą bliższą i dalszą, ale geologiczną naszej kochanej planety Ziemia. Dzisiaj temat będzie w pewnym sensie przełomowy, bo bardzo paleobotaniczny. My zazwyczaj na naszych spotkaniach, z racji na to też, że ja się głównie zajmuję paleozoologią, jednak wymarłymi zwierzętami, to rozmawiamy sobie o wymarłych zwierzętach. Ale dzisiaj pogadamy sobie, no myślę, że tak w połowie wykładu przynajmniej, o kopalnych roślinach, więc tematy będą paleobotaniczne, ale nie bójcie się, fani wymarłych zwierząt również znajdą dzisiaj coś dla siebie. Karbon. Tak czy inaczej, karbon, moi drodzy, okres przedostatni ery paleozoicznej, czyli tej ery, zanim jeszcze pojawiły się dinozaury, popularnie zwany epoką węglową, tak się na karbon mówi, dowiemy się za chwilę dlaczego. I głównie porozmawiamy sobie faktycznie o florze, jaka dominowała na terenie, no tutaj powiedzmy naszej części świata, tej północnej części świata, Europy i okolic w karbonie, ale również poświęcimy sobie trochę na omawianie zwierząt, głównie bezkręgowców. Omówimy sobie pewne ważne elementy ewolucji kręgowców w karbonie. To był karbon między innymi okres szczególnie ważny dla ewolucji na przykład płazów. Ale my te płazy sobie dosłownie tak uszczkniemy tylko, leciutko je tam sobie połechtamy, ponieważ o ewolucji płazów szykuję dla Was osobny wykład, cały poświęcony płazom, więc ostatecznie stwierdziłem, że nie ma co tych tematów ze sobą mieszać i dzisiaj tylko napomkniemy sobie o tych płazach, czy w ogóle kręgowcach, a tak to skupimy się na florze, na tym, jak wyglądało środowisko w karbonie i jakie niezwykłe bezkręgowce w tych lasach karbońskich żyły, no właśnie lasach, bo karbon to przede wszystkim jest okres, kiedy olbrzymie lasy rosły, przynajmniej tutaj w naszej części świata. Już teraz tradycyjnie zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Ja po mojej prezentacji tradycyjnie, a jakże chętnie z Wami podyskutuję, a tymczasem, moi drodzy, karbon. Karbon, czyli epoka węglowa, jak powiedziałem. No, ta nazwa tego okresu karbon to oczywiście wzięła się od słowa węgiel, czyli karbon po prostu. Co ciekawe, jakby kto pytał, taka ciekawostka, w języku angielskim okres geologiczny nie nazywa się karbon, tylko po angielsku karbon to carboniferous. Tak dziwnie, enigmatycznie się nazywa. Tak samo jak kreda to nie jest chalk po angielsku, okres kredowy, kreda. Nie, tylko jest Cretaceous, tak samo carbon jest carboniferous, no skała, węgiel, to jest karbon oczywiście i z tego czasu słyną przynajmniej tutaj w Polsce i w naszej części świata, no na przykład na Śląsku u nas górnym, słyną takie no, potężne kopalnie węgla kamiennego głównie, bo z karbonu u nas się głównie wydobywa węgiel kamienny, chociaż nie musi to być regułą i są takie złoża węgla z okresu karbońskiego, z których do dzisiaj przetrwały złoża węgla brunatnego. Zazwyczaj u nas węgiel brunatny powstawał w tych młodszych epokach geologicznych w trzeciorzędzie, w kenozoiku generalnie szeroko pojętym, a raczej kojarzymy węgiel kamienny z tym właśnie okresem karbońskim, ale pamiętajcie, że są takie obszary na świecie, gdzie w karbonie powstawały złoża węgla brunatnego, na przykład w Rosji są takie obszary, ale u nas głównie, jeśli idzie o karbon, to myślimy o węglu faktycznie kamiennym i oczywiście Górny Śląsk przychodzi nam do głowy i mamy te wszystkie podziemne kopalnie węgla, którą tutaj widzimy jako przykład jedną na tej planszy. Jak wyglądał świat w karbonie? Karbon, jak powiedziałem na początku, To jest przedostatni okres ery paleozoicznej. Mniej więcej będziemy oscylowali wokół 300 milionów lat. On się zaczął nieco wcześniej niż 300 milionów lat temu, skończył się mniej więcej 290 milionów lat temu. Tak czy inaczej, w tamtym czasie istniał superkontynent Pangea, ten kultowy superkontynent, który się ciągnął niemalże, jak widzimy, od bieguna do bieguna. No, na południu mamy tę jego część gondwańską. Ja mam takie wrażenie, że niemal co tydzień, ostatnio to chyba naprawdę co tydzień, przypominam Wam, co się składało na ten superkontynent południowy, na Gondwanę, i co tydzień mówię, że był to półwysep Dekan, była to Afryka, Ameryka Południowa, Arabia, Antarktyda, Australia i Madagaskar, moi drodzy, oczywiście wciśnięty gdzieś tam pomiędzy. No i mamy tę północną część, czyli tą część euroamerykańską, czy laurosyjską, czyli Eurazja i Ameryka Północna. I to wszystko skomasowane ze sobą jeszcze było w karbonie i tworzyło razem superkontynent Pangea. On od dookoła był generalnie zalewany przez wszechocean Pantalassa, no i gdzieś tam nieśmiało, no nieśmiało jak nieśmiało, ale powiedzmy, że taki dosyć niepozorny w skali całego superkontynentu Pangea, od wschodu wcinał się w niego taki kontynent Paleotetyda czy Prototetyda, zależy jak do jakich źródeł zajrzeć. Paleotetyda, powiedzmy. Więc tak wyglądała mapa, wyglądałby globus naszej planety, gdybyśmy cofnęli się do karbonu, gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu. Tak by to wyglądało. W karbonie na południu, na tej części gondwańskiej Pangei, miały miejsce słynne zlodowacenia Gondwany. Cały kontynent wtedy, mieliśmy jeden ten superkontynent Pangea, ale zlodowacona była ta jego południowa część, czyli właśnie część gondwańska, w związku z czym mówimy o zlodowaceniach Gondwany. Tam były czapy lodowe, dookoła tych czap lodowych rozwijała się tundra bądź tajga. O tajdze karbońskiej też Wam wiele razy opowiadałem. Tam między innymi taka flora glossopterisowa się rozwijała. Jak kogoś to interesuje, to polecam wykłady, na których mówiłem o tej florze coś więcej. Na przykład taki wykład o mapach paleogeograficznych był. My dzisiaj kuzynów tej flory glossopterisowej, która budowała tajgę karbońską, dzisiaj ich omówimy, bo my się skupimy na północnej części świata, północnej części tej mapki, czyli nie skupimy się na tym rejonie gondwańskim, ale tym laurosyjskim czy laurazjatyckim, jak zwał, tak zwał, generalnie na tej części północnej. Tutaj mniej więcej w naszych częściach świata, Europa, Ameryka Północna, no, które wtedy były oczywiście bardzo, bardzo blisko siebie. Zobaczymy sobie, jak paleośrodowisko tych obszarów wyglądało właśnie te mniej więcej 300 milionów lat temu. Jeszcze swoją drogą taka ciekawostka. Oczywiście to wszystko, co za chwilę będziemy oglądać, obecność olbrzymich lasów, które rozwijały się tutaj, w naszej części świata, szczególnie w późnym karbonie, jest w pewnym sensie efektem właśnie tych zlodowaceń. Z racji, że na południu mieliśmy zlodowacenia, no to poziom wszechoceanu był dużo, dużo niższy niż ma to miejsce, no miało to miejsce generalnie w przeszłości geologicznej, gdzie raczej dominował wysoki poziom morza. Dlatego mimo faktu, że Europa w erze paleozoicznej, Polska w tym, w erze paleozoicznej była głównie pokryta przez morza, to w karbonie, a zwłaszcza późnym karbonie, pod koniec karbonu, kiedy nastały zlodowacenia południowej części świata, morza się tutaj w naszym rejonie cofnęły i lądy zostały odsłonione, więc lasy, olbrzymie, olbrzymie lasy mogły zacząć w tym czasie pokrywać no, rozległe obszary naszego kontynentu i, tak jak powiedziałem, naszej północnej części świata. Więc pamiętajcie, że wszystko to, co za chwilę będziemy oglądać, te olbrzymie lasy i ich dziwnych mieszkańców mamy tutaj, czy mieliśmy tutaj, dzięki temu, że na południu świata w tym samym czasie rozwijała się epoka lodowa. Złóż węgla na Górnym Śląsku nie byłoby dzisiaj, gdyby nie zlodowacenia Gondwany. Miejcie to na uwadze, ja bardzo często staram się w czasie naszych wykładów podkreślać, jak bardzo to są subtelne, jak bardzo, wiecie, jedna subtelna zmiana wpływa w, powiedzmy ogólnie, biosferze, wpływa na coś zupełnie innego. Tam zlodowacenia, tutaj nagle rozwijają się lasy. No i mamy te pokłady węgla. Głównie oczywiście kojarzymy je z Górnym Śląskiem w naszym kraju. W Niemczech również są podobnego wieku złoża, tutaj na terenie powiedzmy południowych Niemiec. Chciałem zwrócić Waszą uwagę szczególnie na tą planszę po prawej stronie. Mamy tabelę stratygraficzną okresu karbońskiego. Właśnie generalnie karbon powiedzmy w zachodniej literaturze, tak to sobie nazwijmy, dzieli się na takie dwie jednostki czasowe, Mississippi i Pensylwan. To w Ameryce głównie się dzieli. Tam nawet w niektórych tabelach stratygraficznych nie ma karbonu, tylko po Devonie jest od razu Mississippi, po Mississippi jest Pensylwan i potem jest Perm. Amerykanie czy Anglosasi nierzadko w ogóle nie stosują tej nazwy karbon. Po prostu tam skały, które powstawały w owym czasie, wykazują taką ewidentną, powiedzmy ten profil geologiczny z tego odcinku czasu geologicznego, wykazuje podział na takie dwa wyraźne, powiedzmy odrębne względem siebie no, twory geologiczne, nazwijmy to sobie. Staram się unikać takich precyzyjnych terminów, żeby nie powiedzieć formacja na przykład, bo no, w takim ściśle geologicznym ujęciu to jest oczywiście co innego. U nas tego takiego ścisłego podziału na Mississippi Pensylwan nie ma i stosuje się podział na po prostu mniejszej rangi jednostki czasowe. Tutaj mamy takie jednostki z końca karbonu. Karbon u nas dzieli się na Turnej, Wizen, Namur, Westfal i Stefan. To geolodzy na pewno znają. Ostatnia epoka karbonu to jest Stefan, a tutaj mamy te dwie wcześniejsze epoki, nazwijmy to sobie Namur i Westfal. No i zwróćcie uwagę, że gdzieś w drugiej połowie Namuru nagle wchodzą nam osady lądowe, czyli to oddziaływanie tych zlodowaceń na południu świata mniej więcej w Namurze tutaj się pojawia, no i w późniejszej części Namuru, jak i w Westfalu, w zasadzie no nie ma żadnych osadów morskich, żadnych skał pochodzenia morskiego. Szacuje się, że do końca Namuru z terenów w ogóle Europy zniknęły ostatnie amonity karbońskie, a amonity to już pewnie wiecie, są jedne z takich no, dosyć szczególnych skamieniałości, które na obecność morza nam wskazują i zaczęła się epoka węgla, jeszcze wtedy zmagazynowanego w tkankach roślin, które tutejsze lasy budowały. Tak to wyglądało mniej więcej. To taki typowy obrazek, jaki możecie w internecie znaleźć Puszczy Karbońskiej. Omówimy sobie wszystkie składniki tej flory, która budowała te lasy. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, jak patrzymy na ten obrazek, że no w sumie mamy tu jakieś takie drzewa, pnie, no może jakieś paprocie są, ale to tak może na pierwszy rzut oka nie wyglądać to jakoś bardzo odmiennie od tego, co mamy dzisiaj, ale za chwilę się okaże, że nawet jeśli są tu pewne podobieństwa do dzisiejszych drzew, to są to podobieństwa wynikające raczej z konwergencji, z ewolucji zbieżnej, przystosowania pewnych paleozoicznych grup roślin do zajmowania nisz ekologicznych, jakie dzisiaj zajmują rośliny okryto- czy nago-zalążkowe. Druga rzecz jest taka, że patrząc na ten obrazek, może Wam się wydawać, że no jest tutaj pewien chaos, nie ma tutaj porządku w układzie tych roślin, ale również postaram się Was za chwilę przekonać, że istniała swego rodzaju strefowość w karbońskim lesie. Jedne rośliny wolały pewnego rodzaju określone typy siedliskowe, a inne rośliny wolały już zupełnie, zupełnie inne. Zaczynamy od takiej grupy enigmatycznie nazwanej paprociami nasiennymi. W paleozoiku w ogóle były to rośliny no, bardzo, bardzo popularne. Przetrwały w ogóle do niemalże do końca ery dinozaurów, bo mniej więcej do połowy okresu kredowego. Natomiast w karbonie rzeczywiście różnorodność biologiczna paproci nasiennych była niesłychanie duża i można je było spotkać no bardzo, bardzo często. Dlatego w złożach węgla kamiennego na Śląsku tego typu neuropterysy, jakiego macie tutaj zdjęcie okazu oryginalnego, no, spotyka się nader często. Neuropteris o takich charakterystycznych właśnie tempo zakończonych takich płaskich, owalnych jakby liściach. Bardzo, bardzo specyficznie to wygląda. No nie można takiego neuropterysa, takiej paproci nasiennej pomylić z jakimkolwiek innym typem rośliny karbońskiej, więc jest to element flory kompletnie no, nie do pomylenia. Co ciekawe, zazwyczaj w przypadku paproci nasiennych nie znajduje się jakichś większych elementów ciała takiej rośliny. To znaczy my nie znajdujemy pnia, no, rzadko kiedy cały pień i nie wiem, żeby liście były obok. Przeważnie znajduje się jakieś izolowane elementy. W ogóle w paleobotanice jest to dosyć popularna sprawa. Natomiast w przypadku paproci nasiennych często okazywało się tak, że dominuje tam tak zwana parataksonomia, czyli jakiś listek paproci nasiennej nazwano tak i nadano mu jakąś konkretną nazwę, odkryto kawałek pnia, nadano mu jeszcze inną nazwę, odkryto jakąś łodygę czy coś, nadano temu jeszcze inną nazwę, a potem się okazało, że to wszystko były elementy jednej rośliny tak naprawdę, więc pamiętajcie, że w przypadku paleobotaniki, w przypadku roślin też tych karbońskich, no bardzo często my nie mamy do dyspozycji z całym pięknym, jak to się mówi, artykułowanym drzewem, bo ja często Wam, jak pokazuję skamieniałości zwierząt, to fajnie jest pokazać kompletny szkielet ryby czy jakiegoś dinozaura, bo w przypadku zwierząt to się po prostu zdarza. W przypadku roślin jest to jednak dużo rzadsza i dużo bardziej unikatowa sprawa, więc tu, jeśli idzie o te paprocie nasienne, to głównie się takie piękne liście znajduje. Natomiast cała roślinka no, wyglądała pewnie tak. Generalnie to były takie formy raczej drzewiaste. One, tak jak powiedziałem, przetrwały do ery dinozaurów i to był paprocie, takie paprocie drzewiaste były jednym z częstych elementów krajobrazu w jurze czy na początku okresu kredowego, ale już w karbonie one takie formy drzewiaste osiągały. No dzisiaj paprotka, jak wygląda, to wszyscy wiemy, gdzieś tam sobie stoi często w kącie pokoju i raczej z drzewem paproci nie kojarzymy, chociaż są takie części świata dzisiaj, gdzie ciągle no, tego typu takie drzewiaste paprocie można spotkać, przykładowo na Nowej Zelandii. Często jak twórcy jakichś filmów o dinozaurach chcą nakręcić, wiecie, wędrówki z dinozaurami, czy tego typu filmy dokumentalne, to jadą na Nową Zelandię albo Wyspy Okalające i tam jeszcze tego typu florę można zobaczyć. Chyba najbardziej emblematycznym elementem flory Puszczy Karbońskiej były olbrzymie widłaki. Widłaki znowu to jest dzisiaj ten typ flory, podobnie jak paprocie, które no my nie kojarzymy z olbrzymimi rozmiarami. Widłaki raczej są dzisiaj niewielkie, natomiast w karbonie istniały olbrzymie, drzewiaste widłaki, a ukoronowaniem i absolutnym władcą karbońskiej puszczy nie był żaden tam wielki zwierz, tylko właśnie olbrzymi widłak Lepidodendron. Ta końcówka nazwy dendron ma tutaj rzeczywiście sugerować to, że to była forma drzewiasta. Wygląda to jak legitne drzewo, naprawdę trzeba przyznać. Oczywiście no, z dzisiejszymi drzewami nago, czy roślinami nago, czy okrytozalążkowymi to nie miało za wiele wspólnego. To był najprawdziwszy widłak. Co ciekawe, na większości rekonstrukcji lepidodendronów, jakie znajdziecie Państwo w internecie, czy często nawet w książkach, pokazuje się je jako rośliny o takiej typowo brązowej korze i gdzieś tam dopiero korona takiego drzewa będzie zielona. Natomiast trzeba pamiętać, że te lepidodendrony najprawdopodobniej miały również zielone pnie, to znaczy ich kora była zielona. Wiemy to dlatego, że znajduje się na takiej korze ślady aparatów szparkowych, co jednoznacznie sugeruje, że rzeczywiście ona powinna tamte procesy związane z oddychaniem zachodziły ten kolor zielony na tej korze powinien być obecny. Niezwykle szybko rosły i to były największe drzewa w ogóle ery paleozoicznej, jakie kiedykolwiek wtedy się pojawiły i zdecydowanie górowały nad wszystkimi innymi drzewami czy wszystkimi innymi roślinami karbońskimi, więc to też nie jest tak, że lepidodendrony były najwyższe, ale zaraz za nimi były jakieś inne rośliny. Nie, lepidodendrony tutaj generalnie bardzo, bardzo wyraźnie górowały nad resztą flory i w takim krajobrazie Górnego Śląska 300 milionów lat temu wystawałyby ponad korony innych drzew. ciekawa sprawa. Z kamieniałości lepidodendronów, takie gałęzie czy pnie głównie, no jak się je znajduje, za chwilę zobaczymy sobie zdjęcie takiego pnia, to one są spłaszczone, są płaskie. Wyglądają, jakby ktoś wziął pień takiego lepidodendrona i go sprasował. Z czego to wynika? Tutaj mamy fragment takiego właśnie pnia. One zawsze są płaskie, dlatego że pień lepidodendrona był pusty w środku. To nie było tak jak w przypadku dzisiejszego drzewa, tylko ten pień był pusty, więc kiedy taki pień się zwalił, drzewo umarło i zwalił się po prostu na ziemię, to bardzo łatwo przysypany osad, no i woda i różne inne takie czynniki środowiskowe doprowadzały do tego, że ten pień po prostu ulegał załamaniu pod sobą, po prostu no nie zachowywał się w postaci takiej, wiecie, okrągłej na przekroju, tylko ulegał zgięciu. Jeżeli byśmy znaleźli pnie drzew mioceńskich na przykład sprzed parunastu milionów lat, dajmy na to w tym słynnym worku turoszowskim w Turoszowie na południowym zachodzie Polski, tam gdzie są olbrzymie kopalnie węgla brunatnego, czy w Bełchatowie na przykład, największej dziurze na tej półkuli, zdaje się, na świecie, to tam, jak znajdziemy pnie drzew, to one będą zachowane trójwymiarowo. No, trójwymiarowo, to znaczy nie będą prasowane, nie będą płaskie. W przypadku tych karbońskich widłaków drzewiastych, one zawsze będą płaściutkie, bo były puste w środku i tutaj dużo, dużo łatwiej można było doprowadzić do takiego zgięcia się tego pnia o takiej płaskiej formy. Bardzo ciekawa struktura jest tej kory, czy tego pnia takich lepidodendronów. Nie można tego pomylić z absolutnie niczym innym. Takie charakterystyczne jakby kształtem przypominające deltoidy. Jak ktoś pamięta z lekcji matematyki, taka figura geometryczna, deltoid, kształt takiego latawca, powiedzmy, tego typu struktury, to są w botanice się mówi poduszeczki liściowe. To są takie rozszerzone elementy, do których były za życia rośliny przyczepione podstawy liścia. Co ciekawe, u góry takiego każdego pojedynczego właśnie latawco-kształtnego elementu, każdej takiej poduszeczki liściowej, znajdował się taki element zwany języczkiem, ligła, po polsku po prostu języczek. To była struktura służąca do wyłapywania wody. No, dlatego niejako kora takiego olbrzymiego lepidodendrona służyła do pobierania wody ze środowiska. A to za chwilę znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tak było? Otóż te widłaki musiały mieć takie rozwiązanie konstrukcyjne, takie rozwiązanie fizjologiczne. Za chwilę do tego wrócimy. Na razie zapamiętajcie, że każdy taki właśnie deltoidowaty kształt, czy latawco-kształtny element na korze takiego lepidodendrona, tam się znajdował języczek do wyłapywania wody. Kuzynem lepidodendrona było sigillarie. Tak jak na lepidodendrona mówi się, że to byli władcy karbońskich lasów, to sigillarie mają taką polską nazwę, że sigillaria jest to drzewo pieczęciowe. Tutaj z kolei te poduszeczki liściowe na korze takiej sigillarii no mają już zupełnie inny kształt. Przyznacie, że jest to nie do pomylenia, nie taki właśnie deltoidowaty, tylko po prostu okrągły. To wygląda, jakbyśmy wzięli kawałek tego pnia i sobie taką pieczęć stawiali co chwilę rzędami jedną obok drugiej na tej korze, więc nie można tego absolutnie z lepidodendronem pomylić, więc nawet jak mamy kawałek takiej sigillarii, to wiemy, że to jest sigillaria, a nie lepidodendron. Tutaj te poduszeczki liściowe zupełnie inaczej wyglądały. Sigillarie były podobnie jak lepidodendrony, formami drzewiastymi o bardzo długich pniach, gdzieś tam się dychotomicznie rozchodziły, ta korona się rozchodziła dopiero na samym szczycie. Nie były aż tak duże jak lepidodendrony. Prawdopodobnie żyły też w troszeczkę innym środowisku, chociaż na pewno lubiły wodę i sądzi się, że byli to kuzyni dzisiejszego poryblina. Fani botaniki czy nie wiem, ogrodnictwa, no pewnie kojarzą taką wodną roślinę poryblin. Jak widzimy, jest to niewielka roślinka, no mieści się w dłoni, żyje sobie w środowisku wodnym. Prawdopodobnie to są rzeczywiście kuzyni tych karbońskich widłaków, szczególnie takiej sigillarii. Ciekawa sprawa jest odnośnie systemu korzeniowego tych olbrzymich widłaków. Przecież to były olbrzymie rośliny, miały wiele dziesiąt metrów wysokości. No te lepidodendrony to mogły gdzieś tam prawdopodobnie między 30 a 50 metrów wysokości osiągać. Olbrzymie, olbrzymie drzewa. Więc one musiały być solidnie zakotwiczone w gruncie. A zakładając, że no taki grunt karboński, jak za chwilę zobaczymy, no generalnie często był nasiąknięty wodą. Dobrze było być naprawdę mocno tam zaczopowanym, żeby nie przewrócić się po prostu i nie umrzeć. I do tego tym widłakom służyły takie struktury korzeniowe, które się nazywają stigmarie. To są po prostu korzenie, nazwijmy to sobie, takich olbrzymich widłaków. One rozchodziły się we wszystkich kierunkach, tworzyły taką bardzo szeroką podstawę. Przeważnie u takiego wielkiego widłaka były cztery takie główne stigmarie odchodzące w możliwie największej odległości od siebie, więc to tworzyło taką bardzo, bardzo szeroką podstawę. I od tych stigmarii odchodziły jeszcze takie drobniejsze elementy, takie jeszcze jakby korzenie mniejszego rzędu, tak zwane appendiksy. I to na tym okazie po prawej stronie bardzo dobrze widać.

ale no, wiemy, że był niewydolny, bo te rośliny miały na sobie tą strukturę lingua, pamiętacie? Na poduszeczkach liściowych był ten języczek, który służył ewidentnie do pozyskiwania wody. Więc prawdopodobnie te korzenie nie były aż tak wydolne, jak można by było sądzić. Na pewno pełniły funkcję taką kotwiczącą w podłożu, na pewno też pełniły oczywiście inne funkcje fizjologiczne, jak zdobywanie wody, nawadnianie, ale również w takim no, mokrym lesie, czy jakimś takiej równinie zalewowej, bo na przykład lepidodendrony szczególnie upodobały sobie takie często zalewane płaskie obszary, no tam dobrze było pozyskiwać tę wodę nie tylko z korzeni, ale również całym tym długim pniem. Jak już się miało taki długi pień, no to w sumie żal w pewnym sensie nie skorzystać z tego. Ciekawa sprawa, że nierzadko się znajduje takie całe systemy korzeniowe zachowane jeden obok drugiego, tych kopalnych widłaków, które tworzą pokłady takich kopalnych gleb, paleogleba, tak się na to mówi, i mamy obok siebie jeden system korzeniowy obok drugiego, to wcale nie jest tak rzadka sprawa. Przechodząc do kolejnej grupy roślin, obok paproci drzewiastych, obok widłaków drzewiastych, no były też skrzypy. I skrzypy w karbonie możemy podzielić sobie ogólnie na takie dwie duże grupy. Po pierwsze mamy skrzypy drzewiaste, czyli zobaczcie, znowu formy drzewiaste. Mieliśmy paprocie drzewiaste, widłaki drzewiaste, teraz mamy skrzypy drzewiaste. Taka inna nazwa na skrzypy drzewiaste to kalamity. No bardzo, bardzo charakterystyczne rośliny. Po prawej stronie widzimy, jak wyglądały. No przypomina to dzisiejsze skrzypy, które znowu dzisiaj są niewielkimi roślinkami. Skrzypy jakichś specjalnie tutaj spektakularnych rozmiarów nie osiągają. W karbonie tworzyły no, formy drzewiaste. Pień takiego skrzypa był gruby i posegmentowany, jak oczywiście na skrzypy przystało. Każdy, kto no, kiedyś widział albo trzymał w ręku skrzyp ten, wie, że jest to roślina, która jest, ma ten swój główny, tą oś, pień w przypadku formy drzewiastej posegmentowany. I co ciekawe, no, u nich występowało takie zjawisko wtórnego przyrostu drewna, co tutaj na tym obrazku pośrodku, gdzie mamy secondary xylem, ładnie widać. Skrzypy drzewiaste preferowały środowiska wilgotne, gdzieś blisko jakichś koryt rzecznych, szczególnie na równinach zalewowych, myślę, że też. Ale obok form drzewiastych w karbonie żyły również innego rodzaju skrzypy, tak zwane klinolisty. Tutaj nazwa się bardzo będzie odwoływała do morfologii tych roślin. Mianowicie były to formy pnączowate, tak byśmy sobie powiedzieli, formy tworzące pnącza. Więc no, czasem się tak mówi skrzypy pnącza, to trochę brzmi tak dziwnie. Były skrzypy drzewiaste i były skrzypy pnączowate, czy skrzypy pnącza, po prostu klinolisty. Tworzyły rzeczywiście takie formę takich pnączy, co widzimy ładnie w przypadku tej skamieniałości z węgla kamiennego wyciągniętej po lewej stronie. No, nazwa klinolisty wzięła się stąd, że wzdłuż takiego pnącza co jakiś odcinek, co jakiś interwał znajdował się taki okółek liści, które miały taki klinowaty kształt, w takim okółku mogło być od 6 do 9 liści i prawdopodobnie to był element główny karbońskiego podszytu, czyli te skrzypy lubiły gdzieś tam się położyć w postaci takich pnącz do gdzieś tam po dnie takiego karbońskiego lasu, ale najprawdopodobniej tak jak ich drzewiaści, kuzyni, tak i te klinolisty lubiły środowisko mokre, gdzieś blisko jakiegoś koryta rzecznego, gdzieś może jakąś równinę zalewową, gdzieś, gdzie generalnie ta wilgoć, woda była powszechnie obecna. I kolejny składnik lasów karbońskich w tamtym czasie, 300 milionów lat temu, chyba najbardziej nowoczesny, nowoczesny z ewolucyjnego punktu widzenia, to są kordaity, które były pierwotnymi roślinami nagonasiennymi, więc możemy sobie powiedzieć w dużym uproszczeniu, że były takimi odległymi kuzynami dzisiejszych roślin szpilkowych. One również miały liście, w tym wypadku absolutnie nie do pomylenia z jakąkolwiek inną florą karbońską. Kordaity miały takie długie, taśmowate, tempo zakończone liście, bardzo

0: To bardzo charakterystyczne. Widzimy je tutaj znowu na okazie z węgla kamiennego. I kordaity były tym elementem karbońskiego krajobrazu, który preferował raczej jednak obszary suche, szczególnie jakieś obszary wyniesione. Jak gdzieś zdarzały się pagórki, jakieś obszary wyżynne, tam las był raczej kordaitowy, a nie widłakowy czy skrzypowy. I tutaj przygotowałem dla Was tutaj próbkę moich takich graficznych zdolności z różnych innych wykładów, pewnie znacie. Przygotowałem Wam na prędce taki przekrój na studiach geologicznych, powiedzielibyśmy, że przekrój taki batymetryczno-facjalny, przekrój środowiskowy, mówiąc po ludzku, lasu karbońskiego. Mamy gdzieś tam sobie koryto rzeczne, wokół rosną sobie takie skrzypy drzewiaste. Oczywiście z nimi tam byłyby też te klinolisty, czyli skrzypy pnącza. Tutaj symbolicznie skrzypy jako skrzypy po prostu zaznaczyłem. Mamy obok rozległą równinę zalewową. Tam będą głównie te olbrzymie widłaki, będą też paprocie, więc tam będą lepidodendrony, będą sigilarie, będą te neuropterysy, a wyżej na obszarach wyniesionych, na takich pagórkach, mamy właśnie te kordaity o długich, taśmowatych liściach. Więc myślę, że ten obrazek tak ładnie podsumowuje nam tę część paleobotaniczną dzisiejszego wykładu. I teraz możemy sobie przejść do tej części, na którą pewnie wielu z Was czeka, czyli część paleozoologiczną, czyli przejdziemy do zwierzątek. Ale zanim to ja się tradycyjnie nawodnię Wasze zdrowie. Ostatnio mi pisaliście, że proszę się nawodnić mocno, to się nawadniam. Ja niczym te lepidodendrony lubię być nawodniony. Nie czuję, jak rymuje. Dobra, przechodzimy do zwierzaków. Karbon głównie kojarzy się, szczególnie laikom, tak mi się wydaje, pasjonatom paleontologii, z wielkimi stawonogami. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o środowiska lądowe albo takie jakieś blisko związane z lądem, rzeczne, jeziorne, bagienne, albo nawet takie płytkowodne, płytkomorskie, ale związane jakoś tam ze środowiskiem leśnym w pewnym sensie, takie brzegowe, to było to środowisko, w którym stawonogi występowały licznie i osiągały spektakularne rozmiary. Taka grupa, która już co prawda w karbonie, możemy uznać, że była w zasadzie już reliktowa, czy może była takim łabędzim śpiewem w tym czasie, już cieniem dawnej różnorodności biologicznej, to są eurypterydy, zwane w języku polskim wielkorakami, chociaż ta nazwa jest troszkę niefortunna, bo od razu nasuwa skojarzenie z rakami, czyli po prostu ze skorupiakami. Nic bardziej mylnego. Wielkoraki czy eurypterydy właśnie były kuzynami skorpionów i pająków. To były takie morskie skorpiony. Anglosasi się nie patyczkują, mówią na nie po prostu sea scorpions i wszyscy wiedzą, o co chodzi. U nas wielkoraki z jakiegoś powodu, więc uczulam, to nie są kuzyni raków i w ogóle skorpiaków. Dużo bliżej mają do pająka, który siedzi dzisiaj w kącie pokoju pewnie nie jednego z Was w tej chwili, a kto wie, może tutaj gdzieś wokół mnie też będzie jakiś pająk, więc to są dużo bliżsi kuzyni pajęczaków. No i mamy generalnie takiego karbońskiego pajęczaka z rodzaju Hibertopterus. Aha, jeszcze tak. Powiedziałem, że to one już w karbonie były takim cieniem samych siebie. Rzeczywiście epoka eurypteridów to był ordowik i sylur. Myślę, że głównie sylur. Sylur, jeszcze początek dewonu. Czyli mniej więcej tak od 400, powiedzmy 50 do 400 milionów lat temu, czy 390 milionów lat temu. To była epoka eurypteridów. To były jedne z głównych drapieżników żyjących w ekosystemach morskich, szczególnie takich płytkomorskich. I one w tym czasie osiągały spektakularne rozmiary. W karbonie Były to przede wszystkim zwierzęta dużo, dużo rzadsze. Ale, jak się za chwilę okaże, również osiągały spore rozmiary. Może nie tak duże, jak ich syluryjscy czy wczesnodewońscy kuzyni, ale również duże zwierzęta. Ciekawa sprawa, że w karbonie prawdopodobnie doszło do wyjścia eurypterydów na ląd. To znaczy, mamy takie skamieniałości, tak jak ten okaz po lewej stronie, gdzie mamy piękne ścieżki jakichś dużych wielkoraków. Ona jest całkiem spora, powiedzmy, szerokość takiej ścieżki eurypterydowej, no to tak myślę, że niecały metr może mieć. Tutaj gdzieś zdaje się, jest nawet młotek geologiczny, zwróćcie uwagę na dole, co uważniejsi z Was to zauważyli już pewnie, więc mamy taki młotek jako skalę, no to może niecały metr szerokości taka ścieżka ma. Tutaj ten Hibertopterus rozmiarami by odpowiadał za bycie twórcą takiej ścieżki. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest ciągle wielki, wielki stawonóg. No taki spory wielkości dorosłego mężczyzny wielkorak to nie w kij dmuchał. Co ciekawe, w karbonie doszło do powstania czworonożności u stawonogów. I tu na przykładzie tego Hibertopterusa doskonale widzimy, że on miał cztery odnóża kroczne. Miał też tutaj parę z przodu tej części głowowej, ale do poruszania się po dnie albo jakiegoś zbiornika, albo takiego już po dnie lasu, czy nad brzegiem jakiejś rzeki płynącej przez karbońską puszczę, służyły mu cztery odnóża. No, co jest nietypowe, bo formy wcześniejsze i generalnie pająki, skorpiony kojarzymy z większą liczbą odnóży niż cztery. Więc pamiętajcie, że karbon to jest okres, kiedy mimo, że to już była grupa eurypterydy raczej reliktowa, to powstawały u nich ciekawe adaptacje. Po pierwsze czworonożność to jest chyba niewłaściwy termin, bo chyba on powinien być zarezerwowany dla kręgowców, więc powiem brzydko. Po pierwsze powstała u eurypterydów czworoodnóżność, bo stawonogi mają odnóża, kręgowce mają kończyny, nogi, więc cztery odnóża, a po drugie prawdopodobnie doszło do wyewoluowania oddychania powietrzem atmosferycznym u eurypterydów. I tu mamy taką rekonstrukcję pokazaną, jak sobie ten Hibertopterus gdzieś tam pełza, wypełzł sobie z jakiejś rzeki czy może laguny i gdzieś sobie idzie do karbońskiego lasu, zostawia za sobą taką właśnie charakterystyczną, szeroką na prawie metr ścieżkę, czyli taką ichnoskamieniałość wielkorakową czy eurypterydową. A dowody na to, że te zwierzęta mogły żyć swobodnie na lądzie poza takimi dowodami w postaci ichnoskamieniałości, mamy też całkiem świeże, bo dzięki badaniom z zastosowaniem bardzo szczegółowej mikrotomografii rentgenowskiej, czyli takiej techniki, jak się pacjenta skanuje w szpitalu, ale tutaj bardzo, bardzo dokładnej, szczegółowej, udało się stwierdzić, że one rzeczywiście miały struktury oddechowe, które umożliwiały im oddychanie powietrzem atmosferycznym. No to był karbon, mieliśmy olbrzymie rośliny, produkcja tlenu była wtedy niesłychana. Było dużo, dużo większe stężenie tlenu w atmosferze niż dziś. A stawonogi to są zwierzęta, które jednak oddychają zupełnie inaczej za pomocą tchawek czy płucotchawek, w zależności czy mówimy o owadach czy pajęczakach. Ale widzimy, że tutaj powstał jako adaptacja do tego właśnie karbońskiego środowiska, do karbońskiej atmosfery, taki system oddechowy, który właśnie umożliwił tym zwierzętom hasanie sobie już po dnie lasu, więc mamy ten pierwszy element, całkiem spore, jak widzieliście, takie do prawie 2 metrów, wielkoraki pełzające gdzieś tam sobie nie tylko po dnie zbiornika, ale również wychodzące na brzeg, czyli pamiętajcie, że nie tylko kręgowce wyszły na ląd, ale zaraz za nimi w karbonie kolonizację lądu dokonały również i wielkoraki. Chyba najsłynniejszym karbońskim eurypterydem jest Megarachne. Zwierz taki okryty legendami trochę. Rzeczywiście on jest w popkulturze dość tak mocno, wydaje mi się, wśród fanów paleontologii zarysowany. Już sama nazwa każe sądzić, że był to jakiś wielki pająk. I tak sądzono przez długi czas. Mamy ten okaz Megarachne po lewej stronie znowu w takim węglu kamiennym zachowany. No i jest ten charakterystyczny element z tyłu ciała tego eurypteryda, czy tego tego stawonoga, który wygląda jak po prostu odwłok pająka, jakiejś tarantuli czy ptasznika. I przez długi, długi czas sądzono, że to był właśnie wielki pająk. Teraz pewnie większość z Was ucieknie, ale już możecie wrócić, bo Wam od razu mówię, że to żaden pająk nie był. Tylko oczywiście właśnie wodny skorpion Eurypteryt. I taka, wydaje mi się, że dosyć poprawna rekonstrukcja jest po prawej stronie. Co się okazuje? Ten duży element, który przypomina odwłok pająka, jest tak naprawdę pierwszym segmentem części odwłokowej takiego wielkoraka. To już było widać u tego Hibertopterusa wcześniej, a jak za chwilę zobaczycie inne, wcześniejsze paleozoiczne wielkoraki, no miały takie odwłoki segmentowane, jak u skorpiona na przykład. I tutaj u tego Megarachne było podobnie, ten odwłok był stosunkowo krótki, ale pierwszy segment był powiększony i to troszkę tutaj przypomina właśnie taką pupcie dzisiejszego pająka, kolokwialnie mówiąc. Więc no raczej, słuchajcie, tego typu rekonstrukcja, a nie jakiś pająk biegający, wielka tarantula biegająca po dnie lasu, chwytająca jaszczurkę, jak to, co w niektórych programach popularnonaukowych możecie zobaczyć i to, co zdaje się, że za moimi plecami tutaj co chwilkę chyba sobie gdzieś tam śmiga. Raczej to było jednak wodne zwierzątko, to był raczej taki Eurypteryt typowo wodny, pływał sobie gdzieś w wodach, najprawdopodobniej słodkich, właśnie w jakiejś rzece, w jakimś bagienku w karbonie. No on przy swoich starszych kuzynach z Syluru czy początku Dewonu, no jest malutki, mikruśny, no oczywiście to wygląda jak taki duży półmetrowy pająk, ale no przyznacie, że taki Jackalopterus czy Pterygotus gdzieś z przełomu Syluru i Devonu, gdzie były to zwierzęta 2 czy 3 metrowej długości, jak to wie, czy nie większe, no to przy nich to już jest mikrus. I Megarachne, i ten Hibertopterus, no były zwierzętami niewielkich rozmiarów w porównaniu do swoich staropaleozoicznych, jak to się mówi, kuzynów. Więc taka grupa reliktowa już trochę w karbonie, ale taka, która potrafiła w tym czasie zaskoczyć. Jedne bardziej takie kształtem przypominające pająka, inne o dużych tych tarczach głowowych, jak Hibertopterus, trochę przypominające może skrzypłocze albo trylobity, no i wykształciły zdolność do życia również na lądzie. Przejdziemy sobie teraz do jeszcze większych stawonogów karbońskich i zaczniemy znowu od tropu. Mamy tutaj znowu skamieniałość śladową, czyli ślad przemarszu, szlak, jak to się mówi, niech to szlak, tak zwany trop z Arran w Szkocji. W ogóle Szkocja jest takim obszarem, który słynie z tych wszystkich różnych karbońskich stworów. W Szkocji się bardzo dużo znajduje właśnie skamieniałości różnych zwierząt z tego okresu, które zamieszkiwały lasy karbońskie. No to był w tamtym czasie rejon taki no prawie że równikowy i tam sobie te lasy się rozwijały. Mówię, no tu w Polsce, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka Północna. I właśnie mamy w Szkocji taki duży szlak jakiegoś wielkiego stawonoga, już dużo szerszy niż ten wielkoraka Hibertopterus. Mamy eleganckiego pana, jakiegoś paleontologa pewnie, który tutaj robi nam za skalę, więc musiało go zostawić duże zwierzę. Być może niektórzy z Was mają już jakieś pomysły, co to mogło być. Znowu, niektórzy no, mogą się przestraszyć, chociaż ja na przykład nigdy nie rozumiałem lęku przed stawonogami, pająkami, tego typu zwierzętami, ale wiem, że to jest dosyć powszechna taka chyba fobia. No, ja jej nie posiadam i jestem pełen podziwu dla olbrzymiego wija z rodzaju Artropleura, który prawdopodobnie trop z Arran pozostawił. Duże zwierzę do 2,5 metra długości, tak się szacuje, te olbrzymie wije mogły osiągać. No wygląda to jak taki karboński czołg, pancerz pokrywający tą górną część ciała. Artropleura był wijem, stawonogiem. Wije dzielą się, te dzisiejsze przynajmniej wije, generalnie na takie dwie duże grupy. Mamy hilopody, które są wijami drapieżnymi, polują na inne zwierzęta, i mamy diplopody, które są wijami roślinożernymi. Tak się sądzi, że Atropleura był raczej zwierzęciem roślinożernym. Chyba największym lądowym roślinożercą zamieszkującym takie europejskie puszcze karbońskie. Ale dlaczego był tak duży? No po pierwsze wracamy tu do problemu oddychania ustawonogów. Wtedy było na tyle dużo tlenu, że mógł być duży. A po drugie, no prawdopodobnie jak już się wyszło na ten ląd i żyło w takim karbońskim lesie, to no, brało się udział w wyścigu zbrojeń. Trzeba się było bronić przed drapieżnikami. Więc Artropleura, jak i inne podobne wije, szły w rozmiar, żeby się przed mięsożercami uchronić. Więc kto mógł polować na tego typu roślinożernego, takiego diplopoda jak Artropleura? Tutaj jeszcze mamy pokazaną skalę, jak to zwierzę wyglądało. No tak się szacuje, że 2,5 metra to największe mogły mieć. Natomiast drapieżnikami, niezwykle ścigłymi i na pewno bardzo takimi sprawnymi, którym dobrze się wiodło w lasach karbońskich, były wielkie owady, szczególnie wielkie ważki. Najsłynniejszą ważką karbońską jest Meganeura, olbrzymi owad, który rozpiętością skrzydeł dorównywał dzisiejszym orłom. No wielkie bydle, wielka ważka, trzeba przyznać. Ja jestem fanem ważek i czasami jak jest ciepło, właśnie wiosna, lato, idę sobie na spacer gdzieś w weekend nad Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, to tam podziwiam te ważki, jak latają. Zresztą nawet wokół Muzeum Ziemi w Warszawie bardzo często wiosną czy latem ważki sobie przylatują gdzieś do mnie pod okno i zwykle mnie obserwować. Są to fascynujące zwierzęta. Te karbońskie no, były spore. Ważka wielkości wielkiego ptaka drapieżnego to nie w kij dmuchał. I na takiego prymitywnego gada czy jakiegoś małego płaza łatwo było zapolować takiej ważce, jak było się zwierzęciem latającym, to złapanie jakiegoś pełzającego po dnie lasu zwierzęcia, no to jest prosta sprawa. Tutaj jeszcze mamy w skali z człowiekiem pokazane, no wielkości takiego powiedzmy, no może nie bielika, ale no myślę, że jastrzębia, myszołowa, no duże, duże zwierzę. Ciekawa sprawa, bo znajduje się często skrzydła dorosłych ważek, więc wiemy, że tam żyły te wielkie ważki w karbonie. Natomiast pamiętajcie, że ważki mają w swoim cyklu rozwojowym stadium drapieżnej wodnej larwy, tak zwaną nimfę. Nimfa ważki jest okrutnym drapieżnikiem, nadającym się, myślę, idealnie do tego, żeby ją zaadaptować do jakiegoś horroru i zrobić jakiegoś stwora na podstawie takiej nimfy ważki, dużo bardziej przerażająca niż dorosła forma. Czatuje sobie taka nimfa gdzieś w zaroślach pod wodą, ma te chwytne odnóża, którymi łapie swoje ofiary, na przykład kijanki albo ryby, jakieś małe kręgowce, bardzo lubi kijanki. Ma też aparat gębowy, który jest w stanie wyrzucić do przodu i po prostu pochwycić taką zdobycz. Ona sobie gdzieś tam czatuje powoli, coś podpłynie, trach i nie ma kijanki i wtedy można ją sobie zjeść. Więc skoro istniały wielkie ważki, te dorosłe w karbonie, to gdzieś w tych wodach, bagnach, rzekach, jeziorach karbonu musiały żyć też wielkie nimfy, które polowały na naszych prakuzynów, na ryby, na płazy, na pierwotne gady. To była epoka, kiedy właśnie ważki polowały na duże kręgowce żyjące w lasach i gdzieś pod wodą. No jak się było takim płazem, to miało się przekichane, bo i w wodzie można było być upolowanym przez nimfę, a jak się wyszło na brzeg, przez dorosłą ważkę. Kaszana. No tych wielkich owadów, wielkich ważek było w karbonie sporo, była Meganeura, był taki rodzaj Meganeuropsis, który nawet do permu przetrwał. Mniej znany, ale równie fascynujący jest rodzaj Namurotypus. Jak pamiętacie, na początku mówiłem, opowiedziałem Wam po kolei stratygrafię karbonu. Turnej, Wizen, Namur, Westphal i Stefan. A tu mamy Namurotypus, więc nazwę od jednej tutaj z jednostek czasowych karbonu zawdzięcza. Ale oprócz wielkich drapieżnych owadów, wielkich ważek, Żyły również owady z kłójką, bardzo przypominające kłójkę u dzisiejszych pluskwiaków. Chociaż z pluskwiakami nie miały za wiele wspólnego, raczej były blisko spokrewnione również z ważkami i z jętkami. Jętki to też są fascynujące dzisiaj owady, na pierwszy rzut oka ważki przypominające, również żyjące nad wodą i takie wielkie niby jętki sobie żyły. Skamieniałości tych wielkich owadów z kłójką znajduje się w karbonie zachowane z pigmentami, stąd my wiemy, jakie barwne wzory te wielkie owady miały na skrzydłach i ta rekonstrukcja, którą Wam tutaj pokazuję, jest no jak najbardziej autentyczna, to znaczy taki mniej więcej kolor i układ tych barwnych wzorów na skrzydłach tychże owadów był. Więc zobaczcie, wiemy jak 300 milionów lat temu, jak barwny był ten świat, jaki kolor, wiemy, że lepidodendrony musiały być zielone całe i wiemy, że były tam takie owady o tego typu ubarwieniu skrzydeł. I na koniec kilka słów o kręgowcach. No muszę coś powiedzieć o nich. Tak jak powiedziałem, płazom poświęcimy sobie odrębny wykład, gdzie całą ewolucję płazów odbębnimy od początku do końca, ze szczególnym uwzględnieniem tych form największych, najbardziej spektakularnych i no co tu dużo mówić, najbardziej kozackich. Ale karbon to była epoka płazów jednak, więc muszę coś na ten temat powiedzieć. Mimo, że kręgowce dopiero co wyszły na ląd, polecam wykład o wyjściu kręgowców na ląd na kanale. Chwilkę dosłownie, mgnienie geologicznych powiek wcześniej w Dewonie. Ledwo co wyszły i już część z nich wtórnie przystosowała się do życia w wodzie, do tego stopnia w wodach takich właśnie słodkich, w rzekach, jeziorach, jakichś starorzeczach, bagnach, do tego stopnia, że zaczęła postępować u karbońskich płazów niektórych redukcja kończyn. Świetnym przykładem jest tutaj po lewej stronie Greer Peton, no a już skrajnym koleżka po prawej stronie Crassigyrinus, którego skamieniałości, tak jak ten trop Artropleury, również znaleziono na terenie Szkocji. No więc znowu obszar, który kompletnie nam się dzisiaj nie kojarzy z jakimś lasem i bagnami. No w tamtym czasie wielkie płazy. Crassigyrinus, no to mógł mieć tak no między metr a 2 metry długości. I zobaczcie, on miał zredukowane kończyny, szczególnie przednie. Był niemal całkowicie wodnym drapieżnikiem z takimi wielkimi szczękami. Polował na jakieś mniejsze zwierzęta wodne, więc ledwo co kręgowce wyszły na ląd, żeby już do niego wrócić w karbonie kilkadziesiąt milionów lat później. I to bardzo skrajnie się do środowiska wodnego, rzecznego, jeziornego przystosować. No i taki Crassigyrinus, nie wiem, jakby mi coś takiego pływało w Jeziorku Czerniakowskim, to bym tam już na spacery chyba nie chodził, a przynajmniej bym bardzo uważał, tam jest kąpielisko teraz. Ciężki temat. Tołpygi wiem, że tam chyba pływają, ale tołpyga raczej taka no, groźna nie jest. Crassigyrinus myślę, że groźny mógłby być. Ale tak jak mówię, o płazach inną razą. Natomiast karbon jest okresem, w którym nastąpiła bardzo ważna transformacja ewolucyjna tycząca się nas, owodniowców. My jesteśmy owodniowcami. Być może większość z Was pierwszy raz spotyka się z tym terminem. W szkole raczej uczymy się takiej klasycznego podziału kręgowców, że mamy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ha! W paleontologii to już pewnie większość z Was wie, tak nie jest. I tutaj to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. My jesteśmy ssakami, ale jesteśmy też owodniowcami. Owodniowce to są wszystkie ssaki, ptaki i gady. Co to znaczy być owodniowcem? Owodniowce to są te kręgowce, które są całkowicie uniezależnione od środowiska wodnego. Ryby żyją w wodzie, płazy, mimo że potrafią wyjść na ląd, są uzależnione od wody. No muszą tam składać swoją ikrę, znaczy skrzek, tak, żeby składają skrzek. Natomiast kiedy powstało twarde jajo okryte grubą skorupką, zwierzęta przestały być uzależnione swoim cyklem życiowym od środowiska wodnego. I w tym momencie pojawiają się owodniowce. I to nastąpiło w karbonie. Z karbonu znamy pierwsze kręgowce całkowicie uniezależnione od wody. Jak powstała twarda skorupka, którą możemy utożsamiać z takim gadzim jajem, może nie takim jak u węży czy żółwi, bo one mają raczej skórzastą skorupkę, ale takim jajkiem, powiedzmy, jak u kurczaka, twardą skorupkę zmineralizowaną, to teraz w środku mamy coś, co się nazywa owodnią. Owodnia to jest to jest coś, co nadaje zarodkowi, który jest w tym jaju, namiastkę środowiska wodnego. Więc taki zarodek nie potrzebuje być składany w wodzie, jak u płazów czy ryb. Może być złożony w gnieździe ptaka 20 metrów nad ziemią, albo w kopcu zagrzebanym pod ziemią, prawda? Jak w przypadku krokodyla, albo na plaży, jak w przypadku żółwia. Bo w tym jaju już ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego. Tam jest też omocznia, czyli taki element, gdzie składane są szkodliwe produkty przemiany materii. Ta skorupka jest twarda, więc ta woda nie wypływa, ale z drugiej strony jest na tyle przepuszczalna, że dopuszcza wymianę gazową. Więc ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego, toksyny są odprowadzane do moczni, a zarodek oddycha, jest wymiana gazowa z atmosferą. Super sprawa, genialny wynalazek ewolucyjny, powstał właśnie w karbonie. Pierwsze owodniowce z grubsza wyglądały jak dzisiejsze niewielkie gady. Tu taki przykład Hylenomus, bardzo popularny zwierz swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale właśnie prawdopodobnie te pierwsze niewielkie owodniowce, które w tamtym czasie były niedużych rozmiarów zwierzętami, żyły głównie właśnie w pniach wielkich widłaków. Więc to środowisko karbonu zapewniło w pewnym sensie tutaj rozwój nam, doprowadziło do powstania naszej wczesnej ewolucji, naszych wczesnych przodków. My się wywodzimy od tych małych zwierząt, które gdzieś sobie gniazda zakładały w pniach sigillariowych. Często się znajduje skamieniałości tych pierwotnych owodniowców właśnie w takich pniach wielkich widłaków, więc bądźmy wdzięczni karbońskim lasom. Zwróćcie uwagę znowu, gdyby nie zlodowacenia na południu Pangei, na Gondwanie w karbonie, nie powstałyby lasy. I gdyby nie powstały lasy, nie powstaliby nasi, prawdopodobnie najodleglejsi przodkowie, którzy żyli w tamtym czasie właśnie w tychże lasach, w pniach wielkich widłaków. Zobaczcie, mała zmiana. Przesuwamy jeden element i całe dzieje Ziemi ulegają zmianie. Te pierwotne owodniowce, one generalnie miały takie prymitywne czaszki. Tutaj mamy taki słynny podział tych czaszek na czaszkę diapsydową, czyli taką, która ma dwa otwory ciemieniowe z tyłu czaszki.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I czaszkę synapsydową, która ma jeden otwór z tyłu czaszki, to jest ta linia wiodąca ku ssakom, ta diapsydowa to ku dzisiejszym gadom i ptakom, a na górze mamy tą taką pierwotną czaszkę anapsydalną, tak się mówi, czy anapsydową, gdzie nie mamy w ogóle otworów z tyłu czaszki, mamy tylko otwór oczodół po prostu, otwór na oko. I tak się sądzi, że to były właśnie te najpierwotniejsze owodniowce, miały tego typu plan budowy. No po prawej macie tutaj próbkę tych karbońskich wczesnych owodniowców. Z grubsza one wszystkie wyglądają podobnie i tu się jeszcze żadne ciekawe rzeczy z nimi nie działo, ale już na przełomie karbonu i permu z tych owodniowców różne większe stwory zaczęły powstawać, ale o tym jak zwykle inną razą Wam opowiem. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że karbon to jest okres, gdzie powstało to ważne, gdzie miało miejsce to ważne wydarzenie ewolucyjne, powstanie naszych najstarszych całkowicie lądowych praprzodków. No i jeszcze na koniec takie zdjęcia, takie rekonstrukcje tych lasów karbońskich. Jakaś równina zalewowa, wielkie mamy, widzicie te widłaki lepidodendrony górujące nad tymi paprociami drzewiastymi i skrzypami, a tam, gdzie było bardziej mokro, jakieś bagnisko, to tam sobie żyły właśnie owady, ten Crassigyrinus wylatuje, chce złapać ważkę, a tutaj z prawej strony na dole mamy tego chyba megarachnę wielkiego Eurypterida, no wielkiego jak wielkiego, półmetrowego stawonoga, który sobie siedzi gdzieś tam na pniu jakiegoś obalonego, no zdaje się, że lepidodendrona. I to jest tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz chętnie z Wami podyskutuję, ale zanim to jeszcze małe ogłoszonko. Moi drodzy, kilka tygodni temu Muzeum Ziemi objęło patronatem książkę wydawnictwa Copernicus Center Press Świat poza fizyką. To jest książka tycząca się biologii ewolucyjnej, powstania życia na Ziemi, generalnie takich podstawowych mechanizmów ewolucyjnych. Ja już tą książkę Wam polecałem na naszych wykładach. Był nawet konkurs na stronie Muzeum Ziemi, gdzie można było taką książkę wygrać. I teraz dzięki współpracy z wydawnictwem CC Press mamy kolejny konkurs, dostaliśmy nowe egzemplarze tej książki i znowu macie szansę wygrać kilka egzemplarzy właśnie Świata poza fizyką. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Co należy zrobić, aby brać udział w konkursie? Wejdźcie na stronę internetową Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie albo najlepiej na Facebooka Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystarczy wklepać w Face'a Muzeum Ziemi w Warszawie. Tam jest konkurs, tam są szczegóły, co należy zrobić, jakie jest pytanie, gdzie należy odpowiedzi przysyłać. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Ślijcie odpowiedzi, przytulcie nas na Facebooku, zajrzyjcie na stronę internetową, tam wszystkie szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie. Gorąco polecam tę książkę dla wszystkich fanów biologii, nauk przyrodniczych, nauk ewolucyjnych, szeroko pojętych. A teraz, jak mawiał kiedyś w pewnym słynnym teleturnieju Krzysztof Ibisz, słucham Państwa. Patrzę, co tam pisaliście i sobie pogadamy. Śląsk uwielbia karbon, Michał Matusiak. No tak, na Górnym Śląsku szczególnie właśnie dużo jest tych kopalni. Sam pamiętam, że kiedyś w trakcie praktyk studenckich no mieliśmy zajęcia tam w kopalniach rzeczywiście węgla kamiennego. No ciężko jest. Jest to ciężka robota. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla osób, które rzeczywiście są górnikami i codziennie tam zjeżdżają, wiecie, na dół do takiej kopalni podziemnej, żeby dokonywać eksploatacji tego węgla. Jest to na pewno niełatwe.

Znajdowałam odciski roślin na kamieniach pokopalnianych na Górnym Śląsku, Monika T. Są to bardzo popularne skamieniałości na różnych hałdach pokopalnianych wokół tych właśnie kopalni na Górnym Śląsku. Można je znaleźć, czy w ogóle na Śląsku. Nawet nie tylko, wiecie, południe Polski to jest taki obszar, gdzie rzeczywiście, jak są te kopalnie węgla kamiennego, to skamieniałości roślin, właśnie lepidodendronów, sigillarii, paprocie, różne inne. Cała ta flora, którą Wam dzisiaj przedstawiłem, można te skamieniałości tam znaleźć. To wcale nie są jakieś super rzadkie okazy. Jak się pójdzie po kopie, ma się gdzie przede wszystkim pokopać, to można to naprawdę znaleźć, to nie jest nic trudnego.

skamieniałości zwierząt, wiecie, też w kopalniach na Śląsku się znajduje różnych mieszkańców karbońskiej kniei też się znajduje jak najbardziej. Takie paprocie na Nowej Zelandii rosną, Daniel Maślak. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałem wam, że dzisiaj mamy takie paprocie drzewiaste na Nowej Zelandii i tam ekipy filmowe, jak chcą film o dinozaurach nakręcić, to głównie jadą Nowa Zelandia, Tasmania, no te wyspy w okolicach Australii, powiedzmy. Zastanawia mnie, jak to wygląda z punktu widzenia wydobycia. Czy to powoduje, że w danym szybie nie wolno wydobywać węgla, dopóki nie wyciągnie się skamieniałości? Joanna Kusak. Nie, nie, nie. Pani Joanno, szanowna, to kompletnie tak nie wygląda. To my, paleontolodzy, geolodzy, jesteśmy gośćmi w każdej kopalni. Jeżeli my zostaniemy tam wpuszczeni, to my znajdujemy to, co znajdziemy. To nie jest tak, że najpierw my tu wchodzimy, stop, wchodzi paleontolog, wybieramy i dopiero potem jest eksploatacja. Nie, nie, nie. Trwa sobie eksploatacja i my dzięki tej eksploatacji możemy wejść do kopalni. To się tyczy i kopalń takich podziemnych, jak w przypadku węgla kamiennego, jak i kopalń odkrywkowych, kamieniołomów po prostu. Jest eksploatacja, jak mamy pozwolenie, wejdziemy, poszukamy skamieniałości, wyjdziemy. Nikt tu nie patrzy na cenne okazy, wiecie, górnicy, pracownicy kopalń, no nie patrzą na to, żeby znaleźć skamieniałości. Kopalnia to jest, wiecie, biznes tak naprawdę, tu ważny jest urobek. My tam jesteśmy tylko gośćmi jako naukowcy. Tutaj Jacek Mielcarek dobrze napisał, liczy się zysk, w kamieniołomach podobnie, no dokładnie tak, dokładnie tak. Ale wiecie, no gdyby nie było tych kopalń w ogóle, no to byśmy nie mogli wchodzić i wyciągać tych okazów. Nie mielibyśmy do nich po prostu dostępu.

jak wysokie były lepidodendrony, no miały kilkadziesiąt metrów, no 40-50 to spokojnie. Co z atmosferą w karbonie? Jakie zawartości tlenu azotu, dwutlenku węgla? Może jakieś inne ciekawe związki? Jacek Mielcarek. No głównie to tutaj tlen wchodził w grę i tlenu było dużo, dużo więcej. Było rzeczywiście bardzo duże stężenie, największe w fanerozoiku, czyli w ciągu ostatnich 542 milionów lat najwyższe stężenie tlenu. Dzięki temu te wszystkie wielkie, wielkie stawonogi mogły tam żyć. Tlenu było bardzo dużo właśnie ze względu na rośliny, a co za tym idzie, zwróćcie uwagę, skoro było bardzo dużo tlenu, to znaczy, że takie lasy musiały ulegać olbrzymim pożarom też, prawda? Wyobraźcie sobie taki pożar olbrzymiego lasu karbońskiego. To musiał być niezły widok, znaczy niezły jak niezły, spektakularny na pewno, spektakularny. Czy na świecie można spotkać drzewa, rośliny, które występowały w karbonie? No takie same gatunki jak te karbońskie to raczej nie, ale tak jak mówię, mamy paprocie drzewiaste, Nowa Zelandia, Tasmania, widłaki ogólnie też mamy dzisiaj, nawet paprocie, tak jak Wam pokazałem, występują dzisiaj, chociaż to nie są, Panie Marcinie, takie same paprocie jak te karbońskie. Tutaj pan Jacek pisze Bogatynia i Turoszów. Byłem kiedyś w kopalni w Turoszowie. To jest w ogóle, jak kto nie wie, to taka szybka powtórka z lekcji geografii. Jak macie mapę Polski, południowo-zachodni kawałek Polski, tam jest taki mały, taki cycek, taki dzyndzelek, co się wcina w Czechy. Mały, taki mały element. To jest tak zwany worek turoszowski. I tam jest kopalnia w Turoszowie, olbrzymia kopalnia właśnie węgla, ale węgla nie kamiennego karbońskiego, tylko węgla brunatnego. I tam pracują olbrzymie machiny wydobywcze. Jak wszedłem, pamiętam, na studiach, tam na praktyki, zobaczyłem te potwory, które tam eksploatują węgiel, to się przeraziłem. No jak, słuchajcie, z Transformersów to wyglądało, no to znaczy jak jakiś straszliwy, nie wiem, Decepticon, no coś takiego to wyglądało. Robi to wrażenie, olbrzymie. Na prawo skrzypi skrzyp, na lewo lepi lepidodendron. Tak jest, tak jest.

Gdzie w Wielkopolsce można szukać skamieniałości? Jan Kowalski. A propos naszego dzisiejszego tematu, czyli lasów karbońskich i flory karbońskiej, to są takie stanowiska w Wielkopolsce, gdzie skamieniałości roślin, ale nie karbońskich. Okej, to nie karbońskich, ale raczej tych właśnie z ery kenozoicznej można znaleźć, ale są takie miejsca, są. Z florą, ale właśnie nie karbońską, tylko tą trzeciorzędową, tak mówiąc, tą starą terminologią. Jutro jadę do kopalni w Nowej Rudzie, otwarte dla turystów. Jacek Mielcarek. Też byłem kiedyś w tej kopalni, byłem.

Witam panie doktorze, mam dziś urodziny, mama mi kupiła książkę Historia naszej świadomości, wszystkim polecam taką fajną książkę, pozdrawiam Franciszek Najda, wszystkiego najlepszego Franciszku, czytaj tę książkę, bo jest rewelacyjna, świetny prezent ci mama na urodziny sprawiła. Może warto, żeby mama się konkursem na stronie Muzeum Ziemi też zainteresowała, może następna książka do kolekcji wleci. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. Dużo, dużo zdrowia. Moi drodzy, dobrze, będziemy kończyć. Jeszcze postaram się wyłapać kilka pytań. Tymczasem przypominam teraz, żeby nie zapomnieć, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam na Instagramie. Tam zawsze coś ciekawego paleontologicznego i nie tylko. Różne ciekawe rzeczy, różne fauny, które i te kopalne, i te współczesne, które w okolicach Muzeum Ziemi można spotkać. Tam wrzucam. Będę się starał Wam regularnie robić tam jakieś takie krótkie też te filmiki, stories, gdzie opowiadam o różnych zwierzakach. I inne ciekawe sprawy paleontologiczne tam znajdziecie. Więc tam zachęcam, Instagram paleotyborowy, a jeszcze zobaczymy, mamy 15 po, no to jeszcze tak z 5 minut postaramy się wyłuskać coś fajnego. Skąd ma pan taką świetną koszulkę? Koszulkę dostałem, to jest prezent, który dostałem z Chorwacji w ogóle. Więc w Polsce jej chyba nie znajdziecie, bo tutaj gdzieś jest napis na górze, że to są ryby z Morza Adriatyckiego. Koszulka przyjechała do mnie z Chorwacji. Noszę ją z dumą, bo ją bardzo lubię. Ładne rybki ma na sobie.

Czy był jadowity? Lady of River pyta. Domyślam się, że chodzi o tego via artropleurę. Nic nie wiemy na ten temat. Nic nie wiemy. Wiem, że to jest taki popularny chyba mit, rozpopularyzowany gdzieś tam w internecie, że te karbońskie wije mogły być jadowite. Nie mamy na ten temat zielonego pojęcia.

Czekamy na Trias Jury i Dinozaury Grzegorz Szulc. No tydzień temu było o dinozaurach, moi drodzy. Wiem, że wy byście chcieli co tydzień dinozaury, żeby były, ale ja tu będę się starał was jednak edukować różnymi tematami paleontologicznymi, ale o dinozaurach sobie jeszcze niedługo też pogadamy.

Czy zachowały się odciski szczątki nimf Katarzyna Grabowska i czy miały powyżej 1 metra? Nie zachowały się ich skamieniałości, nic nie wiemy na temat ich rozmiarów. Wiemy, że raczej musiały być, znając cykl życiowy ważki. Ale z ważek tych kopalnych, no to mamy karbońskich, no to mamy raczej skamieniałości tych dorosłych form. Skrzydła, czasami właśnie kompletne okazy, są kompletne takie ważki. Co do tych nimf, wiemy, że one powinny być, no znając biologię tych stawonogów, ale nie wiemy, jakich były rozmiarów. Nic, żadnych konkretów na ten temat nie wiadomo.

Właśnie, skolopendra tutaj piszecie na czacie, widzę. Zawsze słowo skolopendra kojarzy mi się z dobrą nazwą na jakąś taką, wiecie, organizację, tajną organizację przestępczą, wiecie, coś jak hydra, albo to powinno być skolopendra, taka zła organizacja, super złoczyńców. Dobra, 19 po, będziemy kończyli.

No dobrze, moi drodzy. To będziemy powoli kończyli. Okej, dobra. To kończymy, moi drodzy. Jest 20 po punktualnie. Dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Za tydzień będzie wykład, moi drodzy, taki troszkę, nie zdradzę do końca, ale powiedzmy, że będzie o, między innymi, o wymarłych latających rekinach. Tak enigmatycznie powiem. Być może niektórzy się domyślają, o co chodzi, być może pewnie większość z Was się nie domyśla. Więc jest na co czekać. W taki enigmatyczny sposób Was zostawię. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Zaglądajcie na Instagrama Paleotyborowy i koniecznie wejdźcie na stronę i fejsa Muzeum Ziemi. Tam konkurs, książka Świat poza fizyką, książka o biologii ewolucyjnej jest do wygrania. Konkurs trwa no, tydzień do przyszłego wtorku, więc jest na co czekać. Dziękuję Wam pięknie za obecność dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to były środowe spotkania z Dziejem Ziemi. Program internetowy, paleontologiczny, jedyny taki w polskim internecie. Cześć.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj audycję wieczorną poprowadzę ja, Wiktoria Sadowska, a moim gościem jest Katarzyna Wijata.
1: Dobry wieczór.
0: Pani psycholog. I dzisiaj porozmawiamy sobie o psychologii. Jak wiemy, jest to temat rzeka, więc dzisiaj skupimy się o takich podstawowych pytaniach na sam początek, a później przejdziemy do dzieci. Porozmawiamy o dzieciach i ich rozwoju, więc na początek, Kasiu, co właściwie robi taki psycholog i czym różni się od psychiatry oraz psychoterapeuty? Bo wiemy, że ludzie, ciężko czasem im rozróżnić, kto jest tak naprawdę kim, do kogo się wybrać, w jakiej potrzebie, więc może na sam początek, żeby przełamać te pierwsze lody, powiesz nam trochę o tym.
2: To tak, rzeczywiście zgodzę się z tym, że mamy coraz większą świadomość, ale ludzie nadal nie rozróżniają jakby tych trzech profesji. Psychologiem jest się po jednolitych studiach magisterskich i psycholog tak naprawdę prowadzi diagnozę psychologiczną, oferuje wsparcie emocjonalne, psychoedukację, interwencję kryzysową. Pomaga w różnego rodzaju kryzysach, które gdzieś tam spotykają nas na drodze. Albo psycholog kieruje na psychoterapię do psychoterapeuty. Psychiatra natomiast jest lekarzem, ukończył medycynę i skończył swoją specjalizację z psychiatrii. Psychiatra może wystawiać leki, może kierować do szpitala psychiatrycznego, jakby też diagnozuje to całe zdrowie psychiczne, ale pod kątem leczniczym, czyli farmakoterapii. Psychoterapeuta natomiast jest po całościowym szkoleniu, dodatkowej szkole psychoterapii. Prowadzi on terapię, pomaga zmierzyć się podobnie do tego, co robi psycholog, aczkolwiek no, są to dodatkowe uprawnienia, które musi gdzieś tam na swojej drodze edukacyjnej zdobyć.
0: Dobrze, a teraz tak cię zapytam, jesteś psycholożką, więc jak twoja droga wyglądała i może powiesz nam też o swoich tutaj, jaką wiedzę zdobyłaś, w czym możesz pomóc teraz ludziom?
2: Rzeczywiście jestem psychologiem, czyli ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii. Specjalność, którą ukończyłam, to jest wspomaganie rozwoju. Pomagam tak naprawdę wszystkim, bo psychologia jest bardzo ogólna. Pomimo tego, że mam wspomaganie rozwoju ukończone i gdzieś skupiam się stricte na dzieciach, to rozwój rozumiemy jakby przez całe życie, przez od urodzenia do śmierci towarzyszy nam rozwój.
0: Okej, super. No to teraz, Kasiu, w jakich sytuacjach warto rozważyć taką wizytę u psychologa? Bo wiem, że często jest ten lęk i wstyd przed takim skorzystaniem z pomocy psychologa, więc czy mogłabyś nam tak przedstawić, może okej, jestem w takiej sytuacji, że czuję, że coś jest nie tak, chciałabym tej pomocy, ale wstydzę się, no według ciebie, iść po prostu sprawdzić, czy przed może jakoś się przygotować?
2: To teraz trochę nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie, bo klienci czy pacjenci zwracający się po pomoc są w momencie kryzysu, czyli jest to taki moment, kiedy dostępne siły i środki zawiodły, kiedy wsparcie otoczenia nie jest wystarczające, kiedy czują się niezrozumiani albo potrzebują gdzieś takiego zapewnienia, że drogę albo decyzje, które podejmują, są słuszne. Więc no, nie ma takiej konkretnej, w jakich sytuacjach warto rozważyć. Jeżeli ktoś zaczyna zastanawiać się, czy poszukać pomocy, to myślę, że to już jest ten krok.
0: Okej, czyli wtedy już wiemy. No i teraz też pytanie do mnie, do ciebie, ode mnie. Jak wygląda taka pierwsza wizyta u psychologa? Bo mam wrażenie, że dużo osób myśli, że to jest po prostu coś takiego ciężkiego, że tam padną takie pytania, że po prostu się załamiemy i nie będziemy mogli się przełamać po prostu, żeby pójść na kolejną z takich wizyt. Jak to wygląda u ciebie?
2: To tak naprawdę do pierwszej wizyty nie trzeba się jakoś szczególnie przygotowywać. Trzeba mieć takie podejście, że idę do specjalisty, idę do osoby, która wie, co robi i tak naprawdę stawiamy przede wszystkim na szczerość. Czyli no, nie idziemy udawać, idziemy mówić szczerze o tym, co nas sprowadza. Psycholog jest w stanie nakierować w taki sposób, zadać pytania, które jakby pomogą wskazać na ten problem albo pozwala określić cel takich spotkań, co mógłby dać, zaoferować tej osobie, która się zgłasza.
0: Dobrze, ale wspomniałaś o tym kłamstwie. Czy psycholog potrafi rozróżnić to kłamstwo? Jak to wygląda u ciebie? Czy na przykład miałaś pacjenta takiego, który aż tak bardzo się wstydził, że po prostu zaczął tobie kłamać, jak z nut? I no wiadomo, to jest wtedy droga pod górkę dla ciebie i dla pacjenta. Czy jest na to jakiś sposób, czy raczej po prostu go nie ma i wtedy trochę jesteście w polu?
2: Trochę jest tak, że no nie mamy wariografu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pacjent, klient zwracający się po pomoc kłamie. Bierzemy to, co nam daje, czyli to, co mówi, uznajemy to za prawdę. Może być to faktem jego prawda. Najczęściej zdarza się tak, że gdzieś tam opowiadają osoby zgłaszające się swoją historię i jednak mimo wszystko wybrzmiewa to, z czym zwracają się konkretnie. Nie mamy wariografu, nie jesteśmy w stanie, nie oceniamy, ale stawiamy na tą szczerość i próbujemy dokopać się, tak kolokwialnie mówiąc, do tego, co jest źródłem tego, że się znalazł w tym miejscu, w którym jest.
0: Dokładnie, czyli stawiamy na tą szczerość. No i tutaj, czy psycholog zawsze oznacza terapię? Czy może po prostu doradzić w konkretnej sytuacji, że okej, przychodzimy z jakimś problemem, jest ta jedna wizyta i może to wystarczyć?
2: Kieruje się zasadą, że psycholog nie radzi, to klient decyduje o tym, czego potrzebuje. Psycholog ma być dla niego lustrem odbijającym to, co on daje. Dlatego stosujemy parafrazę chociażby, czyli zmieniamy trochę szyk zdania, tak żeby klient usłyszał, czy to, o czym mówi, to jest to, co rzeczywiście chciał powiedzieć. Więc to nie zawsze oznacza terapię. Zgłoszenie się do gabinetu to jest bardzo często, chociażby jeżeli chodzi o dzieci, psychoedukacja. Czyli problemy, z którymi się zgłaszają rodzice, rozpatrujemy, czy jest to w normie rozwojowej, czy wybiega to poza schemat, poza jakieś ramy, które przyjmuje. Więc może się skończyć na jednej konsultacji, wtedy rzeczywiście mówimy o konsultacji psychologicznej, może skończyć się na interwencji kryzysowej, czyli pokierowaniem, gdzie można udać się dalej z danym zgłaszanym problemem. Lub możemy skierować, jeżeli rzeczywiście widzimy jakieś takie wskazania do terapii długoterminowej, do psychoterapeuty.
0: Dlatego, no, jak widzimy, to jest bardzo indywidualna kwestia, może to trwać dwie wizyty. Kilkadziesiąt, dlatego warto jest też być szczerym, jak tutaj wspomniałyśmy. No i teraz przechodzimy dalej do dzieci i ich rozwoju. Więc może tak zacznijmy o rozwoju emocjonalnym dziecka. No bo tutaj często rodzicom jest ciężko odczytać, co dziecko chce nam przekazać, więc w takich sytuacjach pojawiasz się też ty. No i tutaj jakie są najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka?
2: To ja odpowiem trochę na pytanie, a trochę też jakby na przekór. Tak naprawdę w tym kluczowym okresem rozwoju dziecka, czy to emocjonalnego, tego zdrowia emocjonalnego, czy społecznego, czy poznawczego, to jest pierwsze 7 lat życia. Ale to nie jest tak, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to my nie jesteśmy w stanie tego później wypracować. Po prostu dzieci są wtedy jak takie gąbki, łapią najwięcej wchłaniają i najwięcej możemy zrobić rzeczy, czyli wyposażyć ich w narzędzia, które pomogą im lepiej sobie radzić w tym rozwoju na przestrzeni jakby całego życia.
0: No i tutaj to jak rodzice mogą wspierać ten rozwój emocjonalny? Co powinni robić?
2: Trudne pytanie i to zależy, czyli ulubiona odpowiedź psychologa. Tak naprawdę musielibyśmy sobie tutaj rozpatrzeć taki rozwój emocjonalny i nie tylko dziecka na różnych etapach jego życia. Mamy różne podziały, różnie możemy do tego podchodzić. Nigdy to nie jest w ten sam sposób, że u każdego dziecka rozwój przebiega w ten sam sposób. Każdy jest indywidualną jednostką. Są jakieś ramy, są jakieś wytyczne oczywiście, które do pewnego etapu dziecko powinno osiągnąć, czy nie wiem, czy są to te kamienie milowe, czy coś na tej zasadzie. Tak naprawdę najważniejsze, jeżeli byśmy mieli mówić o potrzebach emocjonalnych dzieci, to musielibyśmy się skupić na tych 23, o których już wspomniałam poza anteną, ale tak naprawdę, jeżeli zaspokajamy dzieci pod względem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, czułości, jeżeli je doceniamy, jeżeli uczymy je empatii albo spełniamy tą potrzebę empatii, którą dzieci w sobie mają, potrzebę fascynacji, potrzebę jakby przede wszystkim gwarancji tego bezpieczeństwa, intymności, jakości snu, kontaktu, czy rówieśniczego, czy rodzinnego, czy potrzebę lojalności, czy potrzebę łatwości, miłości, niezależności. To tak naprawdę do każdego etapu rozwojowego moglibyśmy sobie zrobić to, co jest najważniejsze. I tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli dokonać tego podziału, to w tym okresie niemowlęctwa, czyli do pierwszego roku życia, tak naprawdę dzieci zaczynają już wyrażać swoje emocje, czyli gdzieś tam spełniają ten rozwój emocjonalny. Mówimy wtedy o takim wyrażaniu tego poprzez uśmiechanie się, marszczenie brwi, czy po prostu płacz. Mhm. Płacz jest najlepszym komunikatem, jaki dziecko może nam dać. I rzeczywiście jest wtedy potrzeba zaspokojenia danej potrzeby, czyli rozwiązaniem jest ukojenie tego płaczu. Podejście indywidualne, w zależności, którą z potrzeb musimy zaspokoić, to właśnie pomoże jakby najlepiej. Jakbyśmy rozpatrywali dziecko w przedziale, nie wiem, od 2 do 3 lat, czyli po tym okresie niemowlęctwa. Moglibyśmy, jakby zauważamy, że te emocje są coraz bardziej złożone, że pojawia się duma, wstyd, poczucie winy. Dzieci gdzieś tam próbują kłamać, sprawdzają nasze granice, naszą cierpliwość.
0: Bo też wiemy, że jest coś takiego jak ten bunt 2-latka. Właśnie.
2: Tak, bunt 2-latka, temat rzeka. Więc tak naprawdę jest kilka takich rzeczy, które byśmy mogli zastosować, żeby z tym okresem sobie poradzić. Bo tak naprawdę, jak długo dziecko będzie w tym okresie, trochę zależy od nas. Dziecko uczy się wtedy autonomii, niezależności i dlatego na wszystko mówi nie lub nie chce.
0: No dobrze, i teraz jak tak skutecznie stawiać dziecku granice? Bez krzyku i bez kar.
2: No właśnie, bez kar. Pamiętajcie o tym, że nie karamy dzieci, jakby nie ma czegoś takiego. My ewentualnie możemy wyciągać konsekwencje za niezrobienie czegoś, ale zasady muszą być jasne, w sensie to, co najbardziej pomaga dzieciom spełniać nasze oczekiwania, to jak te oczekiwania są jasne. To jest jakby kluczem do sukcesu, do tego, żeby jakby ten bunt przejść jak najszybciej. Czasami wystarczy zamiast słowa nie, które tak często używamy też, nie wolno, nie rób, nie dotykaj, po prostu powiedzieć stop, żeby dziecko nauczyło się pewnego rytuału, że jak słyszy hasło stop, to znaczy, że ma się zatrzymać, że coś jest nie w zgodzie ze schematem albo z regułą postępowania. Możemy na przykład robić coś takiego jak nie skupiać się na komunikatach, ale zrobić taką jakby interwencję. Czyli jeżeli dziecko idzie tam, gdzie nie wolno, to nie mówimy nie idź tam, bo nie wolno, tylko możemy podejść do dziecka i przekierować jego uwagę w inną stronę. To są takie małe rzeczy, które jakby pozwolą nam i dziecku bezpiecznie przejść przez ten etap,
0: takie
2: który jest normalny.
0: Tak, takie alternatywy, gdzie odchodzimy od tego karania, bo pewnie dużo osób też słuchających zna, że za dzieciaka były takie kary typu idź do kąta. Idź do kąta. No i co? I to jest dobra kara? No raczej nie.
2: Pytanie, czy dziecko wie, za co ma pójść do tego kąta, co nam się nie spodobało, bo w tym miejscu jakby chciałabym, żeby też wybrzmiało to, że te komunikaty muszą być jasne, a nasze działania muszą być konsekwentne, bo jeżeli dziecko, na przykład ulubiona zabawa 4-5-latków, kupa pupa, ulubione hasło, które gdzieś tam wśród przedszkolaków można usłyszeć, no to jakby nie mówimy, że tak nie wolno, bo czasami my też tak mówimy w domu do dziecka. Jakby no gdzieś tam oswajamy z tym słownictwem. Więc tak naprawdę bardzo ważne byłoby mówienie i uczenie takich zasad, norm społecznych, kiedy to jest akceptowane, a kiedy nie. Jakby wracam do tego, co chciałam powiedzieć w tej pierwszej części, czyli bardzo ważna jest konsekwencja, żebyśmy my byli konsekwentni. Nie może być tak, że dziecko nie rozumie, dlaczego raz mama mówi, że kupa pupa jest fajne i się śmiejemy i wchodzimy w zabawę z dzieckiem, ale jak dziecko użyje takiego sformułowania, nie wiem, w sklepie, na przystanku, czy gdzieś w miejscu publicznym, to nam się już nie podoba. Robimy się czerwoni i tak jakby karamy dziecko za to, co przed chwilą było zabawą.
0: Mm-hmm. Czyli, że w domu olewamy takie tematy. A gdzieś w miejscu publicznym właśnie wtedy jest...
2: Zazwyczaj tak reagujemy. Zazwyczaj jest takie podejście, że rzeczywiście gdzieś w zabawach domowych, w zaciszu domowym pozwalamy dziecku na trochę więcej, a w miejscu publicznym wymagamy, żeby dziecko było spokojne, opanowane, ciche.
0: Co nie zawsze idzie. No, i teraz, no to może jak dziecko nauczyć takiej cierpliwości i samokontroli, jeżeli właśnie, jeżeli mówiłyśmy o tych miejscach publicznych, no często w sklepie spożywczym mamy taką sytuację, że stoimy przy kasie i po prostu dziecko obok nas się wydziera, rodzic nie może go uspokoić, jest ciężko. I czy tutaj właśnie można to jakoś przeskoczyć?
2: Przeskoczyć. To zależy, co chcemy osiągnąć. Uwielbiam odpowiedź, to zależy, bo to jest odpowiedź na każde pytanie. Pytanie brzmiałoby, co rodzic chce osiągnąć w tej sytuacji, żeby dziecko było spokojne, ciche, nie wyrażało swoich emocji. Jakby najlepszym sposobem radzenia sobie z czymś takim jest po prostu uczenie nazywania dzieci emocji. Wiemy już bardzo dobrze, że nie ma emocji dobrych, niedobrych, pozytywnych, negatywnych. Są tylko emocje, które są przyjemne i nieprzyjemne. I jeżeli odczuwamy te emocje, które są nieprzyjemne, typu złość, frustrację, jesteśmy po prostu niezadowoleni, bo jak takie małe dziecko nie dostaliśmy tego, czego chcemy. To nas o czymś informuje, to jest dla nas informacja, co jest ważne albo co jest dla mnie ważne w tym momencie. Pytanie też, w jakim jakby okresie wieku rozwojowego to dziecko jest, bo jeżeli uczy się autonomii i niezależności, to jakby logicznym będzie, że jego potrzeby są najważniejsze, a nie zawsze tak jest.
0: Dobrze, bo tutaj poszłyśmy w ten bunt dwulatka i wróćmy sobie troszeczkę, bo tutaj się zatrzymałyśmy na tych 2-3 latach i co jest później w tym rozwoju, bo tam już do 7 lat właśnie wspomniałaś, że jest ten rozwój emocjonalny u dziecka, tak? I mamy, był ten, to niemowlę, później ten 2-3-latek i co mamy dalej?
2: Okej, wracając do tego, to tak naprawdę mówimy sobie później o takim, możemy sobie to rozgraniczać na wiek przedszkolny, wiek 6 lat, który też jakby niesie dużo zmian w sobie i później mówimy już bardziej o takim wieku nastoletnim, czyli 12 lat. Ale jakbyśmy mieli sobie wrócić do wieku przedszkolnego, to dzieci uczą się wtedy rozpoznawania już stanów emocjonalnych innych osób. Chciałabym jakby też w tym miejscu podkreślić, że dziecko już od urodzenia czuje nasze emocje, więc jeżeli byśmy, nie wiem, chcieli mówić o stresie u dziecka, to tak naprawdę dziecko samo w sobie nie jest jako tako zestresowane, ono odczuwa nasze emocje, więc jeżeli rodzice są sfrustrowani, zdenerwowani, niewyspani, to dzieci później też takie są. Są marudne, są płaczliwe, są śpiące, u nich jakby ten lęk, stres może objawiać się w ten sposób. Mogą być zaburzenia snu i odżywiania, ten jakby zwiększona potrzeba uwagi. Więc wszystko zależy też od tego, jak my się czujemy.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę jest to też w brzuchu matki. Od tego się to zaczyna wszystko, tak?
2: Trochę
0: czyli
2: tak.
0: To jest też temat pewnie rzeka, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży. Jak one sobie radzą, więc dobrze, może przejdźmy teraz do takiej więzi, bo jak tutaj właśnie zaczęłyśmy trochę o tej ciąży, to może później po urodzeniu dziecka, jak jakby budować tą silną więź ze swoim dzieckiem od pierwszych dni życia, że ono przychodzi na świat i chcemy budować tą więź.
2: To, o czym wspomniałaś, to rzeczywiście to życie płodowe, czyli psychologia prenatalna ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje z dzieckiem, bo ono już wtedy trochę czuje. Jeżeli mamy wysoki poziom jakby kortyzolu we krwi, czyli tego hormonu stresu, to rzeczywiście dzieci też dostają wyrzuty tych hormonów. Więc tak naprawdę zależy, o czym teraz byśmy mieli mówić, czy o tym podejściu psychologii prenatalnej, czyli tym życiu płodowym, czy jak budować tą silną więź, bo silną więź możemy na różne sposoby budować, ale tak naprawdę to jest zaspokajanie tych potrzeb. Jeżeli dziecięce potrzeby są zaspokojone, to jakby nasze samopoczucie może wtedy też tylko i wyłącznie na nie wpływać, nie?
0: Mhm. Dobrze, ale jeżeli chodzi o też tą więź i tą komunikację teraz z dzieckiem, to jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach, gdzie na przykład musimy rozmawiać o smutku lub o strachu lub o złości? Bo, no nie wiem, jest na przykład pogrzeb. Idziemy z małym dzieckiem na pogrzeb i dziecko widzi, że wokół każdy płacze. Jak teraz rozmawiamy o tym smutku?
2: To, czy idziemy z dzieckiem na pogrzeb, to też jest indywidualne podejście i rzeczywiście jestem zwolennikiem rozmawiania i nazywania emocji do dziecka i dla dziecka wprost, żeby dzieci uczyły się nazywania tego, co czują. Różne rzeczy dzieją się wtedy z naszym organizmem, możemy jakby nazywać to, co się z nami dzieje. Jeżeli czujesz to lub to, to znaczy, że to jest smutek. Wszyscy dookoła są smutni, bo żegnamy kogoś. Jakby trudny temat, jeżeli chodzi o samo podejście tego, czy dziecko powinno być na pogrzebie.
0: No właśnie, czyli są właśnie rodzice typu, okej, nie zabieramy dziecko na pogrzeb, bo chcemy mu tą całą...
2: Oszczędzić,
0: właśnie. I czy według ciebie teraz tak prywatnie, czy to jest okej?
2: Jedno i drugie podejście jest okej, bo znowu...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Zależy od tego, kim zmarła osoba dla nas jest. Kim ta zmarła osoba była dla tego dziecka. Dzisiaj akurat z pracy gabinetowej miałam chłopca 6-letniego, który pożegnał mamę. Mama odeszła, a jest jeszcze z nieprzepracowaną żałobą po tacie. Dziecko jest w rodzinie zastępczej u dziadków, ale jakby no w krótkim okresie czasu i w krótkim okresie swojego życia musiał pożegnać dwie bliskie osoby. W tej sytuacji akurat dziadkowie podjęli taką decyzję, że chłopiec był na pogrzebie zarówno mamy i zarówno taty wcześniej. chociaż tam wtedy jeszcze to była decyzja mamy, ale był przy otwartej trumnie, więc to też jest temat do rozpatrzenia indywidualnego. Nie chciałabym się wypowiadać, co bym zrobiła prywatnie, bo nie wiem. Bardzo często jest tak, że dopóki czegoś nie doświadczymy, to wydaje nam się, że wiemy.
0: Że to jest takie proste.
2: Że to jest takie proste, tak. I takie oczywiste, że przecież wszyscy powinni tak robić, ale no rzeczywiście, dopóki nie znajdziemy się w danej sytuacji, w jakiejś sytuacji, to tak naprawdę rozpatrujemy to wtedy trochę indywidualnie.
0: A co robić, gdy dziecko nas ignoruje lub nie chce współpracować z nami? Czyli my coś do niego mówimy, ściana w ogóle nie przebije się, pukamy, walimy, dziecko ignorancja i idzie do siebie.
2: No i oczywiście to zależy. To zależy od tego, o jakim okresie rozwojowym albo wieku biologicznym dziecka mówimy. Pojawia się tutaj wiek biologiczny, bo on bardzo często jest różny. Jakby nie pokrywa się, no bo ten rozwój nie jest harmonijny, nie jest stały dla wszystkich. Są takie małe rzeczy, które gdzieś tam moglibyśmy podpowiedzieć rodzicom, żeby lepiej sobie radzili z czymś takim. Fajnie jest w tym momencie zmienić na przykład sposób mówienia, czyli ten sposób komunikacji na zależy mi, chciałabym, lubię, gdy...
0: Czyli nie takie rozkazywanie, że dzieci masz być taki i taki.
2: W okresie nauki, autonomii, tej niezależności, tego, że oni są odrębnymi jednostkami, nie lubią czegoś takiego. Poza tym, kto z nas lubi? Czy ty lubisz?
0: Nie, zupełnie nie. Dobrze. No i teraz rozmawialiśmy o tym lęku. I teraz o tych smutkach też, ale ten strach u dzieci, kiedy zostawiamy dziecko w żłobku czy przedszkolu i mama odjeżdża. Wiem, że sama masz córeczkę, więc przeszłaś już przez to. No i teraz jak pomóc dziecku w adaptacji do nowych sytuacji właśnie tego typu?
2: Przeszłam i nie przeszłam, bo jest dzień, gdzie córka robi mi papa i mamie jest smutno, że dziecko zostaje tak chętnie, a jest dzień, że dziecko płacze i mamie znowu jest smutno, bo jest tą mamą, która jednak musi iść do pracy. Proces adaptacyjny, jakby my jesteśmy w tym procesie całe życie, bo my non-stop musimy adaptować się do jakichś zmian, musimy się przystosowywać. I teraz zależy też, w jakim okresie dziecko trafia do tego żłobka, czyli czy jest gotowe emocjonalnie. Raczej nie jest, bo to nie jest ten etap. Lęk, o którym tu teraz w tej sytuacji mówimy, nazywa się lękiem separacyjnym. On pojawia się już w okolicach 7-8 miesiąca życia dziecka. Może towarzyszyć nawet do tego 3 roku, bo w 3 roku mamy jeszcze potrzebę taką rówieśniczą, czyli dzieci lgną do dzieci. I teraz jakby no ten lęk separacyjny jest trudny dla obu stron. Lęk separacyjny to jest lęk przed utratą kontaktu z obiektem. Najczęściej przyjmuje się, że tym obiektem jest mama, czyli tą taką oazą w spokoju, to tym osobnikiem, które daje poczucie bezpieczeństwa. Wszystko zależy, czy możemy sobie na to pozwolić. Pamiętam ze studiów, że na psychologii wychowawczej padło takie stwierdzenie, że żłobki są idealnym wynalazkiem, ale są wynalazkiem dla rodziców. Rozwojowo dla dziecka nie jest to dobre rozwiązanie, ale żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i rzeczywiście ta mama, która też chce się spełniać, być aktywna zawodowo, decyduje się w pewnym momencie na powrót do pracy. I żłobek jest idealnym rozwiązaniem dla rodzica.
0: Czyli w tym idealnym życiu ten żłobek jeszcze tam nie ma być. Że to dziecko jeszcze ma być z nami.
2: Gdybyśmy mówili o idealnym życiu, to rzeczywiście mama powinna być dzieckiem. Mama lub ten obiekt taki jakby wiodący, dający poczucie bezpieczeństwa, powinien być do 3 roku życia. Później może pojawić się... Może lub powinno pojawić się przedszkole, aczkolwiek...
0: Ta chęć z rówieśnikami.
2: Tak.
0: Tak, okej. No to czy teraz takie troszkę mocniejsze pytanie, mam wrażenie, no bo czy dzieci mogą mieć depresję lub inne zaburzenia emocjonalne i w sumie jak mamy to rozpoznać jako rodzice, którzy tej psychologii nie mieli w swoim życiu i nie potrafią rozpoznawać tych emocji?
2: Nie wiem, czy depresja jest dobrym sformułowaniem, jeżeli chodzi o dziecko. Na pewno możemy rozpatrywać to na takim poziomie stresu, silnego stresu albo silnego oddziaływania. I rzeczywiście, jakby od samego urodzenia dziecko jest narażone na stres, na sytuacje stresowe. Rozpoznajemy to wtedy też bardzo indywidualnie, bo objawy, które są charakterystyczne dla stresu u dziecka, mogą mieć też inne podłoże, więc zazwyczaj staramy się wykluczyć wszystkie inne, żeby dojść, że rzeczywiście to jest ten wpływ stresogenny albo czynnik stresogenny. Także jakby znowu podkreślam, sytuacja bardzo indywidualna, nie ma recepty jako takiej, nie ma takiego zakresu, że jeżeli, nie wiem, tak jak u dorosłego, jeżeli od ponad 4 tygodni czujemy obniżenie nastroju, smutek, większą senność, to jakby mówimy o tym, że mówimy o depresji, nie rozpatrujemy tego na tym poziomie.
0: Mhm. Dobrze. Może teraz przejdziemy, bo też rozmawialiśmy o tych rówieśnikach przed chwilą, jak wspierać rozwój społeczny dziecka. Jeżeli na przykład mamy problem z tym, że jesteśmy wzywani do przedszkola i dostajemy wiadomość typu, że moje dziecko nie chce się bawić z rówieśnikami. Jest ciężko. Ciężko jest się jej przełamać, bo była ta mama cały czas lub tata. I to też jest może ta separacja od rodziców? Jakby to może być tym powodem? Czy po prostu to jest jeszcze inny problem u dziecka?
2: Znowu podejście indywidualne, ale tak naprawdę to może się pojawić na każdym etapie i lęk separacyjny może być przeniesiony, czyli może wystąpić później. Może być tak, że pojawia się coś trudnego w życiu rodzinnym i jakby dlatego jest ten stres, że jakby chcemy być blisko rodzica, blisko naszego opiekuna. Wszystko zależy od tego, ile ta adaptacja trwała, jak przebiegała. Teraz jest bardzo dużo programów, różne ośrodki też proponują adaptację przed przedszkolem, czyli proponują takie zajęcia, które ułatwią dziecku wejście w ten świat. Bo to jest jednak pozostawienie dziecka w jakiejś grupie rówieśniczej z kolejną osobą dorosłą, na początku obcą rzeczywiście, później jakby dziecko nabiera zaufania, ale na to potrzeba czasu.
0: I co sądzisz o takich zajęciach?
2: Zajęcia super. Jakby stwarzają możliwości, te takie socjalizacyjne dają możliwość rówieśniczego spotkania się. To nam wtedy pokazuje też, jak dziecko reaguje. W sensie my możemy być takimi aktywnymi uczestnikami czegoś takiego jako rodzic. Tego, jak dziecko się zachowuje w nowej sytuacji, czyli jak ta adaptacja może przebiegać wtedy w przedszkolu. A to, że przedszkole dzwoni, no to niech dzwoni.
0: Dobrze. To jak reagować, gdy dziecko nie chce dzielić się z zabawkami? Jeszcze nam dzwonią z tego przedszkola i mówią, że nie chce się dzielić, w ogóle nie, wszystko jest na nie.
2: Zależy na jakim etapie rozwoju jesteśmy, jeżeli mówimy, ale wspominasz o tym, że to jest przedszkole, więc podejrzewam, że okolice 3-4 roku życia. I zależy od tego tak naprawdę, co to dziecko komunikuje, bo czy ono chce przedstawić nam potrzebę własności, że to jest moje i nikt nie może tego dotykać. Raczej dzieci nie robią czegoś takiego, że robią na złość. W sensie one trochę nie rozumieją i bardziej tutaj wybrzmiewa ta potrzeba przynależności, że coś do nich należy. Ja bym to rozpatrywała w tym. Możemy rozmawiać z dziećmi po prostu językiem przystępnym. Jakby nie używamy wtedy słów takich, które dzieci nie mają jakby możliwości zrozumieć, więc staramy się dostosowywać ten język do poziomu emocjonalnego i poznawczego i rozwojowego dziecka. Rozmawiamy z nim o uczuciach, rozmawiamy z nim o sytuacjach społecznych, jakie mogą się spotkać. Mówimy mu na przykładach bajek, bajkoterapii, z czym to się może wiązać, czyli jaka jest konsekwencja, jeżeli ono się będzie tak zachowywało. Ale też staramy się uzyskać od dziecka nie, bo nie, czy w sensie, że taka jest odpowiedź dziecka nie, bo nie i nie ma na to jakiegoś wytłumaczenia, czy na przykład dziecko mówi, że to jest jego ulubiona zabawka, którą dostał od mamy i nie chce jakby się z nią rozstawać. Więc znowu, podejście indywidualne, pracujemy na konkretnym przypadku, nie ma takiego złotego środka, że to jest zastosowanie dla wszystkich dzieci, bo nie dla wszystkich dzieci to było podłożem.
0: Dokładnie. I też nie żyjemy w czasach idealnych. Nie mamy niczego wypisanego na kartce. No jak tutaj możecie słyszeć, wszystko jest tak naprawdę indywidualne. Psychologia jest tak szerokim tematem, że mogłybyśmy tutaj siedzieć dniami i nocami tak naprawdę.
2: Ze mną na pewno.
0: Dobrze, i tak już zbliżamy się ku tego końca. No i teraz takie krótkie podsumowanie, Kasiu. Jakie są takie najważniejsze wskazówki, które teraz dałabyś słuchaczom, jeżeli chodzi o właśnie wychowanie małych dzieci, o tą komunikację, o której wspominałyśmy, takie... Że na sam koniec, co powinniśmy zapamiętać z tej całej rozmowy?
2: Tak naprawdę słuchajmy naszych dzieci, obserwujmy je, sprawdzajmy, czego potrzebują, bo dzieci wbrew pozorom potrafią się z nami komunikować, nawet jeżeli mowa jeszcze się nie pojawiła. A nawet jeśli pojawia się mowa, to dziecko nie wie, czego tak naprawdę chce, albo nie do końca rozumie, dlaczego tak się czuje, więc rozmawiajmy, bądźmy otwarci, obserwujmy, stwarzajmy jak najwięcej możliwości jakby nowych dla dziecka, żeby ono potrafiło się odnajdywać. Dzieci bardzo pracują fajnie na rytuałach, jeżeli coś jest zgodne, jeżeli one wiedzą, co wydarza się po sobie. Stawiajmy dziecku granice, ale jakby szanujmy też jego granice. Jeżeli czasami coś nie jest na tyle ważne, odpuśćmy. Dajmy dzieciom przysłowiowo przewrócić się, żeby miało możliwość nauczyć się chodzić. Inaczej jedno bez drugiego się nie wydarzy.
0: Czyli trochę dawać takiej wolnej woli, ale no też wiadomo, te granice są. Tylko no, żeby...
2: W zachowaniu tak. Poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy my czuli się odpowiedzialni i bezpiecznie za to dziecko. Stwarzajmy warunki takie, żeby ono jak najmniej szkód mogło sobie też wyrządzić.
0: Dobrze. No i teraz już wcześniej, w pierwszej części naszego podcastu rozmawiałyśmy sobie o konsultacji z psychologiem, ale tutaj mam pytanie, kiedy warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym, jeżeli już właśnie widzimy ten problem? Czy to może jest taki czasem problem u dzieci, bo wiadomo, dzieci się szybko zmieniają, dojrzewają i czasem nawet nie wyłapiemy, że ten problem gdzieś zniknie po jakimś czasie. Ale jeżeli jest taki problem, to czy od razu właśnie iść do tego psychologa, czy może zaczekać, czy czekanie to jest właśnie największa zmora?
2: Na szczęście teraz i przedszkola, i żłobki, i szkoły funkcjonują w tym systemie, że jest obowiązek posiadania psychologa szkolnego czy przedszkolnego, tak brzydko powiem, na stanie Rady Pedagogicznej, więc korzystajmy. Jakby kto pyta, nie błądzi. Lepiej trzy razy dostać odpowiedź, że to jest naturalne, to jest typowe, mieści się to w granicach rozwoju, niż coś przegapić. Jakby psychoedukacja jest ma szeroki zakres, więc jeżeli cokolwiek nas niepokoi, sprawdźcie.
0: Tak, i też ze strony rodziców nie wstydźcie się, że twoje dziecko idzie do psychologa, tak?
2: Nie wstydźcie się, jest to normalne, naturalne, typowe.
0: Tak, proszenie o pomoc jest w zupełności okej. No i teraz, Kasiu, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Na pewno tematów wszystkich tutaj nie wypowiedziałyśmy, bo tego jest tak dużo, ale tutaj... Na pewno zobaczycie nas, usłyszycie nas jeszcze raz, bo będziemy rozmawiać o nastolatkach, czyli pewnie te okresy buntu. No, każdy, kto był nastolatkiem, wie, jak to różnie było.
2: Buntujemy się całe życie, począwszy od drugiego roku życia, gdzie ten bunt jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny. przez różne bunty i kryzysy przez całe życie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o Kasię, możecie ją znaleźć na stronie internetowej pod adresem psycholog.unisław.pl. Możecie również ją zaobserwować na Facebooku i na Instagramie. Strona nazywa się Praktyka Psychologiczna. Oczywiście zapraszamy do Kasi. I również teraz pytanie tak do ciebie, czy jeszcze chciałabyś od siebie coś dodać? Na samo zwieńczenie.
2: Ja chciałabym podziękować za zaproszenie i zaprosić do siebie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli coś was niepokoi, nie czekajcie zbyt długo, kto pyta, nie błądzi. Po prostu.
0: Dokładnie. Więc ja życzę miłego wieczoru wszystkim słuchaczom.

0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.
1: Dobry wieczór słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj znowu prowadzę audycję wieczorną wraz z moim gościem i ponownie witam Katarzynę Wijatę, psycholożkę.
2: Dobry wieczór.
1: No i dzisiaj mamy taki temat w sumie na topie, no bo jest to trochę temat o nastolatkach, a jak wiemy, teraz są też matury. Już co niektórzy napisali matury, ale niektórzy jeszcze jakieś tam mają. I tematem jest presja dorosłości, czyli depresja i stres u nastolatków w obliczu życiowych wyborów. No, każdy z nas miał, chyba przeżywał tą presję z tym, co chcemy robić w życiu, kim chcemy w sumie zostać, bo ten czas się cały czas skracał, co do wyboru. Więc może tak od razu zacznijmy, jeżeli chodzi o tą depresję. No bo coraz więcej mówi się o depresji wśród młodzieży, z czego to wynika i czy naprawdę jest jej więcej, czy po prostu zaczynam ją zauważać.
2: W mojej ocenie jakby jesteśmy bardziej wyczuleni rzeczywiście na te sygnały, które wskazują na to, że zaczynają się jakieś stany depresyjne, pojawia się ten obniżony nastrój, więc wydaje mi się, że wynika to z tego, że zauważamy ją, bo wiemy, czego szukamy. Mhm. Wiemy, na co zwracać uwagę. Widzimy, kiedy młodzi ludzie zaczynają się wycofywać. Jest to dla nas dostrzegalne i wtedy szukamy rozwiązań, przyczyn, podłoża i do czego to może prowadzić.
1: Ale uważasz, że teraz jest to postrzegalne dlatego, że jednak ta nauka poszła z tym czasem, czy po prostu kiedyś też to było dostrzegalne, tylko to bardziej było społeczeństwo, które nie chciało, żeby to wychodziło na światło dzienne?
2: Trochę jedno i trochę drugie w mojej ocenie, z racji tego, że coraz więcej znanych osób, czy to celebrytów na naszym polskim rynku, czy na zagranicznym, mówi o tym, że zmaga się z depresją, albo gdzie się pokonało. Przestaje to być temat tabu. I też zauważamy, że te sygnały, które się pojawiają, po prostu wyczulamy się na nie przez to, że mieliśmy gdzieś z tym do czynienia. Czyli ktoś o tym powiedział, jak to się zaczęło u niego i z tego to wynika.
1: Mhm. No i jeżeli chodzi o takie obserwacje, no to jakie są te objawy depresji u nastolatków? Czy wygląda to na przykład inaczej niż u nas dorosłych?
2: Wydaje mi się, że tak naprawdę symptomy, które na to wskazują, czyli to, żebyśmy poszukali pomocy albo sprawdzili, czy to jest rzeczywiście to, są bardzo podobne. Jakby zauważamy obniżony nastrój, zauważamy anhedonię, czyli taki brak przyjemności z rzeczy, które nas kiedyś cieszyły, albo kiedy wykonywaliśmy je, robiliśmy je, to sprawiały nam radość. Mamy coś takiego jak zmniejszoną energię, czyli jakby szybciej się męczymy. Myślę, że to są te takie główne rzeczy, które jakby nie odróżniają nastolatków od osób dorosłych. Są jakieś objawy dodatkowe, to jest jasne, bo to jakby są trzy główne, ale z tych dodatkowych to u nastolatków szybciej zauważymy obniżoną koncentrację uwagi, czyli że są bardziej rozproszeni. Zaniżoną samoocenę, taki jakby brak wiary w siebie, to, że zaczynamy się obwiniać, szukamy winy tylko i wyłącznie w sobie, jakieś takie pesymistyczne nastawienie do przyszłości, czyli nie widzimy, nie mamy tych takich różowych okularów, tylko widzimy takie bardziej, uprawiamy czarnowidztwo. Pojawiają się jakby, lub mogą się pojawić, bo to nie zawsze się pojawia, jakieś myśli i tendencje samobójcze, samookaleczanie się, to są już takie sygnały, które wskazują nam, że rzeczywiście jako taki czynnik na zaburzenia depresyjne. Mogą się pojawić również zaburzenia snu, co też jest jakby zauważalne u nastolatków, bo potrafią spać, a nagle jest problem albo z zasypianiem, albo z tym, że wstają niewyspani, mimo że ta ilość snu była na przykład wystarczająca i powinno być zupełnie inne samopoczucie. Możemy to też zauważyć jako taki symptom dodatkowy, że coś się dzieje, osłabienie łaknienia, czyli zmienia nam się smaki, przestaje nam smakować to, co nam smakowało, lub po prostu jemy mniej, albo nie jemy wcale. Mówię nadal my, mimo że rozmawiamy o nastolatkach, bo tak naprawdę osób dorosłych dotyczy
1: też
2: to
1: dotyka.
2: W takim samym stopniu.
1: A teraz jako rodzic, no to co tak naprawdę rodzic może wiedzieć, że coś się dzieje nie tak, że dziecko jest właśnie takie przygnębione? Co taki młody człowiek mówi, kiedy coś jest nie tak?
2: Mówi albo nie mówi, ale jeśli mówi, to zazwyczaj ukryte jest to w takich przekonaniach o sobie albo w przekonaniach poznawczych na temat jakby otaczającego świata. Młodzi ludzie mogą mówić, jestem bezradna, jestem bezsilna, jestem nieskuteczna, straciłam kontrolę, jestem słaba, jestem narażona na ciosy, inni mnie nie szanują. Ale jakby to jest tylko i wyłącznie odbicie, bo to nie widzimy tego, co widzą inni, tylko to jest nasza ocena. Oceniamy przez swój pryzmat. Może się to pojawiać też jakby w takich przekonaniach o niezasługiwaniu na miłość, czyli jeżeli rodzice starają się dać to poczucie bezpieczeństwa i pokazują, albo starają się pokazać, że dziecko czy nastolatek jest kochany, to na przykład nastolatek może powiedzieć, że mnie nie da się kochać. Może się pojawić, że mnie nie da się lubić, jeżeli mówimy o rówieśniczych relacjach. Może się pojawiać to jakby z akceptacji, wychodzące z akceptacji własnego ciała, czy obrazu własnego ciała, czyli że jestem nieatrakcyjna, jestem niechciana, nikogo nie obchodzę.
1: Czyli ta samokrytyka.
2: Samokrytyka,
1: ale tak. Taka mocna, po prostu takie szpileczki lubimy sobie właśnie wbijać.
2: Trochę mocna, ale też wskazująca na to, że to jest nasza ocena. Jakby nie ma żadnych wskaźników z otoczenia, z zewnątrz, nikt nam nic nie powiedział przykrego, ale nam się tak wydaje. To jest tylko i wyłącznie obraz naszego ja.
1: A też uważasz, że to może być trochę przez wzgląd na media społecznościowe, na to, co widzimy w mediach społecznościowych?
2: To na pewno, ale myślę, że to jest tak szeroki temat. Gdzieś tam to życie instagramowe. Jest coraz więcej influencerów pokazujących tą taką normalność i to, jak życie wygląda. Ale jednak mimo wszystko nie zawsze to jest dla nas atrakcyjne. Czyli my z jednej strony bardzo łakniemy oglądać takie obrazy idealne życie, że o, jak my byśmy tak chcieli, ale z drugiej strony przygniata nas to na co dzień, czyli jakby ja tak nie mam, czyli już zaczynamy wątpić w siebie i trochę nie doceniać tego, co mamy.
1: Dobrze, a czy młodzi ludzie potrafią rozpoznać u siebie problem, czy raczej chowają się z tym przed światem?
2: Wydaje mi się, że jakby wszystkim to zależy, bo są osoby, które będą wołały o pomoc, które się zwrócą do rodzica, do przyjaciela i poproszą, albo stwierdzą, że coś jest nie tak, chyba nie tak to powinno wyglądać. Ale są też tacy, którzy zaczną się wycofywać z ról społecznych, z wychodzenia ze znajomymi. Może się pojawić unikanie szkoły, czyli jakby też depresja jest silnie powiązana z zaburzeniami lękowymi, czyli może się pojawić lęk społeczny. Myślę...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Że młodzi ludzie są i tacy, czyli tacy, którzy poproszą o pomoc, wołają, sami mówią o tym, że chcieliby pójść do psychologa albo chcieliby porozmawiać z kimś, komu by mogli zaufać. A są też tacy, którzy po prostu będą próbowali się chować i mogą się chować z różnymi rzeczami. Czasami chowają się nawet za książkami, dlatego rodzice nie zawsze wyłapują ten moment wycofania. Pracowałam kiedyś z dziewczynką, która rzeczywiście chowała się za książkami, czyli znalazła sobie swoją taki azyl. Rodzice byli przeszczęśliwi.
1: Moje dziecko czyta. Co teraz już raczej dzieci odchodzą od książek,
2: dokładnie.
1: Bo mają telefony, tak?
2: Mają telefony, mają ten Instagram, mają jakieś gry komputerowe, jeżeli mówimy o chłopcach, bo to jakaś taka tendencja jest bardziej opisująca jednak chłopców. A jej córka schowała się za książkami, ale tam też to była depresja, mimo że rodzice na początku nie zareagowali odpowiednio szybko. Mogli zareagować wcześniej.
1: Okej. Dobrze, i teraz trochę sobie przeskoczymy do następnej części, czyli presji decyzji i roli społecznej. Właśnie na początku wspomniałam o tej maturze i trochę już idziemy w tym kierunku, ale teraz dużo młodych ludzi mówi, nie wiem, kim chcę być, nie wiem, co robić po maturze i skąd ten stres. Czy to jest właśnie ta presja społeczna, że na przykład wchodzimy sobie już, zahaczyliśmy temat mediów społecznościowych na Instagrama i widzimy nastolatkę, 17-latkę można powiedzieć, że ona już ma wszystko tak naprawdę, no ale to też jest wiadomo, czynnik na przykład bogatych rodziców i tak dalej, i że ona już ma życie na przykład ułożone, bo nie wiem, od małego dzieciaka na przykład była zapisywana na gimnastykę i już ma życie poukładane. Ale my na to patrzymy i jesteśmy, kurczę, ja jestem w tym miejscu i ja nie wiem, co chcę robić, bo ja w sumie nie mam nic zaplanowane.
2: Chciałam trochę odbić to pytanie i zapytać ciebie, bo jesteś po maturze niedawno.
1: No już 3 lata.
2: Już 3 lata. Wiedziałaś, co chcesz robić?
1: Oczywiście, że nie wiedziałam, co chcę robić.
2: Teraz wiesz?
1: Teraz wiem.
2: Okej. Okay. Co ci pomogło?
1: Ogółem, no teraz jestem studentką i powiem, że na pierwszym roku studiów też było ciężko. Czy ja jestem w odpowiednim miejscu? Nie wiedziałam. Wybierając mój kierunek studiów, raczej szukałam kierunku, który okej, będzie fajny, po prostu fajny, że nie będę się nudzić tam. Był też w moim mieście, więc to też jakby było u mnie na plus, ale kompletnie nie sugerowałam się tym, że to będzie mój zawód. Raczej wybrałam to z takiej właśnie niewiedzy. Teraz ukierunkowałam się, mogę powiedzieć, że chcę robić to w życiu, ale wiadomo, są z tyłu głowy takie, a co jeżeli nie wyjdzie? A może nie jestem do tego stworzona i co wtedy? Bo wtedy też nie wiem.
2: Więc wracając jakby do twojego pytania, dziękuję, bo to jest myślę, że wskazówka dla wielu młodych osób. No jesteśmy w okresie matur, więc taka wskazówka, że nie wiesz i masz prawo do tego, możesz nie wiedzieć. Jest myślę, że niewiele osób na świecie, które mogłyby w wieku 18 czy 19 lat powiedzieć, ja będę robił to całe życie. My trochę jesteśmy pokłosiem naszych rodziców, czyli kiedyś było tak, że jak szło się do pracy, to rzeczywiście praca rozpoczynana po szkole średniej, to była ta, którą wykonywało się do wieku emerytalnego. Czy teraz tak jest? Chyba nie.
1: Chyba.
2: Nie wiem, czy to wynika z tego, że trochę jest to życie instant, czyli staramy się żyć błyskawicznie, wszystko ma być na już. Jesteśmy trochę takimi małymi dziećmi, które bo nie, bardziej popularne i adekwatne, ale rzeczywiście jakby mamy prawo nie wiedzieć, mamy prawo się przekwalifikować, mamy prawo zmienić zdanie. Mamy prawo próbować, smakować. Trochę wydaje mi się, że rozwojowo jest to też wskazane. Teraz nie do końca się buntujemy. Są bunty nastoletnie, to jest jasne, ale buntujemy się trochę w inny sposób.
1: Mhm. A jak już właśnie mówimy o tym stresie i tym wyborze też szkoły, kierunku, co dalej w życiu, no bo właśnie mówimy o tym, że to jest tak przytłaczający temat dla młodych. Z drugiej strony mówimy, że okej, stres jest dobry, w sensie to, że my naprawdę nie wiemy, co robić, to jest zupełnie normalne, tylko no, jest ta presja właśnie społeczna. No i teraz dochodzi ten wybór szkoły, co dalej w życiu.
2: Wybierzcie tak, jak czujecie, słuchajcie rad dorosłych, osób, które mają trochę większe doświadczenie, ale pamiętajcie, że nikt za was z życia nie przejdzie. I jeżeli spróbujecie, a okaże się to nie tym, czym sobie wyobrażaliście, nie ukierunkuje to was, tak jak na przykład ciebie, Wiktoria, gdzieś tam pomogło ci to się odnaleźć, zmieńcie to.
1: Nie bójcie się.
2: Nie bójcie się.
1: Tak, no życie macie tylko jedne, więc przeżyjcie je dobrze, tak naprawdę.
2: Trochę tak, ale jeszcze wracając jakby do tej presji, ta presja jest, wydaje mi się, że nakładana przez wiele czynników, i to społecznych, i to rodzinnych. Jakby musielibyśmy się trochę cofnąć do tego, jakie tak naprawdę nastolatkowie, czy młodzi dorośli, bo trochę tak zakrawamy jedno i drugie, młodzi adolescenci odgrywają role społeczne, bo to jakby wynika z tych takich potrzeb społecznych. z ucznia mają stać się studentem albo pracownikiem, czyli gdzieś tam się w którymś sposób, w jakiś sposób nazwać, gdzieś się trochę zaszufladkować, a tego się, wydaje mi się, że młodzi ludzie się boją takiej właśnie szufladki, że jak wpadną w jedno, to jakby to już ma być to. Mhm. Ale nie bójcie się, bo można zmieniać.
1: Dobrze, a na przykład teraz już może przejdziemy też do tego, jak rodzina właśnie wpływa na nastolatków, bo jest taka presja, że muszę coś osiągnąć, muszę się wykazać rodzinie, bo w rodzinie będzie to mówione, że o, moja córka osiągnęła to, poszła na takie i takie studia. Czy taka właśnie presja jest silniejsza dzisiaj niż kiedyś?
2: Nie wiem, czy jest silniejsza, bo trochę myślę, że nie ma co porównywać. Trochę jesteśmy też tak społecznie nauczeni, że my zawsze mamy gorzej, nie? Nasi rodzice mieli ciężko, ale my mamy gorzej. Albo z kolei jest w drugą stronę, że za moich czasów to nie było takich wymysłów albo takich wynalazków. Więc nie wiem, czy ona jest większa, silniejsza. Mhm. Rzeczywiście jest presja na to, żeby coś osiągnąć, tylko dla młodego człowieka coś osiągnąć znaczy zupełnie co innego. Ja mam takie poczucie, że młodzi ludzie, którzy bardzo często odpowiadają, że chcą być influencerem albo youtuberem, to jest takie bardzo popularne w ostatnim czasie, bardziej mi się wydaje, że tam jest ukryta sława i pieniądze, a nie że on chce się wykazać czymś.
1: Mhm. Więc... Że nie chce dawać tej kreatywności, jakby... tylko po prostu chodzi o pieniądz.
2: Tak, dlatego jakby zależy od naszych motywacji, bo jeżeli mamy talent, jeżeli w czymś jesteśmy dobrzy, jeżeli chcemy dzielić się tym ze światem, okej, przyjmujemy to, tylko miej coś do zaproponowania, miej coś, czym przyciągniesz uwagę, a reszta przyjdzie. Ta sława, pieniądze, myślę, że to przyjdzie, jeżeli będziesz dobry w tym, co robisz, tylko miej coś do dania.
1: Tak, żeby przyciągnąć swoją osobą. Mhm. Dobrze, a lęk przed dorosłością? Bo taki istnieje, u mnie też istniał, pewnie u ciebie też, że to już trzeba właśnie myśleć o tej pracy, o pójście na swoje, czy już tam przestanie życia na garnuszku rodziców. No właśnie, jakie są tego objawy?
2: Tak naprawdę, jeżeli mówimy o lęku przed dorosłością, to myślę, że mamy kilka takich czynników czy obaw z tym związanych, bo tam może być ukryta obawa przed odpowiedzialnością, przed niezależnością, przed niepewnością przyszłości. Może być związany z jakimiś trudnymi doświadczeniami z przeszłości, czyli brakiem odpowiednich wzorców do naśladowania. Myślę, że tutaj może być bardzo dużo rzeczy ukryte pod takim hasłem, jakim jest lęk przed dorosłością. A z czego to może wynikać? Z wielu rzeczy. Chociażby z braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności, czyli to, o czym jakby ja cały czas pamiętam w swojej pracy i gdzieś tam w psychoedukacji rodziców, zwracam na to bardzo mocno uwagę, że jeżeli jakby, żeby zapewnić prawidłowy rozwój, czy młodemu dorosłemu, czy nastolatkowi, czy dziecku, jeszcze cofając się nawet do niemowlęcia, to najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności, działanie schematyczne, jakby dzieci są bardzo łakną zasad i jakiegoś takiego schematu działania, bo to stwarza to poczucie.
1: Mhm. Czyli niestabilny dom też sprawia właśnie to, że boimy się pójść, że tak powiem, na swoje, bo też boimy się tego, że po prostu to nie wyjdzie.
2: Trochę tak, trochę nawet bardzo. Myślę, że jeżeli jest to ta gwarancja bezpieczeństwa, to są też oczywiście inne rzeczy, które mogą utrudniać albo gdzieś tam pogłębiać ten lęk. Jakieś, nie wiem, traumatyczne doświadczenia, przemoc stosowana w domu, ale tu już wchodzimy w stricte w taką indywidualizację przypadku, mi się wydaje, czyli niekoniecznie musimy szukać tego na każdym przykładzie, czyli nie generalizujemy tego. Myślę, że pod tym takim hasłem lęk przed dorosłością kryje się przede wszystkim obawa przed odpowiedzialnością, czyli my w okresie nastoletnim nie do końca nauczyliśmy się sprawowania ról społecznych, albo gdzieś coś poszło nie tak, albo był zaburzone poczucie kontroli i tak dalej.
1: Mhm. No i mówiliśmy o tym lęku przed dorosłością. No i jeszcze takie przekonania młodzieży o przyszłości, jeśli teraz źle wybiorę, to wszystko się zawali. Czyli tak naprawdę, jak ja wspominałam o swoim wyborze studiów, okej, u mnie jakoś się udało, że kończę te studia i chcę w tym iść, no ale ktoś wybrał kierunek i po pierwszym semestrze mówi, nie, to nie jest to, muszę stąd uciekać, bo to mi się kompletnie nie podoba. No i co, teraz wszystko się wali? Czy świat się zawalił?
2: Myślę, że świat się nie zawalił, bo nie do końca na tym się kończy. W sensie, jakbyśmy sobie rozłożyli piramidę Maslowa, to na samej górze jest samorealizacja, czyli my potrzebujemy celów, my potrzebujemy zadań, które sobie wyznaczamy, do których dążymy. Nawet nie zdanie matury, jakby nie przekreśla niczego, o niczym nie świadczy. Matura jest egzaminem, a każdy egzamin można poprawić. Pamiętam u siebie na studiach, więc jakby maturzystom się to przyda przyszłościowo. Na studiach najpopularniejszą zasadą jest nie ma spiny, są drugie terminy, dał drugi, będzie i trzeci. Z maturą nie do końca tak jest, bo jakby to co też jakby potęguje ten lęk i strach, czy stres, to, że na wyniki się oczekuje, czyli teraz mimo, że jesteśmy już po tych podstawach, maturzyści już je napisali, to wyniki są 8 lipca, więc jeszcze trochę czasu. I jak wybije ten 8 lipiec, to dopiero zaczną się rozglądać za tym, w którą stronę. Jakby wyniki tak trochę pozwolą im to określić.
1: Co poszło nam dobrze.
2: Co poszło nam dobrze, co poszło nie tak. Ale wracając jeszcze do twojego jakby tego głównego pytania w tym miejscu, są pewne symptomy wskazujące na to, jak rozpoznać jakieś takie przekonania, bo takimi kluczowymi stwierdzeniami albo uogólnieniami to jest stosowanie zawsze i nigdy, czyli ja zawsze, ty nigdy. Bardzo często jakby to możemy przełożyć też na relacje rówieśnicze, partnerskie, relacja rodzic, dziecko, dziecko, rodzic. Ale też pojawiają się takie, które mówią, że trzeba lub powinno się coś zrobić, bo tak wypada, bo takie są zasady. Z przekonań jeszcze tych takich uogólniających, pojawiających się w tym miejscu, pojawia się także nie wolno i należy. Czyli znowu teoretycznie kierujemy się jakimiś takimi zasadami ogólnie przyjętymi, społecznymi, czy gdzieś funkcjonującymi w systemach rodzinnych, ale są to przekonania, które są hamujące, które nie są rozwijające, które nie dają takiej możliwości wyboru, tylko ty musisz.
1: Są bardzo
2: krzywdzące. Ty powinieneś. I są też określające i zamykające. Zamykające w tym sensie, że tam nie ma dialogu, no bo jeżeli ja coś muszę, to mi zamyka drogę. To przekonanie jakby nie daje mi możliwości nawet kreatywnego podejścia do problemu.
1: Dobra, to może teraz przejdźmy, bo mówimy o tej maturze, no to teraz temat tej matury tak głównie. Skąd tak silne emocje wokół niej? No wiadomo, że już trochę o tym powiedziałyśmy, że to jednak jest to, że później wybieramy tą szkołę dalszą, czy to będzie studia, czy to będzie właśnie praca i to nam w sumie też określa, jak nasze życie się potoczy. Bo jeżeli matura nam pójdzie dobrze, okej, mamy szansę dostać się na studia. Jeżeli pójdzie nam gorzej, no to wypadałoby może iść do pracy. I właśnie te emocje.
2: Dobra, zabrakło mi tutaj trzeciej opcji. Przeczekać rok, jeżeli mamy takie możliwości. Przygotować się do matury jeszcze raz. Jeszcze raz podejść, poprawić i wybrać kierunek studiów, jakby, który jest naszą pasją, marzeniem. Znowu, nie zapominajmy o tym, że to nie kończy nam świata, nie zamyka dróg. Jeśli ktoś chce, jest zdeterminowany, jest konsekwentny, poświęć młody człowieku czas na to, żeby przygotować się lepiej. Myślę, że te silne emocje, to już też trochę o tym właśnie powiedziałyśmy, jakby związane są z tym, że to jest trochę czekanie. W sensie, no, oni teraz nic więcej zrobić nie mogą. Oczywiście, że mogą sobie sprawdzić wyniki, bo gdzieś tam arkusze już krążą po internecie, ale czy naprawdę są w stanie zapamiętać, gdzie jaką odpowiedź dali, albo jak egzaminator podejdzie. Trochę mówię o tym kluczu, czyli na przykład język polski. Nie wiemy, kto będzie to sprawdzał. Nie wiemy, okej, mogą być jakieś błędy, ale nie zakładajmy najgorszego, zwłaszcza, że mamy tendencję nie do optymistycznego patrzenia na przyszłość, tylko raczej do uprawiania czarnowictwa, widzenia wszystkiego w czarnych, ciemnych barwach.
1: Jeszcze jak mówimy o tych emocjach, to jak wygląda normalny stres, a kiedy przeradza się w coś, z czym trudno sobie poradzić samemu, że już wtedy potrzebujemy tej pomocy?
2: Ty nazywasz to normalnym stresem, ja bym to nazwała stresem motywującym. Mamy dystres, ale jakby to już nie wchodząc w nomenklaturę, mówimy o normalnym stresie, kiedy on pobudza nas do działania. Normalny stres, czyli taki występujący, towarzyszący każdemu nas, czy chociażby mi dzisiaj przed kolejnym wystąpieniem publicznym, działa motywująco. Jakby on jest fajny, on jest potrzebny, bo on pokazuje nam, że nam zależy, czyli on jest zdrowy. Stres staje się niezdrowy, kiedy jest przewlekły, kiedy jest go za dużo, kiedy on za długo trwa. Czyli jeżeli maturzysta w lutym zaczął się stresować tym, że on w maju ma maturę, to był moment, żeby poszukać pomocy. Jeżeli teraz będzie, no, tak czepiliśmy się trochę tych maturzystów, ale to jakby dotyczy każdego nastolatka, ale i też każdego dorosłego. Jeżeli jest stres, który nas nie motywuje, a działa wyniszczająco przez jakąś somatyzację w ciele, chociażby, czyli jakieś przypadkowe bóle, jakieś nerwobóle, bóle w klatce piersiowej. Nie czekajmy. Nie czekajmy, mimo że wiemy, że to jest stres. Warto to czasami przegadać, warto czasami się zastanowić, dlaczego nam tak zależy, albo dlaczego nas to blokuje, hamuje, a nie napędza do działania. Czyli jakby szukajmy pomocy, jak jest dla nas za dużo, czyli też trochę to, o czym mówiłyśmy ostatnio, czyli dostępne siły i środki przestały działać. Pomoc z przyjacielem nie jest wystarczająca. Rodzice rzucają frazesami i mamy poczucie niezrozumienia. Szukajmy wtedy pomocy, szukajmy wśród bliskich, a jeśli to zawiedzie, idźmy do specjalisty. Czasami rozmowa może wyglądać tak samo ze specjalistą, jak i z rodzicem. Bardzo często rodzice mówią, ale przecież ja mu to powtarzałem, ja mu tak mówiłem, ja rozmawiałam z nią w taki sam sposób. No właśnie, ale czasami warto, jak powie to ktoś z zewnątrz, ktoś, kto nie jest związany emocjonalnie i kogo nie ponoszą emocje. Rodzice bardzo często mają coś takiego, że no przecież ci mówiłam już 10 razy, nie? I gdzieś tam tracą cierpliwość. Znowu, to nie do końca jest o dziecku, tylko to jest trochę o rodzicu. Ale jak powie, jakby ktoś z zewnątrz to raz, to jakby nagle to usłyszymy i nagle jest to słyszalny, zupełnie inny wydźwięk, dlatego, że nie ma tam emocjonalności.
1: Czyli
2: jest
1: to
2: trochę
1: jest ta
2: chłodny
1: granica.
2: Osąd.
1: I tak, czepiliśmy się trochę tych matur, ale no tutaj też oczywiście, jeżeli chodzi o zwykły egzamin, jeżeli przed takim egzaminem też czujemy ten mocny stres i to już tygodnie przed, no to też już coś jest nie tak, że aż tak się stresujemy. Wiadomo, że dużo z was zależy na dobrych ocenach i my to zupełnie rozumiemy, ale żeby to też nie była właśnie ten niezdrowy stres.
2: I też pytanie, jak próbują go młodzi ludzie, czy rodzice, jakie podsuwają pomysły na to, jak go rozładować, bo możliwości jest mnóstwo. Zazwyczaj wybieramy to, co działa na nas najlepiej. Może być to relaksacja, może być to dodatkowa aktywność fizyczna, może być to słuchanie muzyki, może być to nawet jakieś takie odkładanie na później, ale żeby to później było określone. Czyli znowu, żeby nas nie hamowało, tylko żeby nas napędzało. A jeżeli nas hamuje, że jakby, no nie wiem, wiemy, że teraz będziemy chodzili z tym stresem 3 tygodnie, słuchanie muzyki nie jest wystarczające, no poszłam na spacer, ale w sumie niewiele dało, wtedy poszukajcie pomocy też, nie? Jakby nie bójcie się też o nią prosić. W szkołach jakby, znowu przypomnę, w szkołach są psycholodzy, jak najbardziej myślę, że poradzą sobie lub podpowiedzą, w którą stronę pójść.
1: A co mogą zrobić rodzice? żeby nie dokładać stresu, a realnie pomóc właśnie. Żeby to też nie było takie, no jak ci poszła ta matura, ale no na pewno zdałeś. I takie dokładanie, a no nie wiesz, no bo czekasz na te wyniki i też nie wyczarujesz tej odpowiedzi. I co mogą zrobić?
2: Rodzice tak naprawdę, żeby trochę nie dokładać, a realnie pomóc, to powinni unikać rad. Taka jest moja rada, unikajcie rad. Bądźcie po prostu przy tych dzieciakach, bądźcie przy swoich nastolatkach, słuchajcie tego, co oni mają do powiedzenia, bo oni w tych swoich komunikatach bardzo często mówią o tym, jakie są ich potrzeby, albo czego potrzebują, żeby poczuć się lepiej. Tylko, że jeśli my powiemy, idź na rower, no to my dajemy rozwiązanie, które niekoniecznie jest adekwatne do tej sytuacji. Więc jeżeli miałabym doradzać coś rodzicom, nie dokładajcie, bądźcie uważni i przede wszystkim słuchajcie. Jeżeli młodzi ludzie przychodzą do was po pomoc, czy to jest dziecko, czy to jest ktoś bliski, to po prostu bądźcie. Proponujcie, że wysłuchacie i nie dawajcie tego, co na was działa, bo to niekoniecznie będzie działało na tego młodego człowieka.
1: Tak, bo jeżeli chodzi też o taką pomoc, którą nastolatkowie oczekują od rodziców, kiedy na przykład mówią, że czuję, że coś jest nie tak, ale też rodzic to bagatelizuje często. I mam wrażenie, że to no, nie pomaga wcale, więc naprawdę słuchajmy swoich dzieci. Ale już trochę mówiłaś o tych krokach, które może podnieść nastolatek, który czuje się taki przytłoczony, że okej, jest ta muzyka, jest na przykład sport, ale czy oprócz tego jest coś, nie wiem, na przykład może wypisywanie swoich uczuć w notatniku, czy są takie rzeczy, które ty byś poleciła jeszcze?
2: Wszystko to zależy, bo znowu podkreślę, że jest to kwestia bardzo indywidualna, więc znowu to, co zadziała na jednego nastolatka, niekoniecznie zadziała na drugiego. Myślę, że oni sami trochę wiedzą, co na nich działa. I tu znowu prośba do rodziców, dajcie im na to czas i przestrzeń. Czasami jest tak, że nastolatkowie nie chcą rozmawiać, ale to nie jest tak, że oni nie chcą rozmawiać teraz. Znaczy, oni nie chcą rozmawiać teraz, a nie chcą rozmawiać w ogóle. Więc dajcie im ten czas, przestrzeń. A nastolatek sam też wie, co mu pomaga. Więc chyba nie dam uniwersalnej rady, bo chyba taka nie istnieje. Jesteśmy różni i co innego na nas działa.
1: Mm-hmm. I teraz co byś powiedziała maturzystom, którzy czują, że są na granicy wytrzymałości? Bo jeszcze wiemy, że ostatnie tutaj egzaminy trwają, bo ja też pamiętam, że jak miałam egzamin z historii sztuki, to chyba pisałam 18 maja, więc to też cały czas trwa.
2: Jedna z moich maturzystek ma polski ustny, więc no coś z tej podstawy, do której musi podejść dopiero chyba na samej końcówce, około 20 maja albo 21, więc jakby też bardzo gdzieś tam to przeżywała, że już by mogła mieć po, już wszyscy maturzyści będą świętować.
1: A ona jeszcze.
2: A ona musi czekać. To, co ja bym powiedziała i to, co mówię jakby swoim uczniom albo swoim podopiecznym, klientom czy pacjentom, chyba taką uniwersalną radę po prostu na przyszłość, niekoniecznie związaną akurat z tym etapem rozwojowym i z tym, co ich czeka, żeby być sobą, bo jakby przyszłość i tak nadejdzie. Czy my będziemy na nią przygotowani, czy nie, ona nadejdzie. Po prostu tyle. Bądźcie sobą. Słuchajcie siebie. Uważajcie na swoje potrzeby, i szukajcie wsparcia w bliskich, szukajcie w otoczeniu bliskim kogoś, kto jest dostępny. A jeśli dostępne siły i środki zawiodą, są specjaliści, którzy są chętni i gotowi do tego, żeby wam potowarzyszyć. Bo znowu, w tym miejscu terapia niekoniecznie musi być długoterminowa. Jakby ja jestem zwolennikiem terapii krótkoterminowej, spotkań krótkoterminowych, zaopiekowanie jakby problemu albo tego, z czym się zwracasz na tu i teraz. Bo to, co teraz pomoże w stresie, niekoniecznie pomoże za pół roku przy sesji egzaminacyjnej. Będą już zupełnie innymi osobami, będą po tych takich przełamanych lodach, pierwszych kotach za płot, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, będą już innymi ludźmi, no bo dorastają, zmieniają się, przyjmują inne role społeczne i co innego staje się dla nich ważne, czyli słuchajcie też i jakby bądźcie uważni na swoje priorytety. Nie co jest ważne dla innych społecznie, tylko co jest ważne dla mnie.
1: Mhm. I tak jeszcze końcowo, to kiedy naprawdę warto się zgłosić po tą pomoc? Czy jak wspomniałyśmy o tym, że jeżeli to już w lutym był ten stres, a matury były w maju, że już po prostu czujemy, że ten stres się gromadzi przez dłuższy czas?
2: Ze stresem to jest też tak, że on się może osadzać w różnych częściach naszego ciała, dlatego te, jakby ta somatyzacja jest, jak to mówią młodzi, randomowa, przypadkowa, jakby raz to jest brzuch, raz to jest głowa. Rodzice bardzo często to bagatelizują pod tym względem, że aha, paluszek i główka, jakby te takie przekonania, stereotypy, które się jednak skądś biorą. Nie bagatelizujcie tego, słuchajcie siebie, słuchajcie swojego organizmu, bo jakby to on nam wysyła sygnały, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało. I jeżeli wiecie, że taki przewlekły stres wam towarzyszy, to myślę, że warto sięgnąć głębiej, bo jeżeli on wychodzi teraz, to on będzie wracał, a warto sobie przepracować podłoże. Czyli skąd to się wzięło, od czego się zaczęło i od kiedy ja tak mam, bo to mogło wyjść w tym jakby aspekcie okolic matury, ale mogło zacząć się tak naprawdę już wcześniej.
1: Dobrze, to dziękuję ci bardzo i zgłosić możecie się do Kasi. Kasia przyjmuje w Unisławiu, więc zapraszam tam. Również zapraszam na Instagrama i Facebooka Kasi Praktyka Psychologiczna lub na stronę internetową unisławpsycholog.pl, więc zapraszam, super osoba, super mi się rozmawiało i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz chit-chat, więc jeszcze raczej się zobaczymy razem, a wy nas posłuchacie, więc dziękuję ci, Kasiu.
2: Dziękuję bardzo i za reklamę, i za to, że mogłyśmy trochę sobie pogadać o psychologii i rzeczywiście mam nadzieję, że jeszcze mnie zaprosicie.
1: Tak, a wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i do usłyszenia.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Tak, moi drodzy, witamy dzisiaj naszych słuchaczy. W studiu mamy gości: Kamila Brawińska i Angelika Kowalska. Cześć dziewczyny.
1: Cześć, cześć, witam.
2: Witam serdecznie.
0: Przedstawcie się może tak pokrótce dla
2: Ja prowadzę
0: słuchaczy.
2: Salon fryzjerski w Toruniu od ponad 5 lat. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkim. To dotyczy włosa, czyli pielęgnacją, koloryzacjami, wszelkiego rodzaju ustrzyżeniami, także wszystko, co się wiąże z fryzjerstwem, to w tej chwili mamy już w ofercie.
0: Tak muszę dopowiedzieć, bo na pewno stali słuchacze wiedzą, że my także byliśmy z naszą modelką Martą i u Kamili, i u Angeliki.
1: Tak, ja jestem Angelika, prowadzę salon tak naprawdę bardzo krótko, bo od września i u Kamili gabinet po prostu podnajmuję, stąd się znamy i tak nasza współpraca gdzieś tam się nawiązała, ale każda z nas działa na własnej działalności, ale dobrze nam się pracuje razem, więc jestem zadowolona. U mnie akurat, jeżeli chodzi o ofertę, to jest typowo medycyna estetyczna plus makijaż permanentny. Ja stwierdziłam, że jakby dziedzina, w której ja bardzo lubię i dobrze się czuję, to w tą sobie dziedzinę po prostu pójdę. Tu potrzebuję tak naprawdę jednego gabinetu. Mogę sobie spokojnie sama pracować, dlatego że oferta nie jest aż tak rozbuchana.
0: Czyli możesz tak na spokojnie sobie pracować.
1: Mogę sobie na spokojnie pracować. Tak naprawdę zainwestowałam w 2 podstawowe urządzenia. Jest to laser do usuwania właśnie makijażu permanentnego i dodatkowo po prostu radiofrekwencja mikroigłowa, która teraz cieszy się dużym powodzeniem.
0: O której opowiemy. Kamila, my u ciebie byliśmy robić już 2 razy, bo pierwszy raz byliśmy rok temu. Pierwszy raz była nanoplastia i drugi raz również. Jakie ty zabiegi robisz tak najczęściej, powiedz mi? Bo wiemy też, że nanoplastię to jesteś takim szkoleniowcem, prawda?
2: Tak, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o salon, to tak naprawdę, tak jak mówiłam, w ofercie mamy i koloryzację, i jakieś tam rozjaśniania, więc ja się głównie tym zajmuję. Bardzo mało robię strzyżeń. I tutaj, tak jak wspomniałeś, nanoplastia, jestem szkoleniowcem firmy Nature Eva od prawie 3 lat, więc bardzo mnie cieszy ta współpraca. I tutaj no, robimy to właśnie zabiegi typowo nanoplastii, także botoksu i naszego autorskiego zabiegu, czyli mixology, połączenie botoksu i nanoplastii. No u nas cieszy się to dużym powodzeniem i tak jak Angelika już zdążyła pewnie zauważyć, robimy taką małą zadymkę. No, jak każdy produkt, jego nadmiar gdzieś musi tam sobie odparować, więc no taki...
0: No podczas nanoplastii rzeczywiście ta zadyma jest.
2: Tak. Czasem jest mniejsza, czasem większa. To też zależy od tego, na przykład jak klientka ma włosy koloryzowane, jaką farbą. Czasem jest tak, że są farby, które mocniej odparowują, a są takie, czy jak robimy na przykład na włosach naturalnych, zdecydowanie mniej tych oparów jest, niż przy włosach właśnie farbowanych, albo farbowanych, jak to się mówi, taką niskiej jakości farb. Nanoplastia u nas cieszy się dużym powodzeniem. Ja robię te zabiegi od prawie 5 lat i mamy mnóstwo klientek stałych, ale także nowych, które przyjeżdżają do nas nawet po 100 kilometrów, bo wiedzą, że z polecenia po prostu robimy te zabiegi od dawna i one faktycznie działają i efekty są super. To jest zabieg bardzo czasochłonny, ale myślę, że dla efektu zdecydowanie warto, tak? Ten wyprost włosa utrzymuje się od 6 do 8, u niektórych klientek nawet 12 miesięcy, więc naprawdę efekty są widoczne, potem no niestety odrastają nam już takie włoski, które mamy w naturze, więc u klientek, które mają bardziej kręcone włosy, czy też afro, no to ten odrost dużo bardziej się rzuca w oczy, ale wtedy częściej powtarzamy go tam powiedzmy co 7-8 miesięcy i nadal jest super. Klientki, bardzo dużo klientek moich zapuściło włosy w ten sposób. Prostownica, nieodpowiednia pielęgnacja, bardzo dużo klientek niestety nadal jest nieświadomych tego, jak ogromną rolę pełni pielęgnacja domowa, bo to, że my jako fryzjerzy robimy wszystko, żeby te włosy u nas wyglądały cudownie, no to niestety klientki muszą to robić też w domu.
0: No tak, bo można zepsuć to.
2: Dokładnie.
0: Wszystko,
2: no, no słuchajcie, no to jest tak, jakbyśmy kupili auto i oczekiwali tego, że my nic nigdy przy tym aucie nie zrobimy, tak? No wymienia się części, olej, to te wszystkie naprawy takie bieżące, no to tak samo jest z włosami, tak? Ja mówię klientkom, że odżywki, jakieś maski, pielęgnacje, wszelkiego rodzaju olejki zabezpieczające końcówki, no to są ważne rzeczy. Ale jeżeli klientka tego w domu nie robi, no to ja już nie mam na to wpływu, tak? Więc musimy uświadamiać tych naszych klientów, że ta kontynuacja jest naprawdę bardzo ważna.
3: Jak się poznałyście?
1: Szukałam po prostu miejsca pod wynajem i zaczęliśmy rozmawiać z panem od nieruchomości i on mówi, a to podeślę wam dziewczynę, bo ona tam kogoś ma. No i faktycznie Magda się odezwała i nas spotkała.
2: Magda Angoska jest panią od nieruchomości, taką agentką, która jest moją klientką.
1: Nie od razu się zdecydowałam, bo stwierdziłam, bo to było pierwsze pomieszczenie moje też, które widziałam, więc mówię, dobra, zobacz, jaki tam rynek jest w Toruniu. ale nawet jeśli jakiś gabinet mi się spodobał, to konkretnie osoba, która mi pokazywała ten gabinet, która tam pracowała, nie do końca, a tu jakoś tak z Kamilą, mam wrażenie, od razu kliknęło i wiedziałam, że nie, że wracam tam, bo ważna też jest atmosfera dla mnie, a jednak spędzamy tam większość naszego czasu i faktycznie charakterami mi się wydaje, że z Kamilą się tak, bardzo zgrałyśmy, nadajemy dokładnie i jest fajnie, także bardzo się cieszę z tego. Myślę, że nikt nie chce wracać do domu zmęczony i o Boże, jutro muszę znowu tam iść, tak? Jak już to chcę iść z uśmiechem na twarzy do pracy, tym bardziej, jeżeli same tworzymy sobie własną pracę, tak? Nie pracujemy na umowę o pracę, to no chcemy, żeby ona była przyjemna, tak? No jakby... No
0: to się przekłada też na klientów, prawda?
1: Oczywiście,
0: bo aż to czują.
2: To napięcie, tak. Powiem wam, że nas słyszę różne sytuacje, jak ludzie współpracują i faktycznie to napięcie dużo potrafi popsuć między właśnie osobami, które chciałyby współpracować, ale...
3: Czego oczekujemy od was? I od
1: myślę,
3: jednej,
1: że klientki są zdecydowanie bardziej świadome i tak jak już tu Kamila wspomniała, też wcześniej jak rozmawialiśmy, że Instagram dużo robi, tak? Facebook, w ogóle internet. Klientki zanim na coś się zdecydują, one 5 razy będą czytać w internecie. Nie zawsze prawdę oczywiście, bo na internecie mamy różne informacje. Myślę, że tak, że dużo więcej pytań na pewno zadają. Ja wolę, jak klient jednak pyta, tak? Bo ja przekazuję wszystkie informacje. Zaczyna się w ogóle od podania pani karty, tak? Zabiegowej. Pani tą kartę wypełnia, ja później tą kartę biorę do ręki i jeszcze weryfikuję ją, tak? Jeżeli coś wzbudza gdzieś tam moją niepewność, to zaczynam dopytywać. Przy istotnych przeciwwskazaniach, gdzie to jest takie naprawdę bezwzględne przeciwwskazanie, które uniemożliwia mi wykonanie zabiegu, pytam 2 razy. Tak naprawdę tutaj namówimy, jeśli chodzi na przykład o radiofrekwencję, no to jeżeli mamy jakieś choroby autoimmunologiczne, jesteśmy w trakcie antybiotykoterapii na przykład, tak, czy ogólnie jakiegoś leczenia, no to nie wykonujemy tego zabiegu, dlatego że każdy zabieg, nawet nie tylko radiofrekwencja, obniża nam odporność, tak? Więc organizm może sobie nie poradzić, a skutkiem jest tego, że po prostu mamy powikłanie pozabiegowe. Więc ja wolę zawsze 5 razy dopytać. No niestety w mojej karierze spotkałam się z wieloma przypadkami, że klientki po prostu zatajają pewne informacje na rzecz tego, żeby ten zabieg był wykonany. Więc ja już jestem nauczona, żeby dopytywać, aczkolwiek, no, jeśli ktoś nie chce mi powiedzieć, to mi tego nie powie, tak? Ale też się nie dopyta, tak? Dlaczego? Dlaczego na przykład to przeciwwskazanie jest w tej karcie. Później, jak jest sytuacja, że coś się dzieje i wychodzi taki kwiatek...
0: To ktoś ma pretensje wtedy,
1: to ma
0: tak
1: do mnie
0: ciebie.
1: Pretensje. No, to nie jest tak. No, ja też nie jestem w stanie naprawdę... No, nie siedzę w czyjejś głowie, tak? No i dlatego ja wolę, żeby klientka 5 razy... Wie pani co? Ale ja na przykład 2 tygodnie czy 3 tygodnie brałam te leki. Czy na pewno? Czy na pewno? Mhm. Ja wolę taką klientkę, bo ja wtedy mogę jej uświadomić, że dobra, poczekajmy, jeszcze tydzień. A jeśli już minął miesiąc, dobra, możemy spokojnie zrobić, ja wszystko wyjaśniam i tak dalej, więc no, pytajcie panie.
0: No właśnie.
3: No tak, ale czy taki teraz, jak jest teraz sezon grypowy, przeziębieniowy, myślę, że tutaj też jest troszeczkę trudniej, żeby przyjść, zrobić taki zabieg.
1: Tak, no jeśli przychodzi do mnie klientka i mówi, pani co, no nie mam żadnych antybiotyków, ale coś mnie łapie, tak, zaczynam już mieć katar i tak dalej, no odpuśćmy sobie, tak, zobaczmy jak, czy ta choroba się rozwinie, czy to jest coś poważnego, czy nie skończy się tymi antybiotykami, tak, bo to wszystko ma naprawdę duży, duży wpływ. Czasami nam się wydaje to dość błahe, ale lepiej, myślę, dmuchać na zimne, niż później robić sobie po prostu krzywdę, no bo na rzecz czego, nie? No tak trzeba
3: żeby
1: sobie... No tak, tylko chyba zdrowie w tym przypadku dla mnie jest ważniejsze zdecydowanie.
0: Tak, Angelika, wspomniałaś o wszystkich mediach społecznościowych i tym, co tam się dzieje. No wiemy skądinąd, może klientki nie są tego często świadome, że te zdjęcia są wyretuszowane, tam wszystko jest idealne i tak dalej. I później po zabiegu może przyjść takie zawahanie. Dlaczego ja tak nie wyglądam, prawda?
3: I
0: to samo...
1: Myślę, że we fryzjerstwie jest bardzo...
0: Tak, zdecydowanie. Idealne zdjęcia mamy i teraz klientka przychodzi, wychodzi i mówi, o jen, ale ja nie mam takich włosów, jak ta pani ze zdjęcia.
2: Wiesz, to nie do końca też chodzi o włosy, bo czasem ja pytam, czy ona chce wyglądać tak z twarzy, czy po prostu chce mieć włosy. Wiesz, jak przychodzi do mnie klientka,
0: każdemu pasuje, prawda?
2: Która ma włosy do ramion, a pokazuje mi zdjęcie dziewczyny z włosami do pasa, no to ja mam wrażenie, że ona chce wyglądać po prostu, wiesz, no wizualnie tak, z twarzy, jak ta dziewczyna z Instagrama. No i jedynie wtedy mogę jej zaproponować właśnie gdzieś tam jakieś doczepianie włosów. No ale no z tak włosów do ramion, no nie jestem w stanie zrobić. No, nawet jakbym bardzo chciała, słuchaj, no to się tego nie da zrobić. Ale faktycznie jest to zmora. Po części fajnie, że klientki są świadome, bo łatwiej jest też je poinformować, co mają robić, jak te włosy dalej pielęgnować, ale jest to dla nas też zmora, dlatego że one chcą mieć kolor, który dla nas jest tak naprawdę czasem nieosiągalny. I zazwyczaj widać to wtedy, kiedy są zdjęcia mocno prześwietlone, przefiltrowane, ewentualnie kolor ubrania jest taki, bo ja zawsze po tym patrzę, na ile są filtry nałożone, bo kolor ubrania, ja nigdy w życiu takiego koloru nie widziałam. Tak. Albo widzę cień, który się rzuca od lampy, więc już wiem, że to jest wszystko mocno przefiltrowane, prześwietlone. I też klientki nasze nie rozumieją tego, że nie na wszystkich włosach no da właśnie się zrobić platynowy blond. I ja jej nie zrobię, ona pójdzie gdzieś. My mieliśmy mnóstwo takich sytuacji. Ja jestem z tego typu, że nie robię wszystkiego, jak to się mówi, dla pieniędzy. Jeżeli wiem, że to będzie niedobre dla tej mojej klientki, dla jej kondycji włosa, ja po prostu odmawiam takiego zabiegu, gdzie one się uprą, one chcą i pójdą gdzieś indziej i potem wracają do mnie na zabiegi właśnie regeneracyjne czy tam pielęgnacyjne, bo włosy się uszkodziły, spaliły. Więc mamy dużo takich sytuacji i niestety, mimo tej ogromnej świadomości, to i tak nadal takie rzeczy się zdarzają.
1: Jest to zawód i fryzjerstwo, i czy kosmetyka, no klientki otwierają się, jest im łatwiej się otworzyć, bo się nie znamy, tak? Ja nie będę jej oceniała, bo ja jej nie znam. Ona może wygadać swoje problemy. Naszą rolą jest tego wysłuchać. Czasami zdarza się, że proszą nawet o jakieś porady, tak? No, trzeba to też z tego wybrnąć jakoś dyplomatycznie, tak? No bo jeżeli nie znam do końca sytuacji, a ona mi ją przedstawia ze swojego punktu widzenia, to ciężko komuś radzić. Aczkolwiek, no, dla nich jest to też taka ulga, że przyjdą, wygadają się, wychodzą i jakby zostawiają to za sobą, tak? Ale to jest po prostu nasza praca, tak jak i ja i Kamila, obie lubimy rozmawiać, dużo mówimy, bardzo dużo mówimy.
0: No to dobra, co się dobra,
1: więc
0: jest,
1: tak, z klientkami naprawdę nie mamy problemu, żeby temat pojawia się po prostu sam i on, także to jest fajne. Ja lubię dlatego kontakt z ludźmi, dlatego tak naprawdę też siedzę w tym zawodzie, bo lubię pracę z ludźmi i myślę, że Kamila ma podobnie.
2: Tak, no, czy u nas zakres rozmów jest naprawdę, powiem wam, bardzo szeroki. Od problemów po jakieś tam fajne rzeczy, które się w życiu zdarzały, ale też bardzo musimy uważać na to, co się mówi, dlatego że no, często klientki... To nie chodzi o to, że się znają, tylko chodzi, chodzi o to właśnie, że polityka jest jak zwykle śliskim tematem i czasami dochodzi do takich, wiecie, starć politycznych. Przecież staram się wyciszać te tematy, ale też bardzo jest, musimy uważać na to, co powiemy. Bo czasami powiemy po prostu, no słuchaj, ja bym zrobiła tak czy tak i ktoś się gdzieś czymś zainspiruje i potem, no miałam jakieś taką sytuację, że przyszła mi klientka, mówi, wiesz co, no zrobiłam tak, jak mówiłaś. I ja mówię, dobra, i co z tego wyszło? I mówi mi do mnie, wiesz, no, awantura i tak dalej, ale mówi, teraz jestem o krok dalej i jest mi z tym lepiej. Więc to są takie sytuacje, gdzie mnie zastanawiają, czy ja to w ogóle powinnam powiedzieć, bo też, no, niestety konsekwencje są różne. Zazwyczaj są to pozytywnie odbierane jakieś takie właśnie, czy rady, tak jak Angelika wspomniała, czy takie chłodne spojrzenie z boku, bo wiadomo, że człowiek jest w jakimś tam problemie, konflikcie, on to widzi zupełnie inaczej. My, słuchając tego z boku, widzimy to inaczej i też jesteśmy w stanie na chłodną głowę cokolwiek tam powiedzieć. Ewentualnie poszukać też rozwiązania, bo nasza praca daje nam też możliwość po części łączenia troszkę ludzi. Dlatego, że no tak było właśnie z Magdą, jeśli chodzi o nieruchomości. Okazuje się, że my mamy wśród klientów kogoś, kto potrzebował agenta, a znowu Magda szukała kogoś, kto mógłby faktycznie gdzieś tam inwestycje dalej rozwijać, więc ta ich współpraca idzie do przodu, więc po części też trochę łączymy tych naszych klientów. Mój mąż się śmiał kiedyś, że powinniśmy mieć takie biuro. Takich swatów, niekoniecznie, wiecie, chodzi tutaj o relacje damsko-męskie, ale o to, jak to wygląda na zasadzie właśnie, ja czegoś potrzebuję, a ta osoba właśnie może mi to
3: ja
2: dać.
3: Nie mam pomidora, ty masz jabłka.
2: Dokładnie, więc wiecie, no zróbmy sałatkę. tak to działa, nie? Więc naprawdę, bo zakres, no tutaj obręb naszych klientów jest z każdej branży, tak? Poczynając od dziewczyn, które gdzieś tam pracują w sklepach, tak? Po ludzi, którzy pracują na wysokich stanowiskach. I czasami po prostu...
0: Każdy musi skorzystać z waszych usług.
2: Osoby z jakiegoś tam wyższego szczebla, one szukają kogoś do pracy, a znowu taki człowiek z, no brzydko mówiąc, z niższego szczebla, on nie ma dojścia tam, więc czasami są to naprawdę ambitni ludzie, którzy po prostu nie mają, jak to się mówi,
0: znajomości. Tak, z polecenia waszego mogą się dostać
2: tak,
0: na przykład
2: do naprawdę, pracy. To jest fajne, bo, ale też dużo, mnie na przykład bardzo dużo takich pozytywnych emocji klientki mi dostarczają, tak? Bo my rozmawiamy na różne, różniste tematy czasem naprawdę.
1: Przede wszystkim tak się wtrącę, że jak ma się te stałe klientki, to na bieżąco już wiemy, co u nich słychać. I to już naprawdę z niektórymi już jest tak, że no cześć, słuchaj, no i jak ci tam poszło tam, nie? I bo my już wiemy,
0: no
1: tak?
0: Po prostu,
1: bo się pamięta już tak daną osobę, która przychodzi faktycznie cyklicznie. Więc to też już taka gdzieś tam się zaprzyjaźniamy z tymi klientkami, co też jest bardzo fajne. No i tak jak Kamila mówi, no też dużo ludzi się nawet samemu czasami potrzebujemy, tak? Gdzieś pójść i słuchaj, ale ty pracowałaś tam.
2: Słuchajcie, to tak działa.
1: Więc
2: nie?
1: To tak naprawdę tak obopólnie trochę wtedy są korzyści.
2: Tak, nie? No my z tego korzystamy. Czasami, no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że trzeba gdzieś coś pozałatwiać, jak to się mówi, na boku, bo normalnie się nie da. Ale też nasze klientki na przykład. Ja o czymś tam rozmawiam i ona mówi, słuchaj, potrzebuję tego i tego. Ja mówię, kurczę, no wiesz co, ktoś mi mówił. Jak mi się przypomni, to ja ci dam znać. I faktycznie tak jest, że czasami my pomagamy bardzo często tym naszym klientkom coś tam znaleźć, tak? To jest dla mnie fajne. Ja mam naprawdę, teraz już mogę powiedzieć, że mamy tak zwany salon toxic free. I wiadomo, to nie chodzi o segregację klienta, bo to brzydko bym to powiedziała. Ale są klientki, z którymi człowiek łapie, właśnie tak jak Angelika mówiła, że tak jak między nami, poszła taka iskierka, że się dogadujemy, tak? I ja też nie skreślam tych klientek na pierwszej wizycie, bo wiadomo, na pierwszej wizycie klientki są spięte. One,
0: tak,
2: wiesz,
0: no,
2: miały też pewnie jakieś przygody w innych salonach, więc na pierwszej wizycie nikt się nie otwiera, dokładnie. Więc ja zawsze daję ten czas, jedną, drugą, trzecią wizytę, ale w momencie, kiedy ja się totalnie z kimś, nie nadajemy na tych samych falach i one mi mówią, słuchaj, wiesz, to jest niedobrze, tam to jest niedobrze, coś tam, no to ja po prostu staram się podziękować takiej klientce, dlatego, że dla mnie to jest niepotrzebny stres. Jeśli ktoś jest niezadowolony, no ja nie mam, słuchajcie, podpisanej tam, nie wiem, jakiejś umowy lojalnościowej, żeby one korzystały na przymus z moich usług, tak? Jak ktoś jest niezadowolony, staram się, żeby to była druga, trzecia, wiesz, wizyta. Jeśli nadal coś jest nie tak, no to ja nie jestem w stanie temu sprostać, tak? Dlatego myślę, że łatwiej się tak pracuje, jak jesteśmy wszyscy w miarę gdzieś tam w stanie się porozumieć.
1: No tak, to prawda, że są klienci, którym ciężko po prostu, one gdziekolwiek nie pójdą, to im ciężko sprostać i dogodzić, nie? Człowiek by mógł się naprawdę
0: zawsze
1: na wyżyny tam wspinać, ale zawsze takie, jakiś tam właśnie tak mankament znajdą dziobać. I będą po prostu to drążyć. Ja pracowałam też w takim większym instytucie. To pamiętam, jakaś klientka powiedziała, że ona tu przychodzi do tego instytutu, bo tutaj łatwiej uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, gdyby coś. Aha. Więc to jest też znowu...
0: Już z góry takie podejście,
1: tak? Ale są klientki, które chodzą i no, jest to przykre, ale no ja się z tym niestety zdarzyłam, że specjalnie podkładają się pod takie zabiegi, żeby później faktycznie to odszkodowanie uzyskać, tak? Skończyło się to, pamiętam, wtedy sprawą sądową. No niestety jej się nie udało, no bo jakby nie było żadnego błędu z naszej strony. Ale no takie przypadki również są. No, ale pracujemy z ludźmi i trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę ludzie są różni i są wspaniali i są niestety ci, którzy gdzieś tam starają się kombinować, tak? No i po prostu trzeba nauczyć się funkcjonować w tym świecie, w tej dżungli, tak? I właśnie tak jak Kamila mówi, czasami po prostu podziękować, bo żadne pieniądze nie są warte tych nerwów, które gdzieś tam człowiek musi brać na te swoje barki, a to nie jest tak, że wychodzimy z pracy i po prostu zamykamy ten temat, tak? Te drzwi są zamknięte. Idziemy z tym do domu, martwimy się, każda z nas tak naprawdę, nikt nie chce krzywdy nikomu robić, tak? każda z nas bierze bardzo poważnie swoją pracę. Jeśli ja podejmuję się wykonania zabiegu, to też biorę gdzieś tam odpowiedzialność za to. A ja nie chcę być odpowiedzialna za czyjeś krzywdy, wręcz przeciwnie, tak? Ja chcę uszczęśliwiać ludzi, żeby oni się ze sobą czuli dobrze, bo to często też wpływa na ich psychikę, tak? Taka poprawa wyglądu, tak. Zrobienie sobie włosa, czy poprawienie sobie właśnie, nie wiem, zrobienie sobie powiększenie ust, tak? Kwasem hialuronowym. To powiększa nasze poczucie takiego, że jest do wartościowania się, dokładnie. Więc my raczej idziemy w tym kierunku, a nie w drugim, więc no mówię, lepiej czasami dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto sprosta twoim oczekiwaniom i tyle, nie?
2: Ja bardzo późno zaczęłam swoją przygodę. Tak, znaczy u mnie to się zawsze gdzieś tam już od dziecka chodziło po głowie, że faktycznie ja zawsze robiłam sobie
0: kocze,
2: czesałam gdzieś wszystkich w koło. Robiłam koloryzacje jakieś takie domowe właśnie. Tylko, że to był czas, że było bardzo trudno znaleźć praktyki. Jak się chciałoś do dobrego salonu na praktyki, a nie tylko zamiatać przez 3 lata, no to powiem wam, że to graniczyło z cudem, żeby znaleźć. Więc ja zupełnie coś innego robiłam w życiu. Potem przyszedł taki moment, że właściwie to mój mąż był takim motorem. Rzucił kiedyś hasło tak w sumie z niczego, bo mój mąż robi strzyżenia męskie i teraz go namawiam od wojska. Od czasów wojska to się u niego zaczęło. I robi to tak, mam wrażenie, hobbystycznie bardziej niż ten. Kiedyś go namawiałam, żeby zaczął w tym, bo wszyscy, których tam strzyże po domowemu, że tak powiem, to mówią, że robi to dobrze, wszyscy go namawiają, no ale no, zawsze jest jakiś taki lęk z tyłu głowy, że może coś nie wyjdzie, może coś tam. Teraz go namawiam też właśnie na przedłużanie włosów.
0: Widziałem właśnie to.
2: Tak, zrobił kurs. Myślę, że ma do tego duże predyspozycje.
1: Ja już byłam pierwszą klientką.
0: Widzieliśmy na zdjęciu.
2: Właśnie tutaj Angelika czy Magda to są modelki Pawła. Namawiam go, żeby on faktycznie w to poszedł, bo on potrafi to robić. Ma do tego gdzieś tam dryg. Z tym, że denerwuje się jeszcze niepotrzebnie. Każdy. Nie, tutaj nie o ręce chodzi, tylko no, czasem jest tak, że któryś kosmyk zjedzie, jest luźniejszy. Czasem jest, nie wiem, no, pociągniemy za mocno szczotką i te kosmyczki tam spadają i on się już tym denerwuje, stresuje. Ale ogólnie myślę, że tak, że to jest odpowiedni człowiek do tego, żeby to robić, bo ja w tej chwili z racji tego, że wykonuję te wszystkie koloryzacje i nanoplasty, która jest bardzo czasochłonna, nie mam czasu już na to przedłużanie włosów, więc bardzo chciałabym, żeby on to robił, no ale zobaczymy,
0: no tak, to
2: nie?
0: Taka jego działka by była wtedy.
2: Tak, dokładnie, no ja mówię, ja mogłabym robić koloryzację i całą resztę, a tutaj myślę, że Paweł mógłby właśnie robić przedłużanie włosów, no i jakieś tam strzyżenia, tak? Zwracając do tematu, właśnie to on gdzieś tam rzucił takie hasło, słuchaj, idziemy do szkoły. Ja jestem z tego typu ludzi, że nie lubię czegoś robić, jak to się mówi, nie wiedząc, z czym to się je. Więc uznałam, że najpierw chcę zrobić szkołę, zrobiłam szkołę taką, jak to się mówi, podstawową, czyli zawodową. Potem było mi mało, bo stwierdziłam, że kiedyś może będę chciała być szkoleniowcem, uczyć dzieci i tak dalej, więc zrobiłam jeszcze dodatkowo technikum. No i to tak wyglądało, ale głównym motorem właśnie do tego, żebym ja poszła w późnym wieku do szkoły, zaczynała, jak to się mówi, z dziećmi, takimi, no ja miałam już ponad 30 lat, jak no zaczęłam tak. Szkołę, a dzieciaki tam przychodziły i miały po 20, 21, 19, no bo to mieliśmy taką klasę naprawdę, wiecie, różnorodną.
0: Różnorodną, tak.
2: Tak, ale ja zawsze mówię, że to on był takim naszym głównym zapalnikiem do tego, żeby to zrobić. Potem właśnie nawiązała się też moja współpraca z Nature Eva, gdzie powiem wam, że dla mnie to też jest duży sukces, bo po 2 latach takiej mojej ciężkiej pracy dostałam możliwość prowadzenia szkoleń właśnie dla jednej z wiodących firm na rynku polskim. Także naprawdę dla mnie to jest mega duży sukces. No właśnie dzięki temu też zawdzięczam to między innymi właśnie Pawłowi. Bo myślę, że gdyby nie to, że tam walczył o to...
0: Że pociągnął cię.
2: Tak, dokładnie. No to był, wiesz... Salon to też jest po części jego zasługa, no bo my wchodziliśmy na puste, zupełnie puste miejsce w stanie surowym, więc cały remont zrobił sam. Bardzo mocno wierzył i przede wszystkim no, wspiera mnie też w tym, żebym ja szła do przodu. I fajnie się patrzy na to, że cieszą go moje sukcesy. To jest naprawdę dla mnie mega duże wsparcie, jeśli chodzi o... No rzadko kto może powiedzieć, że mąż na tyle wspiera. Myślałam, że to będzie... wiecie, klientki mi czasami mówią, a wiesz, bo jak ja bym poszła, to mój mąż by był zazdrosny, że ja coś więcej robię, że to nie on i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż nie. Powiem wam, że naprawdę jestem tutaj mega wdzięczna za to jego wsparcie, nie?
0: Mhm.
3: No, a u ciebie?
1: U mnie, ja generalnie mniej więcej w wieku, no tak 16-17 lat już wiedziałam, w którą stronę pójdę. Zaczęło się to tak po prostu, że moja mama zaprowadziła mnie do kosmetyczki, bo miałam problemy z cerą. I tak mi się spodobał ten zawód, bo tam też dziewczyna ze mną przeprowadziła cały wywiad i w ogóle całe to miejsce mi się podobało. To było takie ładne wszystko.
3: Czyściutkie.
1: Ona tak schludnie ubrana i właśnie ta cała, właśnie ten wywiad, później cały ten zabieg. I ja po prostu byłam oczarowana. I ja dopiero wtedy mówię, Boże, to jest coś dla mnie, to jest coś, co ja bym mogła spokojnie robić. Więc faktycznie, kończąc techniką, totalnie oderwane, bo inżynierii środowiska, więc no, w ogóle no nie ten kierunek. Poszłam faktycznie na studia już kosmetologiczne, wyjechałam do Poznania i zrobiłam 5 lat studiów. I mniej więcej na trzecim roku zaczęło się moje zainteresowanie właśnie tą medycyną estetyczną i to też koleżanka mówi, chodź, pojedziemy na szkolenie. Ja na początku nie bardzo chciałam, bo ja w ogóle kiedyś bardzo bałam się igieł. Więc to było dla mnie przerażające. Ja mówię, słuchaj, mówię, Magda, w życiu. Ja mówię, nie pójdę na takie szkolenie. No nie, ja się boję tych igieł. Ona, no proszę, jedźmy, nie? Dobrze, no i faktycznie powiedzmy to szkolenie, no i tak złapałam tego bakcyla, że już, no tak naprawdę już od szkolenia do szkolenia to było.

0: Mieli tam swoich znajomych, starych znajomych i tak dalej. Tak teraz no już troszeczkę poszło to w inną stronę, no wtedy tego nie było, więc ja też to prowadzenie tego Facebooka to był no dramat. No i my też byliśmy akurat na etapie też starania się o dzieci i miałam ten salon bodajże rok. Po roku udało mi się zajść w ciążę, bo to no też jakby osobna historia, długo się dostaliśmy, więc dla mnie to było bardzo ważne. No i jeszcze w ciąży to prowadziłam, urodziłam syna i już wiedziałam, że miałam tam pracownicę, ale to nie szło tak, jak ja chciałam, no bo tak naprawdę żaden pracownik nie zaangażuje się w 100%, bo to nie jest jego. On jest tam na umowie i trzaska drzwiami tak zwanie. No to jest jego komfort, tak? To jest jego komfort, no jakby jestem na umowie o pracy, więc moim komfortem jest tak jest to, że mogę trzasnąć drzwiami i mnie to nie interesuje. No ja się nabawiłam siwych włosów na głowie.
1: Nie widać.
0: Już Kamila dba o to, żeby nie było to widać.
2: Właśnie chciałam to powiedzieć.
0: No i ja, no jak już urodziłam syna, no to zdecydowaliśmy się sprzedać ten salon. I już wtedy siedziałam w domu, później druga ciąża, no i tak 4 lata w domu przesiedziałam. No i właśnie po tym doświadczeniu stwierdziłam, że nie będę otwierać swojego. Właśnie pójdę na tą umowę, na tą strefę komfortu. No i poszłam na tą umowę, na tą strefę komfortu. 4 lata pracowałam w tym instytucie. No i po 4 latach wiedziałam już, że nie dam rady dłużej. Jednak jestem...
2: Ciągnęło cię coś do swojego.
1: Samodzielna.
0: Tak, nie lubię mieć bata na co. Wolę być tym batem. No i dlatego zdecydowałam się ponownie otworzyć swoje. No też jakby tutaj rozumiem w pełni Kamilę, bo mój mąż też jest taką osobą, która totalnie mnie wspiera i przyszłam do niego z pomysłem, słuchaj, rzucam pracę, otwieram, rób to, tak? To, żebyś była szczęśliwa, żebyś to ty się dobrze czuła, damy sobie radę, tak? Więc też jest totalny, też dla mnie totalnie wsparciem, za co go niezmiernie kocham, bo nigdy nie podcinał mi skrzydeł, więc myślę, że to też jest dużo dla takiego osobistego rozwoju, że to dużo robi, że ma się tego kogoś za sobą, kto kibicuje, nie? I się
2: dokładnie,
0: z tego cieszy.
2: Tak.
1: No i co?
2: I wspiera.
1: Trudny?
0: Po tych 4 latach, tak. Na początku tak, no, jak poszłam do pracy i rzucono mnie bardzo na głęboką wodę i już właśnie w te wszystkie urządzenia, których nie znałam wcześniej, ja też nie miałam ich w swoim salonie, na studiach też nie miałyśmy aż takich technologii, no tam było takie totalne, ja na początku nie potrafiłam się w tym odnaleźć, pomimo tego, że gdzieś tam przez te 4 lata starałam się na bieżąco właśnie czytać, tak, te nowinki w kosmetyce i tak dalej, bo to po prostu pędzi, to pędzi. No i nagle tam poszłam i dobra, rób to, a ja po prostu się łapałam za głowę, tam jeszcze było tak, że bardzo istotny był czas, tak, że jeżeli miałam przeznaczoną godzinę na klientkę, to ja musiałam wyrobić się w tą godzinę. A ja jestem z tych osób, które lubią wszystko robić dokładnie, na spokojnie, że jestem pewna, więc ja totalnie na początku się nie wyrabiałam. Ja miałam wieczne tyły, dokładnie, miałam wieczne tyły. No później już no szybko musiałam wbić się w ten rytm, no i się wbiłam. Już później to już po prostu szło naturalnie mi i było okej, bo tych klientów tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale no mówię, później jak człowiek gdzieś tam sobie też przelicza, tak? No to mówię, nie muszę dla kogoś robić, mogę dla siebie to robić, tak?
1: No, no i co, teraz jesteś szczęśliwa?
0: Bardzo jestem szczęśliwa. Ja jestem przeszczęśliwa, dlatego że mówię, są okresy, miesiące, gdzie są bardziej takie zastoje, tak? Że te klientki nie przychodzą, a są, też jest taka sezonowość trochę w tej branży. Więc w momencie, kiedy wiem, że nie wiem, w danym tygodniu no nie mam za dużo klientek na przykład umówionych, to mam ten komfort, że mogę wyjść, tak? Mogę wyjść, zrobić zakupy, pojechać coś załatwić.
2: Czy chociażby przyjechać do Radia Kurupatwa.
0: Czy właśnie przyjechać do was i mile spędzić czas. To jest dla mnie duży komfort, dlatego że właśnie mówię, jak się ma pracę na umowie, to tam nieważne, czy miałyśmy klientki, czy nie, bo były dni, że też nie miałyśmy cały dzień i musiałyśmy tam siedzieć. I to była taka dla mnie strata czasu totalnego. Tu mam ten komfort, że właśnie sama jestem sobie sterem, sama ten czas sobie ustalam i to też jest dla mnie ważne, dlatego że mam 2 małych dzieci.

0: 8 lat?
1: A 8 i 6 lat, oj, to więc tak. 4 lata pracując tam, mnie w domu nie było tak naprawdę, bo ja miałam takie godziny, że ja do 20 pracowałam, w soboty pracujące.
0: Czyli maluchy szły spać już.
1: Tak, ja wracałam do domu, to one szły spać, a rano tak naprawdę mąż już zabierał je, zawoził do szkoły, przedszkola, więc mnie nie było tak naprawdę w ich życiu, co mnie też bardzo bolało, bo one tak naprawdę, jak się ktoś pytał, to nie, mama, pracuje tatuś, nie? Tatuś to, tatuś tamto. Mhm. No i mnie to bolało. I ja wiedziałam też, że nie dam rady dłużej tak pracować, bo nikt mi nie odda tego czasu z nimi. No ja nie cofnę czasu. No i mówię nie. A tutaj mówię, mam ten komfort, zawsze mogę sobie gdzieś, będzie trzeba, nie wiem, z dzieckiem nawet do głupiego lekarza pojechać, mhm. tak? Być przy tym dziecku. To jest też dla mnie istotne i dlatego też taka decyzja poszła.
0: Powiedzcie mi, jaki temat tutaj chciałbyście nam taki podrzucić, który jest ostatnio bardzo dla was ważny i dla klientek. Takie tematy, które są problematyczne. Które najbardziej u ciebie jest taki temat drażliwy, trudny dla klientek, czego nie rozumieją?
2: Ja myślę, że u mnie to cały czas się przewija temat pielęgnacji.
0: Mhm.
2: Cały czas jest to, że klientki nie są świadome tego, dlaczego się myje dwa razy skórę głowy. Mimo tego, że ten temat jest wałkowany, naprawdę, wiecie.
0: A dlaczego?
2: Dlatego, że pierwsze mycie nie oczyszcza nam tych włosków, tak? Dopiero przy drugim myciu, pierwsze mycie powinno się w ogóle robić bardzo szybko, na tyle, żeby się skupić na skórze głowy i usunąć to wszystko, co zdążyliśmy nagromadzić na tej skórze, a dopiero drugie mycie powinno być robione bardzo dokładnie, bardzo też dokładnie, ale też z użyciem tak jakby masażu troszeczkę, tak? Żeby tą skórę, tak, żeby to pobudzać wszystko, do tego, żeby te włosy, żeby ta skóra była fajna. Także, no nie
0: skrążenie,
2: większość osób się też, tak, dokładnie, większość osób się skupia na myciu długości włosa, to tak naprawdę ta skóra głowy jest ważna do mycia, tak? A nie długość włosa, no tutaj wystarczy piana, która nam wzleci i też będą dobrze umyte.
0: My to jest podstawowy błąd.
2: Tak, to jest podstawowy błąd. Oczywiście potem jest to, że no wiesz, bo ja nie mam czasu nałożyć maski czy odżywki, a potem się dziwimy, że włosy są suche, że one są bardziej łamliwe, że one nie wyglądają estetycznie, tak? No słuchajcie, no nie da się, kurczę, no nie da się, samo się nie zrobi, tym bardziej jeżeli, no, włoski są rozjaśniane, czy gdzieś bardziej uwrażliwione, tak? Chociaż naszym ostatnim takim, myślę, odkryciem jest to, że większość naszych klientek była nieświadoma, że mają włosy kręcone.
0: Tak?
2: Tak, większość włosów, które się puszą, mają tendencję do skrętu.
0: Tak.
2: To widziałaś chyba też ostatnio, nie? Aha,
1: kilka
2: naszych
1: takie
2: klientek,
1: metamorfozy,
2: które
1: Kamila
2: przychodzą,
1: tam tworzy,
2: słuchajcie, to... i one mówią, nie, moje włosy się nie kręcą, nigdy się nie kręciły, one w ogóle nie są podatne i tak dalej. A ja już mocząc włosy, myjąc je na
3: już
2: myjce,
3: widzisz, co się może
2: ja
3: z nimi
2: widzę,
3: stać.
2: Tak, że one faktycznie, one chcą się kręcić. Nie, absolutnie moje się nie kręcą, słuchajcie. I faktycznie robimy odpowiednią pielęgnację do włosa kręconego i okazuje się, że skręt jest piękny. Mamy też taką klientkę, która trafiła do nas. Tak, tak. Ja uważam, że twoje włosy
3: sprawdzić.
2: Też się kręcą, tylko po prostu nie dajesz im odpowiedniej ilości miłości.
3: Moje raczej się nie kręcą.
2: Nie, ale mamy w ofercie również trwałą keratynową, więc jak zapuścisz włoski, to możemy spróbować. Także
3: dobrze.
2: Myślę, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
3: Pojawi się zamiast Marty
2: ale
3: tym
2: tak,
3: razem.
2: Że
0: no jest, zamiast Marty.
2: Jest moda kręcona.
0: No tak, bo to trzeba
2: włosy.
0: Troszeczkę posiedzieć wtedy,
2: tak,
0: żeby je...
2: No, słuchajcie, większość klientek z prostymi włosami myśli, że te dziewczyny, które mają kręcone, one wstają rano i jest cudownie kręcony włos i on wygląda jak z lokówki. To tak nie jest, nie? To jest naprawdę dużo większa pielęgnacja włosa, tak? Dużo więcej kosmetyków, ugniatania, ale też suszenie w odpowiedni sposób, bo włosów kręconych nie suszymy normalnie takim podmuchem, tylko suszymy na dyfuzor. Słuchajcie, to jest naprawdę dużo pracy. Ale efekt jest naprawdę fajny. A dla tych, które mają proste włosy, mamy właśnie też trwałą keratynową. A propos właśnie, tak jak tutaj wspomnieliśmy, Nature Eva, to też w tak zwanym portfelu
3: tak.
2: Beauty Skills, czyli firmy tej naszej głównej, pojawił się właśnie Johnny Verax, czyli trwała
3: tak.
2: keratynowa. Słuchajcie, dla nas to jest hit. Korzystają z niej nawet panowie i młodzież, bo produkt jest bezpieczny. nie działa na zasadzie tak jak kiedyś, że doprowadzaliśmy do trwałego uszkodzenia włosa, tylko działamy na odkształcanie białka we włosie do wypłukania. 3-5 miesięcy w zależności od tego, jak kto dba, jak to wszystko działa. I no, nie uszkadzamy tego włosa.
0: Więc i to, też trzeba to jest tak długo siedzieć?
2: Nie, a troszkę krócej. Przy nanoplastii faktycznie potrzebujemy tego czasu, ale to chodzi też o to, żeby zabieg był wykonany dokładnie. Mm-hmm. My możemy to zrobić szybciej, no niestety efekt będzie wiadomo jaki. Tak, a my tutaj, wiesz, no, wkładamy dużo miłości, żeby te pasma były idealnie proste i żeby to wszystko się trzymało. Są zabiegi, które się robi szybciej, w 2-3 godziny, ale no niestety efekt jest zdecydowanie krótszy. No i kondycja włosa potem też jest niezbyt fajna. A trwałą robimy, no zależy, wiadomo, od długości włosa, około 2,5-3 godzinki.
0: A u ciebie?
1: Moje zabiegi są troszkę szybsze.
0: A tak, z czym zderzasz się, jak przychodzą klientki, czego nie wiedzą? Największy problem?
1: Znaczy, no, z racji tego, czym też ja się zajmuję, no to największym problemem moich klientek jest starzenie się. One nie chcą się starzeć, chcą zatrzymywać ten proces. No i ja mam im w tym pomóc.
3: A ty masz być wehikułem czasu i
1: tak, ja mam być wehikułem czasu i tak jest. Tak. 10 lat mniej pstryk. Nie, a tak serio, no tak, no, klientki bardzo ubolewają, tak, no, nie godzą się czasami z tymi zmianami, które zachodzą na skórze. Przede wszystkim kobiety, gdzie wchodzą w ten okres taki menopauzy, tak, no, hormony gdzieś tam już nie pracują, zaczynają opadać, tak, więc ta skóra też bardzo mocno dostaje w kość, jest wiotka, no, ta jędrność, no, ginie niestety. No i tutaj faktycznie poprawiamy tą kondycję tej skóry. No mam różne zabiegi, które na to wpływają. Przede wszystkim klientki, one chciałyby tu i teraz, tak? Tak jak tu mówimy, magiczna różdżka, 10 lat mniej. Nie do końca, to jest chyba największy problem wszystkich klientek, które teoretycznie są uświadomione przez te wszystkie portale, ale jedyna, najmniejsza ich świadomość jest taka, że to nie jest pstryknięcie palca. I nie potrafią zrozumieć, że to jest systematyczność, tak? Nie kończy się na jednym zabiegu, nawet nie kończy się na 2-3 zabiegach. To trzeba cyklicznie chodzić. Nawet jakbym miała do mnie przychodzić raz na 3 miesiące, raz na pół roku, ale niech przyjdzie, 2 razy w roku, ale niech przyjdzie, tak? Jak będzie tak chodziła, to wtedy faktycznie możemy mówić o efektach. A no jeżeli tak przychodzi do mnie jednorazowo, albo nawet zrobi sobie jedną serię 3 zabiegów.
0: Przed Sylwestrem,
1: znaczy przed większymi imprezami staram się nie wykonywać zabiegów, bo to nie kończy się dobrze, bo im bardziej nam zależy, tym coś zawsze jest nie tak, a chodzi też o klienta, tak, że się nastawia i później no, skóra gdzieś tam płata nam figla, albo nie wiem, totalny siniak nam wychodzi, którego ciężko zakryć, więc lepiej przed imprezami takich zabiegów nie wykonywać. Jestem przeciwna, ale robi sobie właśnie na przykład jedną serię i ona oczekuje, że ta skóra już później będzie przez następne 2 lata wyglądała super, nie? Ale nie będzie nic z tym robić po prostu dalej. To nie działa tak. My się starzejemy z roku na rok. My możemy hamować proces starzenia się, ale nie zatrzymamy go. Nie jesteśmy w stanie
3: zatrzymać. Skóra wraca z powrotem, tak? Do tego, co
1: to
3: było.
1: Nawet nie chodzi o to, że wraca. Ona nawet może być poprawione, tak? Ta jędrność. Ale ten
3: czas
1: proces czasu idzie, tak? No i ten, dokładnie, czas robi swoje, skóra się starzeje. I dlatego trzeba nad nią pracować. Ja czasami widzę na przykład, jak klientki są systematyczne i na początku nastawiają się na ten efekt taki wow, super od razu, ale później zaczynają rozumieć, jaki proces zachodzi w tej skórze. I na przykład przychodzi do mnie, co powiedzmy 3 miesiące i dopiero po roku czasami ona patrzy i mówi, Boże, Pani Andrzejko, teraz ta skóra wygląda, no po prostu rewelacja. Ale ona dopiero po roku zobaczyła taką naprawdę taki efekt, nie taki chwilowy, nie? Bo jak zrobimy właśnie tam jedną serię, to ten efekt będzie chwilowy. My będziemy się cieszyć tym efektem, wow, super, super, super, ale później nagle to siądzie. No.
3: To tak jest z kondycją fizyczną, jak ćwiczymy, prawda?
1: Oczywiście.
3: Jeździmy na rowerze, tak. Co jakiś czas, to ta kondycja jest utrzymana, organizm też inaczej pracuje, a jak przestaniemy, no to no, niestety.
1: Dokładnie. Mhm. masa spada, dokładnie, mięsień tak. spada.
3: Wydajność też, dokładnie. Już oddech
1: masa inny. Masa tłuszczowa, tłuszczowa, tak,
4: tłuszczowa spada.
0: A jak jest z włosami, Kamilko?
2: O, powiem tak, z włosami to jest tak samo, no bo to tak naprawdę, no jeżeli my dbamy o tą kondycję włosa, robimy regularnie, chociażby takie właśnie, nawet i domowe zabiegi, tak, czyli regularnie nakładamy odżywki, maski i wszelkie jakieś tam pielęgnacje, no to ten włos, on zawsze będzie ładny, błyszczący, wygładzony, tak, ale w momencie, kiedy myjemy samym szamponem, który otworzy nam łuskę włosa, ale potem nie ma co tego zamknąć, no to no nie da się, słuchajcie, mamy cały czas ten włos suchy, matowy, on nie ma połysku, ale dużo też zależy od organizmu.
0: Chciałam dopytać tak, właśnie, dokładnie. Że to nie tylko jest, nie. że przyjdę i zrobię chemicznie, poprawię, ale też musimy dać coś swojemu organizmowi.
2: Tak, dokładnie. Bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u nas w organizmie,
0: bo zaburzenia my na przykład hormonalne.
2: Zaburzenia hormonalne, tarczyca, gdzie mam wrażenie, że to jest po prostu zmora teraz wręcz naszych czasów, że bardzo dużo osób ma problemy z tą tarczycą, z hormonami, ale też pojawiają się niedobory żelaza. Wiele osób, teraz właśnie gdzieś spotykam się z tym, że te niedobory witaminy właśnie B12 i żelaza, czy bardzo niski poziom ferytyny, to jest coś, co bardzo mocno obserwujemy ostatnim czasem. I widzę to po włosach, bo włosy w momencie, kiedy organizm ma problem z żelazem, stają się bardzo suche, ale przede wszystkim też się łamią, kruszą. I to tak nadmiernie. U osób, które nigdy nie miały problemów, powiedzmy, z zapuszczaniem włosów, z kondycją, w momencie, kiedy to żelazo spada, to tak naprawdę, słuchajcie, w ciągu miesiąca, półtorej jesteśmy w stanie zauważyć
3: różnicę.
2: Włosy tak lecą, tak się kruszą, że to jest po prostu niewiarygodne, jak szybko możemy stracić włosy przy niedoborach właśnie żelaza, czy też niskim poziomie ferytyny. Także no to widzimy, ale no tutaj mówię, od środka tak, witaminy wszelkiego rodzaju, chociaż włosy tego nie potrzebują, jakichś tam naszych witaminy C i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy chory organizm od środka, to tak naprawdę widać to po włosach, skórze, czy też paznokciach, tak? No bo mimo wszystko to jest to, o co też powinniśmy zadbać. No taka prawda, no, nie da się zrobić, bo my działamy tutaj powierzchownie, tak?
3: Tak?
2: Czyli możemy tutaj sobie używać odżywek, masek, jakichś tam olejków, żeby to wszystko zakryć, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę właśnie. Zakrywanie, wiecie, włos jest martwym takim wytworem naszego organizmu, więc no wiecie, no nie da się go uzdrawiać, tak?
0: No nie.
2: Możemy robić wszelkie, dokładnie, możemy gdzieś tam robić wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, żeby on wyglądał ładnie, jednak to, czy on rośnie, w jakim tempie rośnie i jak mocno rośnie, będzie miało wpływ od środka, tak? Dlatego dużo osób stosuje właśnie, i super, jakieś tam zabiegi, tak? Robi gdzieś tam
0: może na
2: cierki.
0: Trzeba i zrobić badania.
2: Tak, ja zawsze jak widzę, że ktoś ma problem z włosami, to odsyłam, mamy tam taką zaprzyjaźnioną panią trycholog od nas z Torunia i zawsze odsyłam, więc ona z tego, co się orientuje, w pierwszej kolejności każe zrobić badania. Tak. Żeby sprawdzić właśnie tarczycę i wszystkie poziomy jakieś tam witamin i minerałów. I od tego zaczynamy, tak? Ale mimo wszystko, no nie możemy, jeżeli ja słyszę od klientki, że ona, wiecie, je raz dziennie i to jest jedno jabłko, bo ona się odchudza, no to słuchajcie, no prędzej wyjdzie, czy niestety. Później, no. słuchajcie, spadną włosy, skóra będzie taka, a nie inna, a paznokcie będziemy mieli mięciutkie jak... Nie da się, słuchajcie.
3: Nie da się.
2: Nie, to wszystko musi grać, tak? Co z tego, że będziemy wcierać te wszystkie wcierki, jak tak naprawdę od środka nam nie ma co zmotywować tej cebulki, żeby ona się produkowała.
0: U ciebie jest tak samo?
1: No zdecydowanie, to co Kamila powiedziała, no tak naprawdę nasz organizm działa od środka, tak? Nie od zewnątrz tak naprawdę.
3: Tak, no skóra jest taką tylko takim, tym, gdzie się stykamy ze środowiskiem. Prawda?
1: Tak, jestem bardziej narażone, tak, na środowiska jak najbardziej. Ale
0: powiedzcie tak na koniec, bo temat będzie kolejny już konkretny, o którym będziemy mówiły przy następnym spotkaniu. Gdzie wasz salon się mieści?
2: Nasz wspólny salon mieści się w Toruniu, przy ulicy Kwiatowej 4.
0: Czyli to są Wrzosy.
2: Wrzosy, tak, dzielnica Wrzosy, także mamy parking wokoło. Dojazd myślę, że też nie jest jakiś problematyczny, bo znajdujemy się tak naprawdę przy głównej drodze.
0: To jest skrzyżowanie,
2: tak, no autobus no, mamy, wysiadamy, tak
1: naprawdę. Przystanek tak, jest przed nami, przed, praktycznie, salonu, przed naszym tak? wejściem. Mhm.
2: Także myślę, że tutaj nie, czy klientki mobilne własnymi autami, czy też te właśnie, które korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają problemu, żeby
1: jest
2: do nas
1: dotrzeć.
2: Jest
1: też duży parking,
2: nie?
1: Bo jesteśmy też blisko Polmarketu, więc jakby parking Polmarketu jest ogromny i tam na spokojnie można...
3: Jest po drugiej stronie ulicy parking.
1: Tak.
0: Czy ciężko się zamówić do ciebie?
2: To zależy w jakim terminie. Jeżeli to są terminy przedświąteczne, to grudniowe, to zapisy zazwyczaj zaczynały się lipiec, sierpień, a w tym roku, znaczy w zeszłym minionym już roku zaczęło się w maju. Ale to a propos, tak, a propos świąt.
1: No z racji tego, że ja od września dopiero funkcjonuję, więc jeszcze terminy są i także na spokojnie, jak ktoś chce się umówić, to termin znajdziemy, ale faktycznie kalendarz się zapełnia, co mnie bardzo cieszy.
2: To muszę przyznać, bo także klientki moje początkowo takie troszeczkę nieufne, bo to wiecie, ktoś nowy się pojawił, a coś tam i tak mnie podpytywały, czy ja widzę, jak Angelika pracuje, czy dziewczyny są zadowolone i tak dalej, więc myślę, że teraz już moje klientki również się przekonały do tego, że...
0: Pierwsze
2: klientki tam już się pojawiają, bo one widzą, obserwują też tą pracę Angeliki, więc myślę, że tu już też część się przekonała i korzystają już moje panie właśnie tak, z tak, tych wszystkich tam zabiegów.
1: Jakieś tam grono tych klientek tak, faktycznie tak. No, przyszło i już zaczynamy współpracę.
2: Mają też swoje jakieś tam miejsca, gdzie wcześniej wybierały na zabiegi i to też jest tak, jak ktoś ma swojego ulubionego, to nie zawsze chce przejść, ale myślę, że takimi małymi kroczkami właśnie idziemy do przodu, bo jak one wiedzą, że mogą w jednym miejscu zrobić, to już zaczynają.
3: Właśnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie, tak. Skoro jesteście razem.
0: Tak, nie trzeba biegać tak. po całym mieście.
2: Tak, jak już sobie biorą dzień wolnego, to tak mają od zera. Gdybyśmy miały większy lokal, myślę, że do współpracy byśmy też miały tutaj czy manikirzystkę, czy też masażystę. Masażystkę. To no, zależy kto co lubi, ale tak, no marzy mi się taka rozbudowa.
0: Ale już nie macie miejsca.
2: No w tej chwili nie, ale może gdzieś tam... Są plany, żeby zmienić lokalizację kawałeczek dalej i żeby było nas więcej. W jednym miejscu takie faktycznie coś.
3: Centrum, takie centrum.
2: Tak, chciałabym, nie? Chciałabym. Mamy też taką, tą, czekamy w tej chwili na pozwolenia i wszystką tą taką otoczkę, jak to się mówi, nie fajną.
0: Biurową.
2: Mam nadzieję, że może nie w przyszłym, ale tak z półtorej roku dajemy sobie czasu, żeby to wszystko zrobić i chciałabym faktycznie, żeby pracowały tam osoby takie, wiecie, z którymi da się popracować, tak? Żeby każdy miał takie same zaangażowanie, jak właśnie my mamy z Angeliką. No, my rozmawiamy, to tylko jest tak, wiesz co, szkolenie, coś się tam pojawiło. Dla mnie to jest mega ważne, żeby być na bieżąco, żeby się szkolić. Dziwię się ludziom, którzy zrobili coś 10 lat temu i oni nie mają potrzeby doszkalania się, do uczania się. Przecież no ten rynek tak, idzie bardzo mocno, nie? Dlatego dla mnie szkolenia to jest pierwszorzędna rzecz. Teraz mamy
0: u ciebie
2: właśnie...
0: jak rynek pędzi, to już się dowiedzieliśmy, a u ciebie?
2: U nas, kurczę, niesamowicie. Powiem wam, że co chwilę coś się nowego pojawia, jeśli chodzi o kosmetyki, o też firmy, które przychodzą, bo kiedyś wiadomo, no była drogeria, była jakaś tam jedna, druga, trzecia firma i ten rynek był taki mały, tak? Mhm. A w tej chwili tych firm jest ogrom. Kosmetyków, które są wprowadzane. Chociażby o tutaj, a propos naszej nanoplastii, my będziemy mieli do końca roku też nowe kosmetyki, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom, ale też salonom, które z nami współpracują. Mhm. Także myślę, że tutaj też bardzo mocno się Nature Iwa rozwija pod tym kątem. Teraz mamy 5 lutego w Warszawie. Świetny event dla osób wszystkich zainteresowanych. Chemia włosa, podstawy takiej trychologii. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo większość fryzjerów chce wiedzieć, jak to się robi. A my w tej chwili wychodzimy do naszych współpracowników, ale też salonów, czy też klientów, żeby mogli wiedzieć, dlaczego się tak dzieje.
3: No właśnie.
2: Będzie nasz... taki technolog z Brazylii, który będzie tłumaczył tą całą chemię włosa i te procesy, które zachodzą od podstaw. Mało firm to oferuje, naprawdę, na rynku. Każdy tłumaczy, zrób to, wyprostuj i będzie fajnie. A my chcemy, żeby te eventy pokazywały, dlaczego tak się dzieje, na co działamy, i tutaj 5 lutego właśnie mamy pierwszy event w Polsce, to będzie prawdopodobnie cykliczny taki, taka oferta dla osób, które właśnie tak jak my, bardzo chcą wiedzieć, dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. A nie tylko, no dobra, zrobię, klientka zapłaci i do widzenia, tak? Mnie to strasznie interesuje, ja bym chciała drążyć, tak wiecie, ciągle mam mało, nie?
3: To tak jak ja drążę z pogodą, bo też opowiadamy o 8, dlaczego się dzieje tak w pogodzie, mhm. Nie tylko sama prognoza.
2: No właśnie, no bo wiecie, to jest takie powierzchowne, to może robić każdy.
3: Tak, to
2: ale
3: każdy
2: mimo
3: może
2: wszystko
3: zrobić.
2: Ja ale chciałabym dlaczego, wiedzieć, dlaczego
3: ten
2: tak
3: proces
2: jest,
3: się tak, a nie inaczej tak. przebiega?
1: Czy też taka wiedza się broni, tak? Klientki przychodzą, one widzą, kto leje wodę, mhm. a kto faktycznie potrafi powiedzieć rzeczowo. Hey, Mrs.

muzyka, pogoda. Zapraszam Państwa na dzisiejszy pogodowy komentarz, jak zwykle o tej porze. Tak, co w pogodzie dziś? Dziś mamy w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na zachodzie i wschodzie kraju. Małe, przelotne opady deszczu, w wielu miejscach burze, lokalnie z gradem. Burzą towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, w czasie których prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do nawet 60 milimetrów, czyli 60 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30-33 na przeważającym obszarze, chłodniej nad samym wybrzeżem, około 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, lokalnie nawet do 100. Tyle prognozy pogody, 2 minuty prawie już po godzinie 8, a za chwilkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj świadomie. Zapraszam serdecznie.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie, dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych A, D, E i K to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim u ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszeczkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę ma. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83%, jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej i nie na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w tej sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia, przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonym ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała przejście.

0: Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również wiele innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
1: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
0: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie

0: najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą, sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka. Zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać, kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma też. Jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili i są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

radio, muzyka, pogoda. O, zegarach minęła godzina 9:00, czas na kolejną prognozę pogody przygotowaną dla Państwa. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj w tej chwili zła wieś mała i okolice 24,3 stopnia. Już na termometrach temperatura odczuwalna jest nawet wyższa, prawie 26. Słońce zajdzie o 21.17. To... A, wzeszło o 4.20. Nie dopowiedziałem. O 8.00 najcieplej było w Warszawie, 25 stopni już, a najchłodniej w Kłodzku, 17.9. A dzisiaj cała Polska w ostrzeżeniach o upale i burzach, także będzie to te ostrzeżenia dla ziemi chełmińskiej. A w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na zachodzie i wschodzie kraju małe. Przelotne opady deszczu, w wielu miejscach burze, lokalnie z gradem. Burzom będą towarzyszyć ulewne upady deszczu, w trakcie których prognozowana wysokość opadów nawet do lokalnie 60 mm. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30-33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej nad samym wybrzeżem, około 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu porywisty, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę lokalnie, nawet do 100 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, 2 minuty po 9:00, a już za chwileczkę kolejna audycja przygotowana z cyklu Kupuj Świadomie.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i kod.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów, jak na przykład zakup broni. Prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Jak przy alkoholu.
1: Jak przy alkoholu, oczywiście, to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: Prawda? To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzone co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej. Ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci. To kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem. Tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze, to mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy. Jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku. Widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w ilu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było.
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było. Prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadził, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzone po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, to samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko, a Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej?
1: Bo trochę. Tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. Te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to
2: było... Właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. Oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volksliste i stawał się Niemcem, automatycznie
2: to dostawał 100%.
1: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po drodze, ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jak gdyby legalizuje to
2: używanie
1: styczniu, w styczniu 1945 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest bardzo dużo, ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki. A na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I tu przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
2: A buty?
1: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
2: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
1: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne
2: przydziały. Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
1: W zakładzie przemysłowym, w urzędzie.
2: W
1: Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Był jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
2: Jakieś reguły były niezależne.
1: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie
2: dowcipy.
1: Oczywiście. Opowiadali sobie państwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
2: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
1: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
2: Cudowna reakcja.
1: To miano pod ręką, to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary. Tam cukier się pojawił przed świętami, karp się pojawił na kartki tylko przed świętami. Dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy i to z nie wszystkich województw, bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
2: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina
1: dokładnie
2: go wyżywi.
1: Tak. Dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutschem, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu, nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowe. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
2: Jasne.
1: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiały budowlane niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
2: nie było
1: kartek. Nie było od 1953 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
2: tak,
1: to się nie
2: zorientuje.
1: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy

0: Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. No to nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 76 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć. Cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
1: Nie jest powszechna.
0: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie... dużo nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. No właśnie, i dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
1: Poza monopolem państwa.
0: Dokładnie inaczej przerać. I nagle okazało się, że Bimbrowice jest olbrzymiem, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję, a ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
1: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w
0: gruncie
1: rzeczy,
0: nie? Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
1: No właśnie. Już.
0: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mm-hmm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
1: Tak.
0: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki znowu to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
1: Czyli znowu

0: Tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
1: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy przynależności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec, każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
0: Skierniewic
1: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
0: Ale też może się okazać, że zabraknie.
1: To po drugie, to pewnie ważniejsze nawet, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
0: Prawie tej reglamentacji.
1: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
0: No bo proszę, no tak.
1: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną, jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację. Ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
0: Cel.
1: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest takie.
0: No, ale to było wołanie o sprawiedliwość i wtedy taką podstawową.
1: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. No to wyprodukowanie cukru
0: już,
1: drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
0: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
1: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo, wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze, idą święta, na stole ma być. prawda? No, tak, taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka. Co jest przywiezione, od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna. To znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
0: swoim obszarze.
1: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografa, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie panowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego zakresie gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co? Gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie, jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe. I nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
0: generują następne.
1: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
0: Alkohol. Papierosy, buty.
1: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki czy papierosy.
0: Dużo może.
1: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Mhm. Tak? Czy kartki na... Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki, mamy mięso, ale już dochodzi masło, już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju, już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci, dochodzą słodycze.
0: Słodycze, tak.
1: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
0: co innego,
1: inny zestaw, na w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 81 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
0: No, od którego roku życia?
1: No, przecież dorosłemu, 18-latkowi. No i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do trzeciej klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
0: Po amerykańsku.
1: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
0: Ale też pić alkohol.
1: No nie, mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt konie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
0: głodowymi.
1: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane Włodzi, głodowe.
0: Marce
1: 150 tysięcy ludzi, kobiet. To
0: dużo było, kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
1: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten Marsz Kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji. Bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Za zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
0: Tak, pamiętam.
1: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
0: I mogli mieć cztery razy taki przydział.
1: I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i jak gdyby jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82 i cały 82 rok.
0: I to długo trwa potem.
1: Zostawmy sobie może kartki na benzydę, które są dosyć specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty.
0: Naprawdę?
1: Tak. W różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 83 roku raczej starano się wygasić. Od 1983 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. To, czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne,
0: ale się nie psuje.
1: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał, tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
0: Ja pamiętam.
1: Mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, a tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 1982 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
0: Kiedy benzyna była.
1: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
0: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
1: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I tu oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te 3. Tak. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa.
0: Bo miał i wyjazd. Tam miał inne.
1: Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No, jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany. No,
0: tak skomplikowany, nie miał prawa
1: po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby trzeba było przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
0: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
1: Mój ulubiony przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. Już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
0: Dobre, studia skończyli.
1: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
0: Cudowne.
1: Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, które mieć powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa
0: ma tę lampę.
1: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby
0: były
1: inne sposoby. I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
0: No ale czyli tak doszliśmy.
1: No nie doszliśmy do końca.
0: Do końca nie.
1: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
0: Chwilowo.
1: Ja mam nadzieję, że
0: już na zawsze.
1: Że już na zawsze. Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to powiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
0: Czyli książeczka. Całkiem świeża.
1: Nie, ona jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
0: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj ponownie przeprowadzę dzisiejszą audycję i ze mną jest ponownie psycholog Katarzyna Wijata.
1: Dobry wieczór.
0: No i dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dla wielu dorosłych jest bardzo aktualny, ale również rzadko mówią o nim otwarcie, czyli kryzys wieku średniego. To nie tylko żart o kupowaniu motocykla po 40, to też często bardzo realne doświadczenie, które wiąże się z pytaniami o sens, tożsamość, przyszłość. I czy tak naprawdę to istnieje? Co może się za nim kryć i czy można przez niego przejść bez drastycznych decyzji? Opowie nam dzisiaj o tym Kasia. No i tak właściwie, co to jest ten kryzys wieku średniego? Od jakich wieku to trwa? Trochę tak wchodząc w to.
1: Dobra, to tak rozkładając na czynniki pierwsze. Kryzys to nic innego jak wybór, czyli stajemy przed jakimś wyborem. Wiek średni, gdybyśmy sobie rozłożyli, no to patrząc na oś czasu życia człowieka, około 35 do powiedzmy 50 roku życia. Czyli taka średnia długość życia człowieka.
0: Też spory czas.
1: Spory czas. Ale jakbyśmy mieli sobie to złączyć, czyli trochę podejść do tego w takiej kwestii psychologicznej, to kryzys wieku średniego możemy nazwać takim stanem nierównowagi wewnętrznej, stanem jakby tego samopoczucia wewnętrznego, wywołanym przez krytyczne wydarzenia bądź jakieś wydarzenia życiowe wymagające istotnych zmian. Jakby bardzo ważne przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek kryzysu, jakby na jakimkolwiek etapie rozwoju człowieka, musimy mówić, że jest to jakby ta zmiana, jest to otwartość na zmianę i rozstrzygamy wtedy, w którą stronę nas to zaprowadzi.
0: Mhm. I czy jakie są takie najczęstsze sygnały, że właśnie ktoś przeżywa ten kryzys wieku średniego?
1: Tutaj znowu moglibyśmy sobie zrobić takie dwa rozbicia, czyli trochę podejść do tego płciowo, bo mimo, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy do siebie bardzo podobni, to mimo wszystko kobiety od mężczyzn się trochę różnią. I gdybyśmy sobie to rozpatrywali na przykład na kryzys wieku średniego u kobiety, bo rzeczywiście częściej wybrzmiewa społecznie, że dopada to mężczyzn i dotyczy to mężczyzn, to kobiety jakby też tego doświadczają. I tak naprawdę ten kryzys polega na tym, że jest to refleksja nad przeszłością, ale też myślenie o przyszłości. Możemy mieć objawy emocjonalne i psychiczne, jakim jest niezadowolenie z życia albo refleksja właśnie nad tą przeszłością, czyli analiza dotychczasowych naszych wyborów, planów czy marzeń, co nam się udało spełnić, a co
0: zostało jeszcze. Czyli takie rozgrzebywanie tej przeszłości.
1: Tak, fajnie jak ona jest rozgrzebywaniem po to, żeby osiągnąć to, czego się nie udało do tej pory. Mhm. Ale myślę, że to jeszcze nam gdzieś wybrzmi po drodze w tej audycji. Jakby no, mamy refleksję nad przeszłością i nad przyszłością, ale kobiety zmagają się także ze zmianami nastroju. Raz mogą być, nie wiem, pobudzone, za chwilę mogą być drażliwe, mogą odczuwać niepokój, mogą odczuwać jakieś stany depresyjne. Kobiety zmagają się też jakby z tym, że mają poczucie utraty młodości, czyli jakby ten przemijający czas prowadzi nas do tego, że myślimy o tym, jak się zestarzejemy, czyli jakby jesteśmy w środku, a już myślimy o tym, co na końcu. Jakby takim czynnikiem też charakteryzującym się na ten, albo składającym się na ten kryzys wieku średniego jest też potrzeba zmian. Czyli jakby znowu podkreślam, to jest trochę nasz wybór, w którą stronę kryzys nas zaprowadzi. W zmiany, które przyniosą korzyści, czy w zmiany, które będą negatywne. Jakby kobiety też bardzo często zmieniają sobie wtedy zainteresowania albo hobby. Jakby znowu, może to pójść dwutorowo, bo albo możemy nadmiernie, czyli na przykład wprowadzić jakąś aktywność fizyczną, żeby zatrzymać trochę procesy starzenia się, a możemy też się trochę, tak brzydko mówiąc, zapuścić, czyli wybrać kanapę, Netflixa i jakby osiąść, nie? Jakby myślę, że
0: są
1: bardzo
0: dwie
1: kwestia
0: drogi.
1: Indywidualna i drogi są zawsze trzy. Tak, nie i nie wiem.
0: Okej, czyli nie każdy musi przez to przechodzić, przez taki kryzys.
1: Myślę, że każdy przechodzi przez taki kryzys, tylko nie każdy jakby doświadcza tych zmian albo tych wyborów na każdej płaszczyźnie, czyli u każdego przebiega to znowu indywidualnie, nieharmonijnie. Mogą być tylko jakieś 3 takie symptomy, a może być ich 8. Jakby znowu indywidualne podejście, indywidualna kwestia.
0: I teraz trochę o tych emocjach, bo zaczęłaś właśnie o tym mówić. I skąd się bierze takie uczucie pustki, że nawet jeśli obiektywnie wszystko jest w porządku, to nie jest w porządku, że niby mamy już ułożone życie i jednak...
1: Okej, uczucie pustki, gdybyśmy mieli sobie rozłożyć znowu, czyli wrzucić to w ten etap naszego życia, kryzys wieku średniego, czyli wiek średni, może się pojawiać jako brak sensu życia. Czyli gdzieś tam następuje jakieś przewartościowanie lub niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć. I fajnie, jeżeli to prowadzi do zmiany, czyli ta chęć się pojawia, a nie pojawia się depresja, czyli zahamowanie nas jakby w tym. Wiele osób w tym okresie jakby kwestionuje swoje dotychczasowe wybory, czyli nie wiem, byłam młoda, marzyłam, żeby być w tym i w takim miejscu. Jestem 15 lat później i się okazuje, że albo tego nie mam, albo nawet jeżeli to osiągnęłam, to nie jest satysfakcjonujące, czyli nie tak to sobie wyobrażałam. Znowu mamy, przez to, że to jest ten środek życia, mamy rozgraniczenie na przeszłość i na przyszłość. Czyli bardzo często staramy się też na hip-hop hura zrealizować to, czego nam się nie udało do tej pory. Nie wiem, zaczynają się jakieś takie kompulsywne kupowanie czegoś, albo bardzo drastyczne zmiany, gdzieś tam związane z wyglądem, albo z poczuciem zatrzymania procesu starzenia się. Wszystko jest kwestią indywidualną.
0: A czy to prawda, że w tym wieku często dochodzi do przewartościowania życia?
1: Wydaje mi się, że tak. Jakby znowu zależy, czy to pójdzie w tą zmianę pozytywną, czyli przewartościujemy sobie, skupimy się na innych aspektach niż do tej pory. Mówimy znowu o takim wieku 35-50, czyli albo postawimy na karierę, no bo dzieci już są odchowane. Możemy mieć poczucie, że na karierę jest już za późno, więc znajdę sobie nowe hobby. Typu, nie wiem, mężczyzna właśnie kupuje ten motocykl, bo teraz jakby będzie się spełniał w tym aspekcie.
0: Okej. A w sumie jak działa społeczeństwo? No bo jednak mamy tą presję społeczną, że powinnam już coś osiągnąć, czas ucieka, właśnie o tym mówiłaś, ale na przykład ci ludzie wokół nas, że jednak widzimy sąsiadkę, która wygląda tak i tak, a na przykład my właśnie osiadłyśmy na tej kanapie, czyli mamy tą presję i pewnie ciężko też z nią walczyć.
1: Presja społeczna na pewno kryzys wzmacnia. Nie wiem, czy teraz skupiamy się na tyle na tej naszej przysłowiowej sąsiadce, czy jakby nie robią nam tego nawet ta kanapa w takim sensie, że leżymy na kanapie, w tle leci serial, a my scrollujemy social media. I jakby znowu to wszystko tylko i wyłącznie nasze poczucie tego kryzysu wzmacnia, a presja społeczna jakby narzuca swoje oczekiwania na karierę, na rodzinę. Cały czas porównujemy się z innymi.
0: No i właśnie też wspomniałaś o mediach społecznościowych. To jest też duży aspekt teraz, czyli to scrollowanie, porównywanie się do innych też pogłębia pewnie ten stan.
1: Zdecydowanie pogłębia, zwłaszcza, że taka nasza współczesna kultura promuje młodość, promuje zdrowy styl życia, atrakcyjny wygląd, a my, doświadczając tego, doświadczamy poczucia utraty sił, utraty atrakcyjności i tak naprawdę wszystko zależy od nas, w którą stronę pójdziemy, na czym się skupimy.
0: Czyli teraz troszeczkę rzucamy w oddal to takie starzenie się z gracją. Jakby no przez to, że mamy ten napływ tego, że mamy te social media, gdzie jednak widzimy to wszystko, że te kobiety są takie piękne, chociaż wiadomo, no dużo z nas też nie wie, że to jest filtr, że to jest wszystko sztuczne tak naprawdę, ale no właśnie to starzenie się z gracją już poszło na drugi plan, uważam.
1: Możliwe. Ja bym w tym miejscu zatrzymała się jeszcze na chwilę i jakby przyjrzała się temu w takim aspekcie psychologicznym, a nawet psychologii rozwoju. Bo tutaj na przykład Erikson wyróżniał w swojej jednej z teorii takie dwa stany. generatywność i stagnację. Jakby każdy człowiek na tym etapie życia mierzy się z tymi dwoma stanami. Trochę wprowadzając, generatywność oznacza troskę o przyszłe pokolenia, jakąś taką chęć tworzenia i pozostawienia po sobie czegoś, pozostawienia po sobie śladu. A stagnacja z kolei charakteryzuje się poczuciem utknięcia, czyli

0: zastanawiałabym się, czy jesteśmy w podobnym wieku z partnerem, bo to jakby społecznie też się zmienia i niekoniecznie na tym samym etapie musimy się spotkać w tym kryzysie, ale rzeczywiście jakby przyjmując, że jesteśmy w podobnym wieku, to ten kryzys dotyczy nas w podobnym jakby okresie czasu, a ta zmiana ról, o której wspomniałaś, no to co? Jesteśmy na etapie, kiedy dzieci opuszczają dom, usamodzielniają się, czyli pojawia nam się syndrom opuszczonego gniazda. Nasze relacje partnerskie ulegają zmianie z racji tego, albo przewartościowaniu, z racji tego, że jak ktoś był domatorem i poświęcił jakby swoje te młodzieńcze lata, albo lata tej jakby wczesnej adolescencji na rodzinę, to może się okazać, że teraz żona nie siedzi w domu, tylko idzie na fitness. Mm-hmm. Mąż nie siedzi na kanapie po pracy, tylko idzie na siłownię albo na ten swój motocykl. Mm-hmm. Czyli tego wspólnego czasu też nie ma. Jakby to, na tym polega też to przewartościowanie. Więc zmiana ról ma na to wpływ, ale jakby znowu wiąże się to z poczuciem niepewności, bo wybierając się na motocykl czy na fitness, my nie wiemy, czy ta druga połówka będzie na nas czekała po powrocie.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. A często właśnie słyszymy o tych impulsywnych decyzjach, o których wspominałaś też wcześniej, właśnie ten motocykl, co powiedziałam na początku. No i właśnie ustaliłyśmy sobie, że to nie jest, nie zawsze to jest negatyw, to może być też pozytywne. I teraz jeszcze jak rozróżnić ten kryzys wieku średniego od depresji? Że okej, no tutaj mamy nowe hobby, no jest to może pozytywne, albo właśnie może być ten negatyw i my się zagłębiamy w depresję.
0: Rozpatrując to, jakby to są na pewno dwa oddzielne zagadnienia, mimo że objawowo są do siebie bardzo podobne. Dlatego w depresji badamy, jak długie i jakie natężenie jest tego. Musimy pamiętać, że jakby rozpatrując to na przykładzie depresja kontra kryzys wieku średniego, w depresji my nie mamy siły na działanie, więc to, że my wychodzimy ze swojej strefy komfortu albo nasze zachowanie rzeczywiście jest impulsywne, jest inne, zmienia się, to jest jednak jakieś działanie. Ale trzeba pamiętać o tym, że kryzys, gdyby poszedł w tą stronę, że my się wycofujemy, zamykamy, zostajemy w tych swoich czterech ścianach na tej kanapie, to może prowadzić do depresji.
1: Okej, czy jest to taka droga do tego stanu?
0: I jeżeli nie zaopiekujemy tego, jeżeli to nie jest w tym pozytywnym aspekcie, to może prowadzić do depresji. Dwa różne zagadnienia, ale jakby stricte ze sobą powiązane.
1: Mhm. A jeżeli właśnie mówimy jeszcze o tym, jak rozróżnić, no to jakie pytania warto sobie zadać, kiedy zaczynamy czuć, że coś nie gra i na przykład potrzebujemy jakiejś czułej rozmowy lub nawet spotkania ze specjalistą?
0: Jeżeli czujemy, że potrzebujemy spotkania ze specjalistą, to udajmy się do tego specjalisty, żeby rozwiać nasze wątpliwości. Ale to, jakie pytanie warto sobie zadać, to tak naprawdę ja chyba bym to rozpatrywała znowu na przykładzie, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Czy to mnie napędza do działania, czy to mnie hamuje, czy to jest dobre, w sensie, czy to jest dobre dla mnie, albo dla ogółu, jeżeli kierujemy się jeszcze wartościami takimi jak rodzina, czy my nie robimy komuś krzywdy. Te pytania bym sobie zadawała.
1: Czy na przykład dzieciom, tak? Jeżeli dzieci opuściły gniazdo i że robimy im na przykład o to problem, bo my mamy kryzys, bo my nie wiemy, co się dzieje, bo cały świat się nam obrócił o 180 stopni.
0: Tak naprawdę, jak pracuję z rodzicami, to ja już od tych wczesnych lat im powtarzam, że pan, zostaniecie z tym partnerem w domu, bo waszą rolą jest wypuścić dziecko w świat. Jakby po to wy je posiadacie, żeby dać im szansę, żeby one właśnie was opuściły.
1: Dobrze. Czyli jeżeli czujemy, idziemy do specjalisty. Czy można z tego wyjść samemu?
0: Można.
1: Można.
0: Czemu nie?
1: Okej. Okay.
0: Można wyjść na pewno, jeżeli posiadamy zasoby, jeżeli znowu nie jest to hamujące, czyli jeżeli my widzimy szansę, jeżeli my traktujemy to w tym jakby rozwojowym, że to nas pcha do przodu, to jasne, ale jeżeli to nas hamuje, to nas blokuje, albo pojawiają się wyrzuty sumienia, to myślę, że warto to skonsultować, na ile to jest przytłaczające, a na ile to jest mobilizujące.
1: Jeszcze

0: Jak wspierać partnera lub partnerka, która przechodzi taki kryzys? Bo mówiłyśmy już na początku, że wiadomo, możemy być w różnych etapach życiowych. Powiedzmy, że partnerka jest od nas młodsza i to partner przechodzi kryzys. Czy jest coś w stanie zaradzić, czy to trzeba przejść samemu?
1: Chyba bym powiedziała krótko, komunikacja i wsparcie. Bo znowu, jeżeli my nie będziemy komunikowali tego, czego potrzebujemy, nie będziemy mówili o swoich potrzebach, o swoich odczuciach, to ta druga strona nie się nie domyśli. W sensie nie
0: spotkała mnie jeszcze. Czyli otwarcie mówić o tym. Hmm. Też nie tylko z partnerką, chodzi też o bliskie osoby, nawet nasze dzieci, czy rodzina, czy znajomi. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to rozmawiać.
1: Zawsze warto rozmawiać.
0: I teraz tak na zakończenie. To jakie tak dwie, trzy rzeczy poleciłabyś osobie, która czuje, że właśnie utknęła?
1: Jeżeli czuję, że utknęła, czyli że to nie jest rozwojowe, to na pewno wprowadziłabym aktywność fizyczną, żeby zmusić się do działania. Nie mówię o aktywności fizycznej, czyli wybierzmy się na tą siłownię albo na ten motocykl, tylko dajmy szansę naszemu organizmowi przystosować się do zmian. Dajmy szansę wyciszyć nasze emocje, dajmy szansę ukierunkować i ta zmiana priorytetów, żeby była naszym wyborem, a nie niepochopną decyzją. Takie, z takich rzeczy to nie zamykajmy się po prostu, bądźmy otwarci. Kryzys może spotkać każdego, dotyczy każdego. To, w którą stronę pójdziemy, zależy od nas, jest naszym wyborem.
0: Mhm. A co powiedziałabyś komuś, kto boi się, że już jest za późno? Że już jest za późno, już sobie psom nic nie zrobię, zostanę na tej kanapie i tyle.
1: Jeżeli ktoś tak uważa, to tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie zmienić, bo zmiana zaczyna się wewnątrz, czyli my potrzebujemy impulsu, my potrzebujemy bodźca wewnętrznego, jakby ta motywacja wewnętrzna jest najważniejsza.
0: Mhm, tej chęci.
1: Chęci, tak. Mhm,
0: po prostu, żeby
1: albo minimalnego otwarcia się na korzyści. Jakby nigdy nie jest za późno. Znowu, to są takie dylematy, które mogą sobie bardziej fundować seniorzy, chociaż i wtedy jest szansa na rozwój. Myślę, że będziemy miały okazję jeszcze porozmawiać o tej ostatniej takiej grupie.
0: Tak, dokładnie.
1: Jakby jesteśmy w podobnym momencie życia, zwłaszcza, że jakby w tym miejscu zaczynamy dostrzegać to, co nas czeka, bo jakby w tym kryzysie wieku średniego przyjmujemy też taką rolę, mówiłyśmy chwilę o rolach społecznych, w tym wieku zaczynamy opiekować się bardzo często naszymi rodzicami, czyli my widzimy jakby co nas czeka, co nas spotka. Zaczynamy się też mierzyć ze stratą, bo jakby ci nasi rodzice, różne są losy, ale jakby no wszyscy dążymy do tego, że nas nie będzie, jakby no taka jest kolej rzeczy. Trochę, więc...
0: I też warto się z tym pogodzić. No mimo, że brzmi to strasznie, to jednak się z tym pogodzić i żyć tym życiem.
1: Na tym etapie życia bardziej bym pozwalała odejść tym jakby naszym rodzicom, nie trzymać się kurczowo na siłę, bo bardzo często to są walki i to walki właśnie nasze, bo jesteśmy w jakimś kryzysie, a ci seniorzy bardzo często są pogodzeni z tym, co ich czeka, więc jakby my też będziemy na tym etapie i mam takie poczucie, że też nie będziemy chcieli, żeby ktoś nas ciągnął na siłę. Dajmy sobie po prostu takie przyzwolenie na to, że takie jest życie. Pogódźmy się z tym, jakby i z tym kryzysem, w którym jesteśmy, bo kryzys się pojawia i jest to droga, to minie, jakby prędzej czy później.
0: Mhm. I myślę, że to piękne podsumowanie naszej dzisiejszej audycji. Więc mamy nadzieję, że ta rozmowa dała wam trochę spokoju, może też odwagi, a może zainspirowała do postawienia sobie kilku ważnych pytań. I pamiętajcie, że jeśli czujecie, że coś się w was zmienia, to nie zawsze musi być koniec, to może być początek. Jak wspominałyśmy, to może być coś pozytywnego. I ja dziękuję tobie, Kasiu, za przeprowadzenie ze mną tej audycji i oczywiście zapraszam do Kasi na stronę internetową psycholog.unisław.pl oraz na media społecznościowe takie jak Facebook i Instagram jako praktykę psychologiczną. No i jeśli ten odcinek był dla ciebie, słuchaczu, ważny, to pamiętaj, żeby udostępniać go, żeby był większy rozgłos i miłego wieczoru życzymy.
1: Miłego wieczoru.
0: Dobranoc.

prywatna grawitacja, jak sznurkiem przywiązana, przyciąga i oddala mnie, wyciąga.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Szanowni Państwo, witamy w Kawiarni Naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta, praktykanta. Później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus. Nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest. To była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego Czesław Jechalski? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895, wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnie, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę, tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są wyspy brytyjskie, zachodnia część wysp brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o, to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego.

mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby... Bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się. U Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznesy. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce

0: I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy. Był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to Państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków Państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak Państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Wittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała, ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwu... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament, natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo, prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka, ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa II. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, w tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio Zygmunt Kamień sposobił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. W całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia. Uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili. Ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwa, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem czy Państwo znają, magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj, a proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim, kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki Runo Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym. Kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to tak, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczni Owcami to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczni Owców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa. Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałem
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Program był wtedy
2: tak
1: bardzo
2: jest.
1: Skromny. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Tak, już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio. Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można. No nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę? Tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca. To jest, możemy go chwilę posłuchać.
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówiła,
3: znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
4: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne
2: fragmenty. Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
2: Ofiarować w ramach mostu.
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
2: Teraz nie będę się bał.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
2: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
5: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może
6: trąba.
0: No, niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji. Ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
7: Państwu. Tu Warszawa, Państwu. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem
0: nie.
7: Wszystkiego po trochu.
0: Nie,
7: na wstępie relacji z Krynicy redaktora
0: Bogdana. Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
8: To jest przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy, jak ja się cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego.
9: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: W te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
8: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie woł do roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł nieboski.
0: Żeby nie za głośno, bo państwo...
8: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca wszystko to, serc, mózgów, mięśni.
8: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim
0: zasadniczym... Czyli badania interdyscyplinarne.
8: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę? Czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
8: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze, dobrze. Proszę państwa, więc teraz tak. Ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty. Piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to potem... Po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
10: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błońciu?
1: Ciociu, na sumienie przyjmuj, że dyrektor Sirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuj nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
2: jak budujesz
1: plecy. Wali się, nie boisz, obsasa grunt protega, już ty na nim ulega, grunt się cwa i ulega, a reszta ty...
2: No widz, słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to... tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
4: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
5: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
6: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Hamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, ja Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
7: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
7: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
8: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
9: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna, Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie... Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
10: Zakazali się przodkowi ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
11: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego, nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
12: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
13: wległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie? Bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał,

0: sobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o 2 w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Boheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo no, właśnie taką głupawkę. Speakersko.
1: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Gasparski. Co ona sobie, słuchacze, w tej chwili pomyśla, żeby się tak śmieje. Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy,
0: to będzie skandal. Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
1: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
0: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Nie. Dziękuję. Niech będzie. Bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu? Ptasi odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. Ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
1: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku. To jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii. Co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie, krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity, to jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma... Więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj pierdły tutaj, pierdły tam, ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie no praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza, wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca czy nawet z Marsa, wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj, w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Więc impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba przestał. Slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do tego, do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała, jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też, szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i hiu, 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy, te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób. Mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się, każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być

centrum Warszawy, spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamyk, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta. I mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 km, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 km. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 km, 2 km, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miskokształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko patrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armageddon, miała 1000 km średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że najnowsze badania wskazują,

0: że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jak by walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. Ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. I widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz. I przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin. Dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził z ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo, znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo. Więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to? Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać. No ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast Dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... No dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na pył, tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. Tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały, I jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, które można, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, o, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli ktoś, znaczy jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do kilku, znaczy w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości przechodziła, znaczy w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z wpompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, No, jedź. Dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, jakby które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda? Od 980 roku do przed kilku dniami. Bardzo świeże dane. I widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o te asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? Większości, absolutnej większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 98 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 98 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas, tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy dwie z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko, ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18 czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała, ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za dwa dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady, dlatego że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%, ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów, jakby nie należy się tym przejmować zanadto, może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat, z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny. Ale, natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał na przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa, więc zachęcam do macania.
2: Jak się ta wioska nazywa?
0: To większość, jakby środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
2: Czyli podebrał Półtusk trochę tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
3: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma, jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
4: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety albo innej planety.
2: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa, że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie jakby meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną. Chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo, i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze, łatwiej wystrzelić, jeżeli się, prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce, nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę, i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
2: Nie, taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
5: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
5: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre pytanie.
2: Rozwiążesz to w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości, powiedzmy, ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
2: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
2: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
6: Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie, istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
3: Ale
0: jak
3: to znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
3: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek. Już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy... W tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest przyspieszona, jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Tak, znakomite moim zdaniem.
2: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy, fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie. Tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie. I w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
2: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
3: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej... Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to... Okej. To może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
5: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej o wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
2: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako, prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid. Więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu, prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
2: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
2: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową. 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00, będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

0: Nas rejestruje dzisiaj, od dzisiaj, Wszechnica. Ja przeczytam tylko pierwsze zdanie. Jest to szlachetna Wszechnica. Napisane jest, że portal Wszechnica jest wspólną inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi i Kolegium Civitas. Więc myślę, że to jest fantastyczna możliwość dotarcia poprzez internet z naszymi spotkaniami do środowisk, które nie są tylko warszawskie. Tu jest, ja Państwu poślę, proszę sobie wziąć, kto z Państwa się interesuje działalnością Wszechnicy, tu jest dużo napisane. Ona również na przykład rejestrowała w tym roku festiwal nauki, to już jest na, o ile wiem, na stronie festiwalu. Popieramy Wszechnicę i witamy Wszechnicę i dziękujemy, że chce nas tutaj filmować.
1: Chcę Państwa przeprosić na początek, bo nie zmieszczę się w założonych 45 minutach, ale chciałbym opowiedzieć pewną historię od początku do końca, co nie znaczy, że jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, o wszystkich rodzajach badań i o wszystkich aspektach związanych z badaniem umysłów innych niż ludzkie. Zaznaczę pewne elementy, ale chcę też, żeby Państwo mieli pewien kontekst historyczny w głowie. Otóż tak naprawdę można powiedzieć, że na początku XX wieku, kiedy psychologia się rozwijała, bardzo intensywnie już wtedy rozwijała się ta zwana psychologia porównawcza, międzygatunkowa. Pierwszą osobą, która napisała książkę dotyczącą podręcznik dla studentów z psychologii porównawczej, była kobieta Margaret Floyd Washburn, która napisała właśnie książkę o charakterystycznym tytule. Na początku XX wieku w zasadzie pod wpływem psychologii funkcjonalnej, która czerpała z teorii ewolucji, wszyscy wierzyli, że zwierzęta mają takie same zdolności psychiczne jak ludzie. A więc jeżeli ludzie są inteligentni, to zwierzęta też. Jeżeli ludzie pamiętają, to zwierzęta też. Jeżeli ludzie przeżywają emocje, to zwierzęta też. I to słowo wierzyli, które zresztą pani profesor przed chwilą powiedziała, jest bardzo ważne, dlatego że w gruncie rzeczy na początku XX wieku psychologia była wyłącznie introspekcyjna, więc jak badano ludzi, to pytano ich, co czują, co widzą, o czym myślą. To była metoda wydobywania faktów z ludzi, z osób badanych. Natomiast w przypadku zwierząt oczywiście nie można było zapytać kogokolwiek, jakiegokolwiek badanego osobnika, o czym teraz myśli albo co teraz czuje. Więc na początku XX wieku ta zwana zoopsychologia zajmowała się tak naprawdę introspekcją przez analogię. Czyli badacz w zasadzie wczuwał się w zwierzę i zastanawiał się, o czym ono myśli albo co w danym momencie czuje. No dzisiaj wiemy oczywiście, że to nie mogło się udać i dzisiaj wiemy, że tak naprawdę musiała szybka, rychła nastąpić śmierć zoopsychologii, a przyczynił się do tego pewien słynny wypadek, słynny w literaturze, miejsce Berlin, rok 1900, a ten człowiek na zdjęciu to jest właściciel, emerytowany nauczyciel matematyki, właściciel paru koni, wielki fan teorii ewolucji Karola Darwina, Wilhelm von Osten. I on stwierdził dokładnie coś takiego, co wtedy było jakby w głowach ludzi. Tak, zwierzęta potrafią to, co ludzie, tylko zwierząt nikt tego nie uczy. Czyli jakby tak przysiąść porządnie, to można by konia nauczyć czytać, pisać, liczyć, odpowiadać na pytania, tylko po prostu nikt tego nie robi. Ale umysł konia jest do tego przygotowany. Jak sobie wymyślił, tak zrobił. Czyli na podwórku swojej kamienicy wziął sobie na warsztat jednego ze swoich podopiecznych, rosyjskiego pięknego czarnego ogiera o imieniu Hans i uczył go go liczyć, uczył go czytać. Oczywiście ten koń odpowiadał za pomocą skinienia głową albo ruchu kopytem, nogą, pokazywał litery albo cyfry, stukał, prawda, liczbą stuknięć i tak dalej, ale generalnie okazało się, że w tej paroletniej nauce on osiągnął takie sukcesy, że to był najsłynniejszy koń na całą Europę. Śpiewano nim piosenki, pisano nim w gazetach, a każdy, kto był w Berlinie, mógł przyjść na to podwórko bez żadnego biletu wstępu, przyjść i zadać koniowi pytanie. I koń za każdym razem odpowiadał dobrze. Ile jest słomkowych kapeluszy na głowach dżentelmenów? I koń odliczał filcowe, odliczał w ogóle kapelusze na głowach niewiast i podawał prawidłowy wynik. Wyobraźcie sobie Państwo, co tam musiało się dziać na tym podwórku. Ile kątów ma koło? A koń kręcił głową, że nie odpowie na to pytanie, tak? Więc ludzie byli w szoku, von Osten był dumny, a zaraz dookoła zbiegła się komisja, która chciała zbadać, czy tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś, prawda, hochsztaplerstwa, czy to nie jest po prostu jakieś oszustwo. Komisja składała się z...
0: Pytanie trzeba było zadać po niemiecku?
1: Tak, tak, no oczywiście, ale to jakby, to nawet nie ma znaczenia w gruncie rzeczy, tylko oczywiście, że okoliczni ludzie, którzy tam przychodzili, byli oczywiście głównie Niemcami. Istota sprawy polega na tym, że zebrano komisję, w której w skład wchodził między innymi dyrektor berlińskiego cyrku, dyrektor berlińskiego zoo, Karl von Strumpf, czyli czołowy psycholog wtedy Uniwersytetu Berlińskiego, jeszcze parę ważnych osób, notabli, arystokratów, no takie to były czasy. Komisja przebadała tego konia, wypraszając von Ostena z podwórka. Nie było właściciela przy koniu. I koń za każdym razem odpowiadał dobrze. Tak? Na każde możliwe pytanie znał prawidłową odpowiedź. A komisja stwierdziła, że nie ma tutaj żadnego oszustwa, rozjechała się i tylko Karl von Strumpf miał wątpliwość, bo myślał sobie, czemu ten koń jest taki ekwipotencjalny, czemu on wszystko potrafi, liczyć, pisać, czytać, geometrię, no coś tu nie gra, no żeby on chociaż tylko liczyć umiał. Ale on odpowiada na wszystkie pytania i wysłał tam na to podwórko swojego doktoranta, Oskara Fungsta, który to doktorant przeprowadził słynny eksperyment, który polegał na tym, że podzielił ludzi na dwie grupy. Przed koniem albo stawał człowiek, który znał odpowiedź, albo stawał człowiek, który nie znał odpowiedzi na pytanie. Jeśli przed koniem stał człowiek, który zawsze znał odpowiedź na pytanie, to koń zawsze odpowiadał dobrze. Jeśli przed koniem stał człowiek, który nie znał odpowiedzi na pytanie, to koń zawsze się mylił. I nagle von Osten odkrył, że koń wcale nie umie matematyki, nie umie geometrii, nie umie czytać, nie umie nic z tych czynności, które w swoim mniemaniu nauczył go właściciel, tylko tak naprawdę nauczył się jednej rzeczy – reagować na ludzkie zachowanie. To ludzie odpowiadali za konia. Na przykład liczyli stuknięcia kopytem, trzymając głowę skierowaną nisko na ziemię. W sytuacji, kiedy tak naprawdę dochodziło do właściwej liczby, podnosili lekko głowę do góry i koń już to zauważał. I wiedział, że to jest ten moment, że muszę przestać klepać nogą i dostanę cukru, tak? Czy tam marchewki, czy czegokolwiek tam będę chciał. Więc nagle się okazało, że no, ku wielkiemu załamaniu właściciela, bo on był przekonany, że koń go oszukał w ogóle, że był wredny i za karę go zaprzągł do karawanu i ciągnął ten koń do końca życia karawany, trumny na cmentarz. Natomiast właściciel rzeczywiście umierał potem parę lat później na raka, twierdząc, że absolutnie koń wpędził go w chorobę. No tak to wygląda. My mamy bardzo fajną skłonność do antropomorfizacji i mamy tak naprawdę bardzo takie, bym powiedział, przeświadczenie o tym, że mamy kontrolę nad tym, co robimy ze zwierzęciem. Ten przykład przeszedł, ten kasus Mądrego Hansa przeszedł jakby do historii właśnie z tego względu, że to pokazało, że nam się może wydawać, że ze zwierzęciem coś robimy i zwierzę coś robi, coś potrafi, a tak naprawdę robi zupełnie coś innego. Wyniki tego badania opublikowane przez Fungsta, przeczytał John Watson, ten sam, który chodził na wykłady do Jacques'a Leba, niemieckiego fizjologa, który twierdził, że zachowanie da się opisać wyłącznie na poziomie odruchów. Można je rozbić na atomy, a tymi atomami są odruchy, i opisać tak wszystko łącznie z zachowaniem człowieka. Dzisiaj wiemy, że ten skrajne poglądy mechanistyczne są jakby absolutnie nie do utrzymania. Nasze zachowanie złożone i wielu z innych istot nie składa się tylko z serii odruchów, ale wtedy wahadło wychyliło się jakby mocno w drugą stronę. Nastały czasy behawioryzmu i tak naprawdę od czasów Johna Watsona, zwłaszcza w kulturze anglosaskiej, zwłaszcza w tradycji nauki uniwersytetów amerykańskich, coś takiego jak umysł zniknęło z psychologii. Coś takiego jak świadomość było słowem zakazanym, tak? Dlatego, że tego nikt nie może dotknąć i sprawdzić. Behawioryści oczyścili tak naprawdę atmosferę, bo rzeczywiście powiedzieli: badajmy to, co się da zobaczyć, a zobaczyć da się zachowanie. Ja nie wiem, co się dzieje w głowie. Nie mam do tego dostępu. A redukcjoniści poszli dalej, tam nic nie ma. Widział ktoś świadomość? Co to jest świadomość? Zmierzył ktoś to, zbadał, można to jakoś zobaczyć, pokazać strukturę, gdzie to siedzi. Nie ma tego. Redukcjoniści poszli jeszcze dalej, ale nawet ci, którzy byli, powiedzmy, liberalni, mówili: może coś tam jest, ale my do tego nie mamy dostępu, więc mierzymy tak naprawdę to, co się da. A co się da? Zachowanie. Ile razy zwierzę ruszy nogą, będzie chciało jeść, ile zje, mogę zważyć gram, ile zjadło jedzenia. Więc to są jakieś wymierne, tak na dobrą sprawę, zmienne, z którymi ciężko dyskutować. Po prostu twarde fakty, a nie domysły pod tytułem, prawda, o czym teraz myśli mój pies. No, dlatego pojęcia nie mam, o czym myśli, podobnie jak nie mam pojęcia, o czym myśli drugi człowiek. No skąd ja mam to wiedzieć? Ja mogę próbować coś się domyślać, ale to nie jest wiedza, a na pewno to nie jest wiedza naukowa. Więc rozumiemy, że przez ponad 50 lat w psychologii można było badać zachowanie, zwłaszcza w psychologii porównawczej, natomiast nie można było w ogóle zajmować się czymś takim jak umysł. I stopniowo tak naprawdę ta sytuacja się zaczęła zmieniać po nastaniu tak zwanej psychologii poznawczej, która zafascynowała się komputerami, metaforą mózg-komputer i zaczęła zastanawiać się, że jednak zwierzęta to jest coś więcej niż obiekty, które reagują na bodźce, tylko coś tam rzeczywiście w tych głowach się dzieje. Pytanie jest takie: jak zobaczyć, co się dzieje w głowie, kiedy nie można do niej zajrzeć? I mamy do czynienia tylko i wyłącznie z możliwością pomiaru behawioru, tylko i wyłącznie z zachowaniem, tak? Mogę oglądać tylko zachowanie, a muszę wnioskować o tym, co się dzieje w głowie. Czy to się w ogóle daje zrobić? To się daje zrobić, bo jeżeli pomyślimy o tym, że istnieje coś takiego jak umysł, to możemy zobaczyć w zachowaniu jego przejawy. Bo umysł musi mieć funkcję, po coś jest, tak? Tutaj można powiedzieć, funkcjonaliści mieli rację. No jak ewolucyjnie coś takiego powstało jak umysł, to on musi mieć jakieś funkcje. Ktoś ma przewagę, bo używa umysłu nad kimś, kto wykonuje tutaj czynności, a umysłu nie używa. Jakie to mogą być okna umysłu? Na przykład zdolność do rozpamiętywania czegoś, co było, albo planowania tego, co będzie, tak? Jeżeli zobaczę, że zwierzę planuje, no to musi używać umysłu. Używanie narzędzi to jest kolejny element, który może być dowodem na to, że zwierzę wykonuje jakiś przemyślany program działania, a nie tylko próbuje na przykład dobrać się do pożywienia. Kompetencje numeryczne, czyli zdolność do szacowania ilości elementów albo do wręcz liczenia tych elementów. Nam się wydaje, że to jest typowo ludzka cecha, ale tak nie jest. Wreszcie na przykład język, tak? Pytanie, czy tylko my mamy język, czy inne zwierzęta go mają, bo jeśli komunikują się wzajemnie, jeśli jeden osobnik oddziaływuje na drugiego, to znaczy, że tutaj można w tej interakcji zobaczyć przejawy umysłu, bo ten jeden chce coś od tego drugiego i muszą się dogadać, przekona do tego drugiego do czegoś, żeby szli razem na przykład, albo nie przekona, tak? Dalej mamy pokrewną tutaj dziedzinę komunikację społeczną. Tu chodzi o to, że oczywiście uczyć się można społecznie bez słów, bez rozmowy. Można na przykład naśladować kogoś, tak? Zobaczyć, jak ktoś coś wykonuje i wykonać te czynności poprawnie, nie metodą prób i błędów, tylko na podstawie tego, co zrobił model. Tak się uczy wiele zwierząt społecznych. Wreszcie teoria umysłu. Wyjaśnię, co to jest, jak dojdę do tego momentu wykładu. Na razie to pominę. No i mamy świadomość i samoświadomość. Różnica jest taka, prawda? Świadomość jest rodzajem świadomości percepcyjnej. Ja mogę wiedzieć, że ogólnie jest zimno, ciemno i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że zdaję sobie z tego sprawę, co się dzieje w środowisku. Natomiast samoświadomość oczywiście dotyczy tego, że wiem, że ja jestem. I tutaj mamy dosyć cienką, czerwoną linię, dlatego że możemy się zastanowić, a jak pies czuje zimno, to czy ma świadomość percepcyjną zimna, że jest zimno, warto by się gdzieś schować, bo jest zimno, czy też jest mu zimno w jego łapy, a to już jest świadomość introspekcyjna, samoświadomość, tak? Moje łapy marzną. To jest oczywiście pytanie, które teraz zostawiamy bez odpowiedzi, bo nie idzie teraz tego rozstrzygnąć, ale rozumiemy, że jest cienka granica pomiędzy świadomością percepcyjną, a więc świadomością, że otacza mnie jakaś rzeczywistość, i samoświadomością, to znaczy, że tak naprawdę ja tu stoję i otacza mnie jakaś rzeczywistość. Zobaczmy. Zacznijmy od narzędzi. Tak, będę musiał skakać, no bo mamy mało czasu i tutaj nie o wszystkim zdążę powiedzieć, ale to jest tak, że mamy bardzo taką silną tendencję, my ludzie, do tego, żeby sobie bronić, rościć pewnych praw, i klasa narzędzi była czymś takim, tak? To znaczy uważano, że tylko człowiek używa narzędzi, a zwierzęta nie. Używano nawet czegoś takiego, takiego rozróżnienia. Człowiek używa narzędzi, ponieważ je produkuje. A zwierzę, które używa kamienia do rozbicia orzecha, używa tylko przyboru, ponieważ nie obrabia tego kamienia, tylko używa gotowego kamienia, nie produkuje narzędzia, tak? Tylko używa gotowych przedmiotów, które znajdzie. Otóż dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Dzisiaj wiemy, że zwierzęta także przygotowują swoje narzędzia i mało tego, że przygotowują, przygotowują je na różne sposoby. Czyli na przykład część szympansów, która łowi termity i inne owady na takie wędki, witki, przygotowuje to narzędzie w ten sposób, że urywa giętką łodygę i obrywa liście albo ręką, albo ustami. I wtedy na przykład można taką witkę włożyć do termitiery, poczekać, aż wejdą termity, na tą witkę wyjąć ją i sobie jeść, prawda? Ale szympansy z Senegalu, mieszkające na terenie Senegalu, robią coś jeszcze. One wkładają tą witkę, koniec tej witki, między zęby i zaczynają tą łodygę przeciągać między zębami, tak że się robi takie rozdwojenie, rozczapierzenie tej łodygi. Na końcu robi się taki pędzelek. Dzięki temu pędzelkowi te szympansy jedzą 10% więcej termitów niż te, które nie wpadły na ten pomysł i tylko używają witki, tak, do wyciągania tych termitów. I nie wszystkie szympansy w ogóle używają witki, tak? czyli są grupy szympansów, które nie wpadły na ten pomysł, że można w ten sposób jeść termity. Czyli widzimy, że nie tylko zwierzęta mogą przygotowywać narzędzia, ale że jest to proces transferu kulturowego. To znaczy, że jak w danej grupie nauczyły się, że można robić to tak, to wszystkie młode osobniki podpatrują, jak to się robi i uczą się i wykonują te narzędzia w ten sam sposób. A jeżeli nie wpadną na to, nie zobaczą tego, nie zrobią narzędzia. Ale to narzędzie jest przygotowywane. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie niektóre zwierzęta nie używają narzędzi. Na przykład goryl nie użyje narzędzi do rozbijania orzechów. Dlaczego? Bo rozbije orzech pięścią. Po prostu. Nie potrzebuje kamienia, żeby się do niego dostać. Szympans rzeczywiście potrzebuje i to ta nauka rozbijania kamieniem orzecha trwa kilka lat, zanim rzeczywiście osiągnie się pewną skuteczność. Inny przykład. Nie tak dawno okazało się, że szympansy polują na małe ssaki w norach. A zupełnie odkryto to przypadkowo i raptem kilka lat temu. Okazało się, że robią to w ten sposób, że przygotowują gałąź. Tym razem ta gałąź jest już trochę bardziej taka twarda, nie taka giętka jak ta witka poprzednio. Obgryzają jej koniec i wkładają do nory, nabijając małego ssaka, tak? I wyciągając i konsumując. A kiedy się okazało, że to ma miejsce i badaczka ogłosiła wyniki swoich badań, mówiąc, że owszem, one używają coś jakby dzidy, to wielka dyskusja naukowców strzezła na tym, czy to jest na pewno dzida, bo dzidą się rzuca, więc, a one pchają, więc to może być co najwyżej sztylet, tak? Ale istota sprawy pozostaje, to nie jest patyk wzięty z ziemi, to jest patyk zaostrzony swoimi zębami, tak? Po to, żeby miał ostry koniec, tak? Żeby można było go użyć w ten sposób. Ale można pójść dalej. Trudno się bada kompetencje numeryczne zwierząt w naturalnym środowisku, ale można je zbadać w laboratorium. To jest laboratorium Uniwersytetu w Kyoto i oto jest młody szympans, który uczy się, dopiero się uczy zasady porządkowej liczby. To znaczy uczy się tego, że jeden jest pierwsze, potem jest dwójka, potem jest trójka, potem jest czwórka i uczy się w ten sposób, to jest jego pierwszy dzień nauki, że zapala się jedynka, a on ją musi dotknąć palcem i zgasić. Pole startowe uruchamia i potem jest jeden. A to jest pierwszy dzień jego pracy, tak? Nie ma żadnych innych liczb. Zobaczmy, jak to wygląda drugiego dnia. Drugiego dnia ma jedynkę i dwójkę i oczywiście musi ją wyłączyć w odpowiedniej kolejności. Jeżeli wyłączy w złej kolejności, to nie dostanie tam nagrody w postaci małych owoców czy nasion, które może sobie zjeść. Otóż wystarczy 10 dni, naprawdę wystarczy 10 dni, żeby nauczyć szympansa liczby od 1 do 9, żeby znał jakby porządkowy aspekt liczby. To jest bardzo młody osobnik i on tak naprawdę dopiero zaczyna, a zobaczymy za chwilę, co robią osobniki, które już znają porządkowy aspekt liczby i znają też kardynalny aspekt liczby. Czyli nie tylko potrafią wyłączyć na ekranie po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale potrafią zrobić takie zadanie. Za chwilę będzie widać, że na ekranie z jednej strony są kropki, a z drugiej strony są cyfry. Małpa będzie patrzeć, ile jest kropek i wskazywać konkretną liczbę, tak? Proszę zwrócić uwagę, w jakim tempie będzie to robić i proszę zwrócić uwagę, że jak będzie 0 kropek, to ona nie będzie miała wątpliwości i też wskaże liczbę 0, tak? Zobaczmy.
0: W realnym czasie mam
1: Ewidentnie widać, że dla niej to jest proste zadanie. To w ogóle nie ma żadnego napięcia, skupienia jakiegoś, prawda, nie wiadomo czego. No dobra, robimy, no. Rozumiemy, że kropki pokazują się losowo, a cyfry, jak widać, też pojawiają się w układach losowych, prawda? Że to nie jest tak, że jedynka zawsze jest pierwsza z lewej na górze. I to oczywiście jest wynik pracy. No ale my się uczyć też musimy liczb, prawda? To nie jest tak, że od początku wiemy, że 2 jest większe od 1. Musimy te symbole opanować. A zobaczmy coś takiego. Zobaczmy teraz porządkowy aspekt liczby, tak? To jest ten szympans, który się uczył. Na początku to 1, 2, tak? No więc znowu mamy takie wrażenie, że my byśmy chyba byli bardziej skupieni na tym zadaniu niż po prostu te mapy, które w zasadzie tak od niechcenia tak sobie po tym ekranie te liczby gaszą. Ale to zadanie jest prostsze, tamto jest dużo trudniejsze, ten kardynalny aspekt liczby, ile kropek to zadanie naprawdę szympans jest w stanie w 10 dni zrobić, opanować, każdego dnia wprowadzając jedną liczbę. Porządkowy aspekt liczby jest po prostu łatwiejszy do zrozumienia, tylko że potrafią to robić tylko w jedną stronę, czyli od 1 do 9, jakby nie potrafią zrozumieć, że można też na przykład wskazać ciąg malejący, tak? No bo skoro się uczyły, że najpierw 1, potem 2, potem 3, potem 4, to nie są w stanie jakby zrozumieć, że ale 4, 3, 2, 1 jakby w tą stronę też można by wskazać, prawda? Okej, ale zobaczmy coś jeszcze. Badacze stwierdzili, że skoro tak jest, że one tak szybko widzą te liczby, to przygotowali taką wersję eksperymentu. Mamy liczby, które losowo wylatują na ekran. Widać je 300 milisekund. A następnie są zasłaniane białymi kwadratami i trzeba z pamięci wyłączyć białe kwadraty w takiej kolejności, jak pod spodem były liczby. Zadanie najpierw robi człowiek. Trzysta milisekund, bardzo mało czasu jest naprawdę na to, żeby zobaczyć te liczby. To jest naprawdę trudne. A teraz zobaczymy, jak to robią szympansy. Proszę zobaczyć teraz. Coś odwróciło jego uwagę, tak? Gdzieś tam patrzy w laboratorium, coś się dzieje. Nie, to nie ma znaczenia wzmocnienie tutaj tak naprawdę. Tutaj jakby wytłumaczenie jest takie. W toku ewolucji różnicują się pewne zdolności. I na przykład my mamy bardzo rozbudowany język. Szympansy mają tylko kilkadziesiąt komunikatów porozumiewawczych. I teraz pomyślmy o tym w ten sposób. Nam ten język, zdaniem naukowców, przeszkadza w tym zadaniu. Kiedy ja widzę liczby, natychmiast chcę je nazywać. Włącza mi się to. 1, 2 i tak dalej. One się nauczyły symboli, ale te symbole są obrazami. nie idzie za tym jakieś przetwarzanie informacji, czy ja widzę jedynkę, czy nie widzę jedynki, nie włącza się w ogóle język, tak? I uważa się, że one mają świetną fotograficzną pamięć właśnie, a myśmy utracili te zdolności. Nie możemy w 300 milisekund zapamiętać, a potem w pamięci utrzymywać, gdzie co leży. Natomiast mamy inne zdolności po prostu. I ten przykład pokazuje między innymi dlatego, żebyśmy też zrozumieli, że inne umysły są inne. To nie jest tak, że to jest uproszczona wersja ludzkiego umysłu. To jest inny umysł. To jest trochę jak z inną cywilizacją.

Analogicznie, podobnie, ale jednak inaczej, tak? I tu mamy dodatkową trudność, że to nie chodzi o to, że zwierzę to jest na przykład 5-letnie dziecko. Jak będziemy sobie tak to upraszczać, to upraszczamy za bardzo, to idziemy w złym kierunku. Umysł zwierzęcia nie jest umysłem małego dziecka, to jest po prostu umysł innego gatunku.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające

polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Sprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym, czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie. Nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się

a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi. Większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Caracas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masę, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej.
ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 km.

0: na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas, więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, w ciągu jednej minuty z całkiem płaskiego, miłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 km, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 km głębokości i 50 km średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 km na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak takie trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, z taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. Jakby w zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zderzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety. Ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to w też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo. I ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, w których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno po tym, jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny, wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Liot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie takie modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie?
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Nie, dlatego, że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w niedużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć w tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia, 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów. Nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania i miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę. w skrócie. Więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach. Jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia. I przez długi czas uważano, że całą ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... Przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku po pierwsze wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spoko. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego Więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba, że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważna asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

of America.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20.39. Na naszej antenie witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do
0: właśnie,
2: Gabonu?
0: O, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz ja jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicą nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takie mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, które ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia to są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się wiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam właśnie.
1: Za to najbardziej jestem wdzięczny. Tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Te wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie.
0: To się tam dzieje?
1: Myślę, że to my z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: Dlatego no na pewno.
1: Dlatego on się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: nie znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie.
0: Ojciec wie, słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No i,
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: O, to jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak. Że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że my ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówisz dzieciom?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
2: Pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca,
0: tak,
2: na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie? Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ten ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, głównie to są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później
1: jest
0: już może...
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, powiedzmy 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich,
0: tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tych, z tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Dużo droższe, dużo droższe, wszystko jest dużo droższe i praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 90%, no 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. Albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: My mamy to u siebie.
0: Czyli my mamy drewno z Gabonu. Też.
1: My mamy to u siebie. Ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysyłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tutaj wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: To nie ma problemów.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobą, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: O, to niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest te koszty tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Tak, odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, te...
1: Można powiedzieć,
0: że tak.
1: Taki podstawowy, taki produkt. Tak, tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony tutaj, tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
0: Aha.
1: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok.
0: Mhm.
1: To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę tak podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzone takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No tak. Właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład tak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru. Będziemy w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze nie jedzenie smakuje. Jest takie mdłe, takie rzeczy niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie,
1: albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taka
0: gęste coś.
1: Z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówiłem, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku, 10 miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem, takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby dokładają też do tych potraw.
0: Mm-hmm.
1: Tak, to dokładałem po to, żeby dodało taką suszona ryba, ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest to bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony. Jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoni i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone. Potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie. I
0: ojciec też
2: jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej. Ja już najbardziej jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon? Czy co?
1: Nie. Właśnie cały korpus się nadaje. Aha. Cały korpus się nadaje do
0: dziecka. Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz. Jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem nie, czy czymś. Nie.
1: To nie? Zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem,
0: specyficznie.
1: Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie, zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest ich też największa populacja słoni na świecie jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżał się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że dla każdego wystarczy.
1: Tak, z tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki... No to jest też taka rzeczywistość, która to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas?
1: Na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porcupine. Porcupine to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może część nas kojarzy jeżo z wierzmą.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię. Nie dziwię się.
1: Nie mogę zapachu jego i... Aha. Tak. I po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład...
2: I coś jeszcze.
0: Ojciec był krótko już w Gabonie i teraz ktoś zaprasza, tak? I tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść
0: czy schować do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak?
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał to krajowiec.
0: Aha.
1: I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jak takie święto jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: A, czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu na kościach.
1: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że ja byłem raczej, jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten pork epic, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mnie smakowało, drugim mnie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład po tego zwierza, bo uważam, że jest to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie, nie.
1: Są owady. Też? Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto po polsku, to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak ver, zaraz sprawdzę. No ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekamy. Pewnie robak mrówka.
1: Po polsku to jest... To jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem. Ale podobne... chodzi o to, że to jest...
2: Dlaczego to taki, podobne?
1: To jest... podobne do dżownicy bardziej. A, takie dżownicy, czyli... tylko to jest krótka taka dżownica. Mhm. I to, że je, to są takie robaki, takie...
0: takie larwy, coś takiego, one, takie jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach. One ogólnie mieszkają w palmach i one te palmy jedzą, wyjadają od środka takie kurniki u nas, to na przykład, to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw i jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega i ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dają jakąś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem, kurczaka. Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
1: Tak.
0: No zje tego.
1: Jeszcze kupuje te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: No tak, toś nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedy widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas nie jest dziwię się. Jeszcze.
0: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu, a tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
0: rośnie i tam już
1: z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakiejś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I tak. Rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku można to zrobić? Ojcze, ile razy do roku
0: dwa,
2: można?
0: Nie dwa, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
1: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść... Tak jak kiś może mieć ze 30 kilo tych bananów.
0: To duże, to naprawdę
1: jak jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów. W zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas. Czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre. I później się je jak ziemniaki. Można zrobić purée. Tutaj też problem się chipsy z bananów się robi. Jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, właśnie na smażone banany. Bardzo, bardzo różnych form. Bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas. To jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
0: nazwy.
1: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem. Ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Takie na przykład są takie niebieskie owoce timba, tak to się nazywa, chyba timba. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: bo jest,
1: ale
2: są bardzo drogie pietruszki.
1: Nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
0: Chyba raczej.
1: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy

0: świni, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Aha. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie gdzieś tam w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Okay. Jest wilgotność, jest słońce.
1: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
1: To
0: choć nie słychać. Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
1: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej,
0: to
2: już, nie?
0: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
1: będą.
2: Inne produkty wtedy trzeba, bo... Z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej wspólnocie, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, z których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniu, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: A, no tak, bo jak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. Uh-huh. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: Ojej!
0: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
1: Tak. Tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
1: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Jest tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet, ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy,
2: chłopaki,
0: mężczyźni, którzy się gardzą, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie. 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat, będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to takie wyobrażenie jest.

0: nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
1: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
0: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
2: Tak, ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 80% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada, powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
0: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
2: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś, wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy, mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy to też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
0: medycznym.
2: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej, tak.
0: Ale to są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne?
2: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
0: To nikt nie zrobił tego, no tak.
2: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
1: Nie opłaca się.
0: Nie
2: opłaca się od 30 lat w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
1: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
2: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
0: No właśnie,
2: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drgrzuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
0: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
2: U nas my wstrzymujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli ona, woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Czyli jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że to pijesz teraz napój, czyli coś taki, coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki. My czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek również mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie. No
0: to tak, to wtedy
2: i wtedy można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
1: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
0: Zabiera piwo. Zabiera piwo. Wtedy piwo tylko.
2: Nie, wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę, na przykład wodę w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę. Bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem. Coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
0: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja, to
1: ogarniacie,
0: na pewno
1: jakiś teren.
0: Ogarniacie jakiś teren.
1: No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
2: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane. A druga poprawna odpowiedź, z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
0: Aha, w ten sposób.
2: Czyli i uwaga jest taka specyfika, że jest to jest taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem. I to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive. I ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? Bo to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez trzy dni tabletki na pasożyty
0: bardzo ważne jest.
2: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje.
1: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
0: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
2: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy cztery placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej PK, droga krajowa, jak to się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie cztery placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych czterech placówkach, to jest my posługujemy 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce Stolicy, to jest z dzielnicy Stolicy, Melen, i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe, Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta, bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren obejmuje parafia. I w tej, na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca, mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża. W niedzielę na mszy mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte było nawet więcej dużo, czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś, są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to żebyśmy byli blisko Boga my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
0: To dużo, to bardzo 300 dużo.
2: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele czy przy naszych placówkach związanych z zbudowaniem kaplic, zbudowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
0: To jeszcze brakuje.
2: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony. Mam takie postanowienie, że pierwsze te dwa lata chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście
0: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby... No.
2: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
0: To, który
2: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest posługa.
0: No tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
1: Chyba w ogóle nie śpi.
2: Wstajemy
1: o piątej.
2: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było... To
0: urwanie
2: było
0: głowy?
2: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio i żeby wyspać się udało mi wyspać.
0: Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
1: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, wierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
2: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał, to tutaj w Melem w stolicy, zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000,
0: no.
2: Tak, tak, to jest właśnie ta różnica, tak, czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stało się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen, ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
1: No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
0: No bo często tam słyszymy osób z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
1: szamani, nie wiem, i tak jak dalej, to nazwać, tam różni, lokalni tacy.
2: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia, to jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
0: Aha.
2: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski ze światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni chcą od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie przeknął, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, do jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie. Tak.
0: No, u nas też się takie zdarzają.
1: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
2: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
0: No właśnie.
2: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
1: Tak.
2: No, one też są widzę, są wróżki.
0: Tak,
2: jak najbardziej.
0: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem ojcu, że dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
1: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
2: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, taki nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
0: przyrodzony.
2: Także zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuały. Tak.
1: A jak?
2: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
0: będzie
2: jest
0: na pewno.
2: Nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z niewielu. I bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze będą takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
1: Poważnie?
2: I gdzie, tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
0: Tak. Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
1: To nie jest pod tory...
2: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasem ich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, przecież to handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
0: nie
2: do
0: dotarła.
2: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
1: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
2: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
1: Czyli może
2: po dwóch latach.
1: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie, nie. Gdzie indziej ojciec...
2: Nie, ja ostatnio byłem, poszukiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
0: A, Białej Podlaski.
2: Gdzie
1: Tam, gdzie Honorat. Tam, gdzie Honorat. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
2: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
2: Jest też państwem troszeczkę zamkniętym. Wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i po prostu im to wszystko zabiorą, ukradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
1: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma? Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie
2: ma? Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są te same, bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, no tak, rozwoju kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli. a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
0: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
2: Gamączek nie powie, że się to marnuje, tylko ten Gamączek powie, że oni to chronią.
0: Aha, w ten sposób.
1: Zadepczemy.
0: Przed rozdeptaniem.
1: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
2: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby, myślę, że to nie jest.
0: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
1: Odwrotnie, pasożyty.
2: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak, tak. No to jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
1: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
0: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i, a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
1: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
0: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
1: A tam sobie
2: mało o tym się mówi i mało jest.
1: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
2: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
0: Tak, to nam się wydaje, że...
2: Sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
0: Właśnie.
1: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując oczywiście, co najbardziej...
0: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
1: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
2: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związane wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzieś się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to teraz jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię. I przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźliście nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody są wielkie, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony są też są, te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie konowęży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, żeby chodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
0: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
1: I nie, wirtualnie. Chyba ostatni raz.
0: Nie, na pewno nie ostatni raz.
1: Tak, ojcze?
2: Też tak myślę. Też tak myślę.
0: Sporo nas
2: osób. Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
0: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
1: Ale
0: z Polski, z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
2: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał imię nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Serdecznie pozdrawiam. Którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
0: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
1: Pozdrowić ojca serdecznie.
0: Tak, pozdrawiamy.
1: Pomachać
0: z małej
1: mu.
0: Miejscowości, z Ławieś Mała.
1: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I
0: nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też ojciec, lepiej nie wracać do Polski.
2: U mnie obecnie jest 28, więc także i w nocy jest taka temperatura.
0: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
1: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
0: Ustalimy, na pewno będziemy.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

się czas na rokową kłopotwę. Witamy Was bardzo serdecznie w niedzielny wieczór 21 czerwca. I zapraszamy na przygody kociej szajki, kocia szajka i fałszerze pierników. W Toruniu jesteśmy cały czas, akcja się toczy właśnie w mieście Kopernika, albo może w mieście Piernika. A książkę napisała pani Agata Romaniuk. Skoro koty, to i kot Filemon. Zostańcie z nami.

to właściwie znaczy, że pierniki są sfałszowane? Chciał wiedzieć komandos. Jak to rozpoznać? Bronka i Walerka wymieniły znaczące spojrzenia. To właśnie nie jest takie proste na pierwszy rzut oka, ale zaraz się sami przekonacie. Jesteśmy wszyscy umówieni na spotkanie z mistrzem cukiernictwa w Muzeum Toruńskiego Piernika. On sam nam wszystko wyjaśni. Niech mnie nornica kopnie, zawołał przyjęty Morfeusz. A będą testy smakowe? Bo jakby co, to ja się poświęcę dla dobra sprawy. W strugach deszczu koty razem z Walerką przemknęły wzdłuż murów miejskich i dotarły do ceglanego budynku przy ulicy Strumykowej. To tu znajdowała się dawniej najsłynniejsza w Toruniu fabryka pierników. Zmoknięte koty powitał naczelny cukiernik miasta, siwy brodacz, mistrz Konstanty Mikołaj Bolt we własnej osobie. Miał na sobie wykrochmalony biały fartuch i wielką czapę, a na odległość metra od niego unosiła się słodka, korzenna woń, której nie sposób było z czymkolwiek pomylić. Ach, ten facet pachnie rozkosznie, zamruczał Morfeusz, jak świąteczne pierniczki. Musi być bardzo miły. Kiedy jednak mistrz Bolt otworzył usta, żeby przywitać zebranych, nikt nie miał wątpliwości, że żaden z niego słodki i łagodny staruszek. Odkąd przekroczyliście nasze progi, obowiązuje was dozgonna tajemnica, ryknął basem, aż komandosowi zjeżyło się futro na ogonie. Ale się sadzi ważniak jeden, mruknął Bibiloro, a ja go pamiętam, jak był jeszcze nieśmiałym, czerwieniejącym się piekarczykiem. Mistrz Bolt na szczęście nie słyszał tego komentarza. Zaprowadził koty i Walerkę do sali, gdzie odtworzono tradycyjną manufakturę pierników. W glinianych naczyniach znajdowały się przyprawy. Goździki, cynamon, gałka muszkatłowa, a w dzbanie złoty lejący się miód. Na stole stał koszyk z ciastem piernikowym, które wcześniej wiele tygodni dojrzewało w suchym i ciemnym miejscu. Od cudownych zapachów koty zaczęło kręcić w nosie. Myszurde, umarłem, jestem w raju. Uszczypnijcie mnie, zamruczał Morfeusz na widok tych wszystkich wspaniałości. Bronka uciszyła go syknięciem. Bardzo jej zależało, żeby wszyscy koci detektywi w pełni zrozumieli, na czym polega fałszowanie pierników. Cukiernik pokazał kociej szajce stolnicę do wyrabiania ciasta, drewniane wałki i foremki o różnych kształtach oraz kamienny moździerz do tłuczenia przypraw na proszek, a wreszcie nagrzane do czerwoności piece. Najgorsze jest to, że fałszerze nie pozwalają ciastu leżakować, westchnął mistrz Bolt. Leżakować? W łóżkach? Chciała wiedzieć Bronka. Po obiedzie? Nie, futrzana damo. Chodzi o czas dojrzewania ciasta piernikowego. Ci... Ach, brak mi słów. Podli oszuści używają chemicznych przyspieszaczy, żeby ciasto było szybciej gotowe do pieczenia. A to jest niezgodne ze sztuką? Upewnił się komandos. I szkodliwe? Może? Owszem, potwierdził Konstanty Mikołaj Bolt i jednocześnie zwiesił głowę. A smutna prawda jest taka, powiedział, wypuszczając powietrze tak mocno, że mąka uniosła się ze stolnicy i osiadła mu na brwiach, że fałszerze nie mają za grosz wstydu. Nawet jeśli chodzi o składniki na ciasto piernikowe. Zamiast prawdziwego miodu używają sztucznego, a zamiast cynamonu sproszkowanych żołędzi. Zapadła cisza i pełna grozy i tylko Morfeusz pomyślał, że to oczywiście okropne, ale jeśli chodzi o niego, to z braku laku zjadłby nawet fałszywego piernika, bo już strasznie burczy mu w brzuchu. I tyle na dziś kolejnego rozdziału przygód kociej szajki w Toruniu, czyli kocia szajka i fałszerze pierników. A wy?
Też byście zjedli fałszywego piernika, bo ja chyba nie. Wolę te prawdziwe, toruńskie. Dobranoc.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach jest 20, czas na prognozę pogody. Zapraszam Państwa serdecznie. W tej chwili zławić małej okolicy 21 stopni, temperatura odczuwalna 20 stopni, a słońce zajdzie o 21.17. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burzami, jedynie na Pomorzu zachmurzenie miejscami małe i umiarkowane. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 40 mm, temperatura minimalna od 12 stopni na północy, około 16 w centrum do 19 na południu i wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu porywisty północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwe porywy do 100 km na godzinę. A jutro w poniedziałek na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w obszarach podgórskich i w Karpatach, lokalnie także burze z gradem. Temperatura maksymalna jutro od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, a w czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. W górach wiatr porywisty. Tyle prognozy pogody, a już za chwileczkę kolejna audycja przygotowana dla Państwa z cyklu Kupuj Świadomie. Kupuj Świadomie to program obsługiwany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Bydgoszczy. Zapraszam serdecznie.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Gościem, tak jak tydzień temu, jest pani dr Aldona Fenek, miłośniczka drzew, wytrwale szkoląca siebie i nas, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych, a przede wszystkim popularyzuje wiedzę przyrodniczą. Pani Aldono, prawda?
1: Prawda. Dzień dobry Państwu bardzo.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czekaliśmy na Wasze pytania. Te pytania się pojawiły, ale w trakcie programu możecie również je zadawać nam. Czekamy. A tematem, tak jak i ostatnio, jest ogród bez chemii. Czy tej chemii możemy uniknąć? Rozmawialiśmy już tydzień temu na wiele tematów, a dzisiaj oddajemy głos pani Aldonie na temat tych roślin nieco większych. Tak zaznaczyliśmy tydzień temu. Tych, które są jakimiś krzewami, krzewinkami. Jak z nimi należy postępować, aby tej chemii uniknąć?
1: No one akurat szczęśliwie wymagają mniejszej może tutaj ochrony niż warzywa. Są bardziej odporne, chociaż oczywiście też się choroby dosięgają. Chociażby choroby grzybowe, takie jak mączniak. Tutaj może część drzew, krzewów porażać, z tym, że nie stanowi dla nich aż takiego wielkiego obciążenia jak dla roślin zielnych.
0: Tak.
1: Niektóre sobie z tym całkiem nieźle radzą, chociażby dęby. Praktycznie rokrocznie są porażane przez mączniaka i nie widzimy aż tak wielkich jakichś strat, chociażby w owocowaniu tych drzew, więc też nie wymagają, jeśli te porażenie nie dotyczy bardzo młodych drzew, bo na młodych drzewach jest bardziej szkodliwe, to wtedy ewentualnie możemy wykonać oprysk, natomiast no, ciężko by było nawet nam też i fizycznie opryskać duże drzewo, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj jak najbardziej możemy sobie poradzić. Można sobie tutaj opryski chociażby z drożdży, które będą konkurowały z tymi grzybami chorobotwórczymi. Możemy również olejkami eterycznymi opryskać. Też można ekstraktem z grejpfruta, który będzie działał wzmacniająco i też pomoże drzewu samemu bronić się przed grzybem czy też krzewą. Więc możliwości mamy. Ale niekiedy po prostu wystarczy też obserwacja, czy my musimy zadziałać, czy te objawy są bardzo mocno nasilone, czy raczej takie umiarkowane i drzewo, krzew samo sobie z nimi jakoś poradzi.
0: No tak, bo to możemy zrobić też na szkodę, prawda, bo zrobimy coś za dużo, na wyrost, że tak powiem, no i wtedy możemy no wręcz przeciwnie mieć efekty.
1: To znaczy się, no może zaszkodzić, to nie zaszkodzimy, chyba że oczywiście wykonamy za duże stężenie tutaj substancji, prawda, której użyjemy i dojdzie do uszkodzenia liści, to wtedy rzeczywiście zrobimy szkodę, prawda, drzewu większą niż sam grzyb, więc też wszystko tak z rozwagą. Musimy oczywiście bardzo pilnować się, żeby te dawki też nie były za duże preparatu.
2: Pani Aldono, Ja tak się włączę, przesłuchuję, jak to Piotr powiedział wcześniej. Dzień dobry Państwu. Chodzi mi też o drożdże. Tu słuszną ma Pani uwagę, że je można naprawdę włączyć, ale tu słuchacze dopytywali, jak tu skonstruować to wszystko, żeby działało w dobrym kierunku, bo nie wiedzieli, jakie proporcje i do czego rzeczywiście możemy je wykorzystać.
1: Ja akurat drożdże to stosuję w proporcji 100 10 deko drożdży, czyli taka kostka drożdży, na 10 litrów wody. To rozpuszczam, zostawiam na godzinkę, dwie, żeby te drożdże miały możliwość się tam swobodnie rozpuścić i takim roztworem opryskuję. Z tym, że skuteczniejsze one są wtedy, kiedy pogoda jest taka lekko wilgotna. Wtedy te drożdże lepiej jakby zaczynają na tych liściach sobie poczynać, bo to środowisko dla nich jest bardziej sprzyjające. Natomiast jak jest sucho bardzo mocno, to ta skuteczność drożdży wtedy jest mniejsza.
0: No tak, bo one wyschną nam na roślinie i to za bardzo nam nie da, czyli lepiej.
1: Generalnie wszelkie grzyby, gatunki grzybów lubią wilgoć, więc ich rozwój wtedy jest zdecydowanie lepszy, jak mamy wilgotniejszą pogodę niż jak jest zupełnie taka sucha, tak jak obecnie mamy, prawda, bardzo wysuszone powietrze.
2: Pani Aldono, a tak wracając, ja cały czas będę drążyła ten temat drożdży, bo drożdże to jest dużo witaminy B6, różnych mikroelementów i tu to jest dla roślin też wzbogaca, tak?
1: Tak, możemy też do podlewania używać. Również możemy sami wypić, tylko pamiętajmy, żeby żywych drożdży tutaj nie wypijać. Dlatego, że drożdże nam wtedy wszystkie witaminy właśnie tutaj z organizmu pozabierają i możemy sobie zrobić krzywdę zamiast pomóc.
2: A jak zrobić, żeby nie były żywe?
1: Trzeba tylko zalać je wrzątkiem.
2: A, czyli nie jeść tak bezpośrednio z kostki?
1: No nie, nie, absolutnie. To jest wręcz niezdrowe.
2: Pamiętasz, że wyjedliście?
0: Ja pamiętam, przyznam się Pani Aldono, jako dziecko, ponieważ mój tata pracował na stacji kolejowej, więc tam od czasu do czasu przywożono jako przesyłkę pociągiem w skrzynkach drożdże takie piekarnicze. No więc my jako dzieci tam jedną kostkę gdzieś tam sobie gdzieś uszczypliśmy, no i te drożdże zajadałem tak sobie z tej kostki. Nie pamiętam, czy miałem tam jakieś problemy z tym związane. W każdym razie, no nikt mi o tym nie powiedział, żeby nie jeść.
1: Przyznam się, że też jako dziecko z cukrem, zwłaszcza drożdże.
0: Właśnie, z cukrem, tak.
1: No niestety wszyscy chyba ten grzech popełnialiśmy w dzieciństwie.
0: Ale smak pamiętam do dziś.
2: Ale nie wszyscy, Pani Aldono, wiedzą, że tak nie wolno.
0: No dlatego edukujemy.
1: Powiem szczerze, że ja też dosyć długo nie zdawałam sobie tego sprawy, że jest to niezdrowe. Zwłaszcza jak człowiek jest młody, to raczej tak wydaje mu się, że no skoro to jest produkt spożywczy, prawda?
0: Tak.
1: To można to spożywać bez jakiegoś uszczerbku dla zdrowia. Dopiero potem się też dowiedziałam, że to no niestety, ale te grzyby zabierają nam te bakterie po prostu, żeby się tam rozwijać w naszym przewodzie pokarmowym. Dopiero potem są tam dalej trawione. Mogą też również i naszą florę bakteryjną troszeczkę tam zmienić, więc to no nie jest to zdrowe dla nas generalnie.
2: Czyli
1: więc lepiej jest zalać wrzątkiem, nabić.
0: A już tym bardziej z cukrem.
1: Tym bardziej z cukrem. Wiadomo, co się dzieje później w naszym żołądku i jelitach.
2: Czyli tutaj dlatego też i dla roślin trzeba to zalać, ale woda może być taka chłodna, nie gotowana.
1: Dla roślin tak, jak najbardziej. Te drożdże muszą być żywe, dlatego żeby one działały. Chyba, że chcemy tylko wzbogacić tutaj witaminy, prawda, to wtedy możemy zabić. Natomiast jak najbardziej żywe z tego względu, że one będą wtedy konkurowały. Po prostu drożdże działają na zasadzie konkurencji, także konkurują z innymi grzybami o miejsce do życia i uniemożliwiają im rozwój, zasiedlenie tak, tego miejsca, w którym zostały przez nas. Bo trzeba pamiętać, że wszelkie szczepy drożdży występują naturalnie w przyrodzie, że to nie jest jakiś ewenement, chociażby jak na przykład wino, produkty przygotowujemy, nie trzeba dodawać tam drożdży do takiego zacieru. Wystarczy tylko nie umyć za bardzo takich owoców. Tam są naturalne szczepy drożdży, które w przyrodzie dosyć powszechnie występują.
2: No tak, ale pani doktor, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o te drożdże, to na jakie grzyby one, z jakimi właśnie grzybami konkurują? Gdzie my możemy je wykorzystać? Przy jakim momencie, jeśli choroba jest, to jak to rozpoznać i gdzie je tam skierować?
1: Najlepiej profilaktycznie. Bo jeśli już choroba jest, prawda, grzyby tam już chorobotwórcze się zagnieździły, to drożdże ich nie zwalczą, tylko one generalnie uniemożliwiają zasiedlenie przez grzyby chorobotwórcze. Na zasadzie takiej, że one same tam już są i jakby miejsce jest zajęte, prawda, nikogo nie wpuszczamy. Natomiast jeśli ta choroba już jest rozwinięta i już na tych roślinach jest, no to drożdże nie będą tutaj w pełni skuteczne. One mogą troszeczkę pomóc roślinie, ale na pewno nie zlikwidują nam całkiem problemu. Wtedy ewentualnie możemy zastosować właśnie olejki eteryczne, z tym, że wtedy pamiętajmy też, że olejki eteryczne zabiją również i te drożdże, które tam się znajdują. Ale to już wtedy, kiedy mamy ewidentnie widoczne tak symptomy choroby, chociaż też możemy i profilaktycznie opryskiwać. Najlepiej jest używać zamiennie, nie pryskać przez cały sezon jednym tylko specyfikiem, bo to zawsze daje możliwość grzybom chorobotwórczym do przyzwyczajenia się, prawda, do tego, można powiedzieć, czynnika stresowego i być na niego odpornym. Natomiast jak będziemy go zmieniać, to jest większa szansa skuteczności naszych zabiegów.
2: Czyli pani doktor, zaczyna z początkiem wiosny? Już? Tak?
1: Tak, jeśli na przykład chodzi o uprawę warzyw, pomidorów, ogórków, to od początku, od siewu, tak? Tutaj też można same nasiona przepłukać, chociażby w olejku z drzewa herbacianego, odkazić je. A potem już od samego wzejścia najpierw podlewam to ekstraktem z grejpfruta, żeby je wzmocnić i opryskuję również, a potem włączam też olejki eteryczne do tego i tak zamiennie też, jeśli nie ma objawów chorobowych, to też drożdżami początkowych, na początku uprawy, ze względu też na to, żeby dostarczyć roślinom trochę witamin, to też i do podlewania, żeby tą glebę tak zaktywizować do lepszego funkcjonowania tych mikroorganizmów glebowych, także jak najbardziej. A potem olejki.
2: Pytają słuchacze, jak często te drożdże użyć? Raz w miesiącu starczy?
1: Niestety przy uprawach takich ekologicznych opryski musimy wykonywać dosyć często. Raz w tygodniu powinniśmy co najmniej opryskać, bo trzeba mieć to też na uwadze, czy deszcz, czy w ogóle olejki eteryczne bardzo szybko odparowują z powierzchni, więc ich działanie nie jest tak długie, bo one nie wnikają głęboko do rośliny, prawda, bardziej powierzchownie działają, w przeciwieństwie do preparatów chemicznych. Ale dlatego też są i bezpieczniejsze, prawda, tutaj. Więc coś za coś.
0: Coś za coś, tak, bo wiadomo, chemia działa dłużej i szybciej często, ale tutaj jeśli chcemy mieć ten ogród bez chemii, to musimy się przestawić na to, że będziemy te zabiegi pielęgnacyjne robić po prostu częściej.
1: Dokładnie, ja zawsze robię w weekend, więc pamiętam, że weekend to jest u mnie czas na zabiegi pielęgnacyjne w namiocie foliowym, więc to tak jest łatwo zapamiętać też. Nie jest to naprawdę, jakoś dużo czasu nie zajmuje, więc chyba warto tak poświęcić te trochę, parę minut raz w tygodniu, żeby nasz ogród był zdrowy.
0: Tak, tutaj słuchacz nam zadał pytanie jedno dotyczące pokrzywy tego naszego nawozu z pokrzywy. Czy może go stosować przez cały rok? To jest jedna część pytania. I teraz, czy tą pokrzywę, bo pani wspomniała, pani Aldono, że trzeba trzymać w cieniu. On to robi na słońcu, więc to stoi sobie tam jakoś, no i twierdzi, że to też się sprawdza, ale właśnie to pytanie główne, czy możemy to stosować przez cały okres wegetacji rośliny? Czy to nie zaszkodzi na samym końcu
1: jeśli
0: na przykład?
1: Jeśli chodzi o warzywa, to tak. To możemy. Natomiast jeśli tutaj byśmy chcieli to przy roślinach wieloletnich, to ja bym już tak ostrożnie, jeśli chodzi o sierpień, tak, jeśli chodzi o stosowanie takie.
0: Żeby one nam za bardzo nie poszły w rozwój,
1: chociaż
0: tak?
1: Chociaż tam też są, i tam nie ma aż tak dużo tego azotu, prawda? Nie jest, no na pewno tutaj szkodę zrobi jak nawozy mineralne. Natomiast bezpieczniej by było tego już w okresie takim wczesno-jesiennym nie stosować na rośliny wieloletnie. One muszą po prostu spokojnie się przygotować do okresu zimy i im mniej dostarczamy im składników pokarmowych, to dla nich nawet jest lepsze, dlatego że jak dostarczamy im pokarm, no to one próbują dalej rosnąć. A zwłaszcza jeszcze przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, proszę sobie wyobrazić, że teraz na przykład we wrześniu zaczną padać deszcze, tak. Będzie ciepło, bo ma być ciepło, roślinom będzie się wydawało, że mamy wiosnę. Jeszcze jak dostaną papu, no to zaczną rosnąć jeszcze raz. I wtedy tak naprawdę przychodzi zima, na przykład raptownie, a potrafi nam się ta pogoda zmieniać, że mamy ciepło, a raptownie robi się następnego dnia minus 10 i rośliny mogą tego nie wytrzymać. Więc chyba bezpieczniej w takich warunkach pogodowych u nas jest tego
0: unikać.
1: Unikać. Dokładnie.
0: Panie Adonio, mamy takie pytanie dotyczące owadów. O mszycach mówiliśmy tydzień temu, ale pani nas tutaj zapytała, że ma piękne róże w ogrodzie i pojawiają się tutaj, nie napisała nam co prawda, jakie to są owady, ale różnego typu chrząszcze, które się tam zagnieżdżają.
2: Wygryzają
0: te piękne kwiaty jej. No i nie za bardzo może sobie z tym poradzić, bo tylko chemia na nie działa. I to też nie zawsze, bo one gdzieś tam w kwiecie się, jak tutaj nam pani opisała, zagnieżdżają. Czy możemy sobie z nimi poradzić, z tymi większymi owadami, takimi szkodnikami właśnie, nie tylko tych roślin naszych ogrodowych, ale tych kwiatowych?
1: No tutaj warto by było zwabić ptaki, które zapolowały nam na takie chrząszcze. U mnie na przykład koty bardzo chętnie polują i zjadają. Bardzo im smakują chrząszcze majowe.
0: Tak?
1: Te, które też bardzo lubią pąki właśnie róż zjadać. Więc najlepiej jest większe ptaki tutaj zwabić. W jakiś sposób najlepsze jest dokarmianie ich zimą. Zapewnienie dobrych warunków do rozrodu, czyli zaproszenie ich na przykład w powieszenie budek lęgowych dla sikor, które też chętnie będą polował, czy wszystkich innych ptaków, które będą u nas miały miejsce do schronienia i daleko za pokarmem nie będą musiały wtedy po prostu przemieszczać się i chętnie nam te wszelkie chrabąszcze i inne owady powyjadają. Owszem, też jeszcze warto może mieć małe oczko,
0: właśnie, dla mamy,
1: które też chętnie, one na wszystkie owady tutaj polują, wszystko co tylko da się zmieścić do pyszczka, to jak najbardziej nawet na pszczoły i osy niestety. Znaczy niestety na pszczoły, na osy mogą polować, ale nie ma dla nich problemu.
2: Czyli taki ogród, gdzie jest tylko tuja i trawa, no jest problem i chcemy mieć piękne kwiaty gdzieś z boku, to jeśli nie ma...
0: No niestety musi być ta bioróżnorodność, bo to do tego nie...
1: Bioróżnorodność jest najlepszym, można powiedzieć, środkiem zapobiegawczym, jeśli chodzi o choroby i szkodniki. Bo nawet uprawa taka współrzędna roślin, chociażby aksamitki z pomidorami, też zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób tak na pomidorach. Więc tutaj no, przede wszystkim ta bioróżnorodność, czyli też im bardziej bogato u nas w ogrodzie jest, łączmy warzywa z kwiatami razem, bo to wtedy nawet i trochę dezorientuje te szkodniki. Ciężko jest im znaleźć gdzieś tam pomiędzy tymi kwiatami te swoje, że tak powiem, kapusty, tak, czy inne warzywa. I to też pomaga, taka wspólna uprawa naprawdę też i warzywom dobrze służy.
2: Czyli nie jest dobry ogród taki, tu dzielimy warzywa, a tam kwiaty, bo ja tak myślałam, że to jest super. Tu mam warzywa, tu posadzę sobie kwiatuszka i każdy ma swoją odrębną część naszego ogrodu. Lepiej podzielić, razem ich jakby zaprzyjaźnić.
1: Jak najbardziej. Ja na przykład też, żeby, bo mam problem z nornicami, czosnku nie sadzę już w wrzątkach na warzywniku, tylko sadzę pomiędzy kwiatami. Z tego względu, że zabezpiecza mi to też wtedy kwiaty przed nornicami. One niechętnie ryją tam, gdzie jest czosnek. Tam, gdzie jest korona cesarska, również będą niechętnie ryły, więc jak najbardziej na przykład pomiędzy warzywami, gdzie mamy problem właśnie z nornicami, można koronę cesarską posadzić, tak samo czosnek też, nie w jednym rządku gdzieś tam z boku działki, tylko najlepiej jest po całości, po całej działce porozsadzać. No oczywiście może też być to problematyczne, bo jeśli tą działkę skupujemy, to taki czosnek zimowy ciężko nam jest w tym momencie akurat tak posadzić, ale można wtedy pomieszać część czosnku zimowego, część letniego.
0: Letniego, tak.
1: I pomoże nam to chronić wtedy naszą działkę też przed nieproszonymi gośćmi.
2: Pani Aldono,
1: tak, jak najbardziej.
2: Pani Aldono, posypały się pytania typu, co ma w sobie korona cesarska, że tak działa na przykład na nornicę? Co w niej jest?
1: Odstraszający zapach. Jak mamy koronę cesarską, to jej cebula, nie zawsze ten zapach da się wyczuć, ale niekiedy u mnie na działce, na przykład jak specyficzne warunki pogodowe są, to naprawdę czuć ją z odległości kilku metrów. I ten zapach głównie działa właśnie odstraszająco na krety, na nornice, prawdopodobnie jeszcze na niektóre owady. Więc to jest główne właśnie takie. Nie powiem, jakie substancje czynne. Szczerze mówiąc, nigdy się nie interesowałam tym, jakie substancje tam zawiera korona cesarska, ale są to substancje zapachowe, które działają odstraszająco.
2: A to niezależnie od gatunku?
1: W sumie wszystkie mają, z tym, że no ta typowa, którą uprawiamy, koronę cesarską, tą o takich kwiatostanach zwisających w dół, wielokwiatowych.
2: O tej
0: rozmawiamy.
1: Typowej korony cesarskiej, tak jak ją nazywamy.
2: Mojej mamy była taka biała, pamiętam.
1: A bo to są też odmiany. Najczęściej spotykamy czerwoną i żółtą. Białej, szczerze mówiąc,
2: a może to się inaczej nazywało? Może mama tak może mówiła, że to jest korona cesarska. Zwisała tak na dół. Tak, miało rzeczywiście i to było wieloletnie.
1: To być może, że tak, że to też odmiana właśnie o białych kwiatach. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam o białych kwiatach.
2: To może mi się pomyliło, ale chodzi o koronę cesarską. Drodzy Państwo, sadźcie w ogrodzie. Nie będzie takich problemów z nornicą, kretem i niektórymi owadami. To już jest kolejny pomysł.
0: Tak, ja też tak, ponieważ kiedyś mieliśmy, on po kilku latach, długo bardzo był chyzop, rósł taki krzaczek dość spory. Wiem, że on też odstraszał różne owady, a przyciągał te, które lubią, no bo to była, jest to roślina miododajna, więc też chyba warto ją zastosować, bo chociażby ze względów leczniczych, prawda, bo
1: no dokładnie, w ogóle generalnie zioła warto mieć w ogrodzie, bo większość z nich jest aromatyczna i działają odstraszająco na owady. Niektóre przyciągają oczywiście też, część odstraszają. Jest to też urozmaicenie naszej diety przy okazji. Wychodzimy, tak. Mamy świeże zioła, z których możemy skorzystać, nie musimy biec do apteki, prawda, czy do sklepu zielarskiego. Mamy to wszystko wtedy pod ręką. Jak najbardziej.
0: Ja mam tutaj pytanie dotyczące pewnych niedoborów mikroelementów w glebie. Tak, to przynajmniej sens tych pytań jest. Słuchacz nam napisał na temat chociażby ogórków, że ma problem z ogórkami, nie chce stosować nawozów chemicznych, ale ogórki w pewnym momencie rosną ładnie, a później robią się nagle buwiaste, takie okrągłe, on to nazwał. No, ten kształt już nie pasuje, załóżmy, do tego, bo one później robią się chociażby w przetworach puste w środku. Jak zapobiec temu, pani Aldono, żeby te nasze, chociażby te ogórki przykładowe tutaj rosły ładnie, to znaczy, żeby, bo to chyba jest od braku jakichś mikroelementów, tak, że one robią się w ten kształt.
1: To też może się robić już z deficytu wody, bo jeśli na przykład mamy liście porażone przez choroby i tych liści jest no, mniej do też tego, żeby substancji pokarmowych dostarczyć. Mhm. Też może być, zazwyczaj to jest pod koniec właśnie już owocowania. Jak również, znaczy też trzeba pamiętać o równomiernym podlewaniu, bo najgorzej jak ta woda jest raz, a raz jej nie ma, najlepiej wtedy jest takie podlewanie kropelkowe mieć ustawione, żeby gleba była stale wilgotna, to wtedy ogórki raczej nie powinny mieć za wiele takich owoców, chociaż one się mogą zawsze zdarzyć, a przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, czyli bardzo gorąco, to jak najbardziej, bo nawet jeśli podlejemy tutaj rankiem, mhm. to trzeba się z tym liczyć, że już po południu tej wilgoci w tej glebie może nie być, bo to już nam wszystko odporuje. I wtedy takie owoce nam się będą pojawiały nawet i przy, że tak powiem, pełnej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Ale ogórek trzeba pamiętać, że jest bardzo żarłoczny i że lubi. Ogórki bardzo lubią obornik. Mhm. Dajemy pod korzeń sporo tego obornika. Najlepiej jest go rozłożyć nie tylko w miejscu, gdzie my siejemy, ale też i na boki, szerzej, tak o przynajmniej 30 cm w jedną, w drugą stronę, bo trzeba pamiętać, że te korzenie rozrastają się nam, prawda? Także dlatego wtedy one mogą też już cierpieć troszeczkę na niedobory, bo my na przykład daliśmy sam obornik tylko w miejscu, gdzie sialiśmy, a na boki
0: to za mało.
1: Już nie ma, tak? I może też te niedobory mogą być. Bo tutaj ogórki praktycznie nie lubią nawet nawożenia takiego mineralnego, wolą organiczne, ale możemy wtedy ewentualnie zastosować jakieś takie bio są nawozy płynne, właśnie, które są tak naprawdę skondensowanym obornikiem, mhm. i możemy nimi podlewać też ogórki w późniejszym okresie, czyli uzupełnić jakby te niedobory tych składników pokarmowych, które już zostały wykorzystane z tego obornika, który daliśmy pod korzeń.
2: Ale też tak szerzej podlewamy, nie tylko...
1: Tak, oczywiście, nie podlewamy tylko pod samym, tam gdzie sialiśmy, tak, w tym miejscu, tylko szerzej, bo te korzenie już się nam troszeczkę rozeszły. Tak samo jak przy drzewach, na przykład ktoś leje pod sam pień, prawda,
0: nie, no podlewając to bez...
1: Korzenie są tak naprawdę poza zasięgiem korony już, więc podlewamy nie tylko przy samym pniu, ale podlewamy dużo szerzej. Co roku tak naprawdę coraz dalej powinniśmy podlewać. Im drzewko starsze, tym dalej od pnia podlewamy, bo tam znajduje się większość korzeni chłonnych.
2: Tak samo jest z rabarbarem. On ma takie duże, długie korzenie.
1: Ale on sobie jest w stanie też korzystać z tej wody głębiej, że tak powiem, znajdującej się w glebie. Roślina wieloletnia, więc już spenetrowała troszeczkę głębiej glebę. Gorzej z tymi jednorocznymi, one mają zdecydowanie rzeczywiście płytkie systemy korzeniowe i jeśli już się rozwijają, to bardziej pod powierzchnią, szukając tej wody, właśnie lekko na boki. Więc jak podlewamy, to nie tylko miejsce, prawda, wyrośnięcia łodygi, ale podlewamy troszeczkę szerzej.
2: Czyli tu nauka dla nas wszystkich, że jak podlewamy, to lejmy
0: dookoła. Tak, musimy sobie spojrzeć z takich wielu rysunków, jak wygląda drzewo i system korzeniowy, że to nie jest tylko tak, znaczy różne gatunki drzew mają różne systemy, ale ogólnie...
2: Ale ogórki tak jak, też zauważ.
0: Tak, no wszystko to się tutaj tak rozszerza, żeby miało jak najwięcej powierzchni i wtedy może z tej podpowierzchniowej wody skorzystać.
2: Ale tu pani też podpowiedziała, pani Aldono, że inaczej jednak funkcjonują rośliny wieloletnie, że musimy podzielić jednak wieloletnie,
0: no, tak.
2: Sobie bardziej poradzą, a już te, które mamy tylko na jeden sezon, to one takie mają ubogie korzenie, że tu trzeba bardzo podlewać.
1: Znaczy tutaj też jeszcze musimy rozpatrzeć, czy to jest system korzeniowy palowy, czy wiązkowy. Bo to też inaczej. Rośliny, które mają system korzeniowy palowy, będą głębiej penetrowały glebę. Na przykład, i to też w niezależności od tego, czy to jednoroczna, czy wieloletnia. Oczywiście jednoroczna nie zdąży w ciągu jednego sezonu tak głęboko dotrzeć, jak wieloletnia przez kilka lat. Na przykład lucerna. Ma jeden z najgłębszych systemów korzeniowych, sięga nawet ponad 4 metry. Czyli jest w stanie podłączyć się spokojnie do wód gruntowych i korzystać z nich podczas suszy. A chociażby z drzew tych, które się najpłycej korzenią, to jest świerk. tak naprawdę większość jego korzeni znajduje się w glebie o głębokości do pół metra. Więc to też trzeba tak rozważyć, prawda, jak na przykład, no jak takie drzewo funkcjonuje, że musimy zapewnić tym korzeniom, bo one będą pod powierzchnią, ale dosyć daleko szły, że musimy też im zapewnić miejsce do rozwoju, jak się decydujemy już na jakieś drzewo. Pamiętajmy, że jego korzenie będą sięgały nawet dużo dalej niż sama korona, więc to jest dosyć duży organizm, potrzebujący dużo przestrzeni. I też wtedy będzie zabierać no, wodę, składniki pokarmowe roślinom, które będą rosły pod nim. Więc tutaj musimy...
0: Dokładnie. I też, pani Aldono, przedostaną się, bo tak jak mamy tutaj na przykład działki, które są tam no, na niewielkiej powierzchni, teraz zasadzimy sobie świerk, no to on będzie tymi korzeniami przechodził też na przykład do sąsiada, prawda? I tam pod,
1: jak najbardziej.
0: Podpijał i podgryzał inne rośliny.
1: Nie uznaje granic.
0: Nie. I później tak, sąsiad... Sąsiad patrzy, no tu mi nie rośnie, co tu się dzieje, a tam korzenie świerka naszego.
1: No dokładnie. No i trzeba pamiętać, że tak jeszcze a propos świerka, to w ogóle wszystkie iglaki, teraz mamy akurat lata bardzo suche i świerki zaczynają masowo zamierać. Jest to spowodowane z jednej strony ociepleniem klimatu, bo świerk jest gatunkiem borealnym i takich ciepłych, takiego ciepłego przebiegu pogody nie za bardzo lubi, a po drugie właśnie ma jeszcze płytki system korzeniowy i większość drzew iglastych jest bardzo wrażliwa na suszę zimową, wcale niekoniecznie tak. Letnią, tylko właśnie na zimę. Pamiętajmy, żeby wszelkie iglaki na zimę bardzo dobrze podlać. Jeśli nie ma obfitych opadów deszczu, to pamiętajmy o tym, żeby tą wodę dostarczyć, zwłaszcza przed pierwszym przymrozkiem, przed tym, kiedy ta gleba ma być zamarznięta, bo inaczej te iglaki mogą tej zimy nam nie przeżyć. Czyli to też taka, no, jakby musimy pamiętać o takiej pielęgnacji zimowej, tak, że to nieważne, że jest zima, że ono nie pobiera wody, ale ta woda w glebie jest im potrzebna do tego, żeby tą zimę przeżyć.
0: Przeżyły w ogóle, tak.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie takie o bukszpan i choroba, ta motylica. Jak z nią sobie poradzić?
1: Szczerze mówiąc, to ciężko.
2: Chodzi o
1: cimę bukszpanową.
2: Tak.
0: Tak, u nas zjadły wszystko. To znaczy nie został żaden.
1: No, cima bukszpanowa, jak już dopadnie bukszpan, to już zje tak, że zostają tylko same pędy, liści nie ma zupełnie. Jest ciężko, bo generalnie no, tam, gdzie już zasięg cimy bukszpanowej sięga, to już bukszpanów nie ma. Chociaż czytałam już o tym, że jakiś tam szkodnik się pojawił, który też cimę bukszpanową zaczyna gnębić, więc jest nadzieja na to, że

0: Jakieś takie normalne z domu środki. Co pani dodawała, żeby uratować swoje bukszpany?
1: Ja szczęśliwie nie mam jeszcze ćmy bukszpanowej u siebie.
2: O, no to...
1: Ale myślę, nie mam tego problemu. Z tego, co słyszałam, to niewiele substancji działa na ćmę bukszpanową. Po prostu działa ona tak szybko, że jak ją zauważymy,
2: i to już jest za późno.
1: Tak, nawet jeśli chodzi o opryski chemiczne, też niekoniecznie są skuteczne w 100%, dlatego że ona ma nie tylko jedno pokolenie w ciągu roku, też i drugie, więc jak nam za pierwszym posiedzeniem nie zje, to skończy. Bukszpan no niestety nie potrafi sobie poradzić, jak ma za mało tej masy asymilacyjnej. Też nie odrastają te liście u niego wtedy dobrze, bo ma liście wieloletnie i ma wtedy z regeneracją problem. Raczej już nie odbija.
0: Czyli tu systematycznie powinniśmy, czy jest motylica, czy jej nie ma, tej ćmy, to powinniśmy pryskać.
1: Powinniśmy przede wszystkim obserwować.
2: Obserwować.
1: Czy się nie pojawia. Tak, bo no, i uważać też, ja na przykład nie kupuję już nowych sadzonek bukszpanu, bo najczęściej sobie ją przywozimy wraz z sadzonkami gdzieś ze szkółki, bo tam też nie jest się w stanie zauważyć, w tej szkółce może nawet się zainfekować nam, prawda? Tutaj jaja mogą zostać złożone, my sobie przywozimy, dopiero nam się lęgi. Więc żeby uniknąć rozprzestrzenienia, więc lepiej jest unikać.
2: Ja powiem pani, że wyciąłem wszystkie, to znaczy te najmniejsze, które były, to nie było szansy, bo uschły zupełnie, trzeba było je wykopać, ale jeden był taki największy, który wyciąłem, zostawiłem, bo nie chciało mi się tam tego korzenia wyciągać, to druga sprawa, ale dobrze wyszło na to, bo teraz od tego korzenia wypuszcza.
1: No też, oczywiście, no. To zdolność do regeneracji tutaj jak najbardziej. Też może być, zresztą mamy różne odmiany bukszpanu, jeden jest bardziej tutaj
2: może być odporny, tak.
1: Odmiana, druga bardziej odporna. To też tak samo jak w tym roku na przykład na bukszpanach była straszna mszyca. Ta spać, która była ze względu na to, że jest susza, to była od razu skrystalizowana i to tak naprawdę jakby nam się cukier z bukszpanu sypał. Ja byłam w szoku, ile tej mszycy było na tym bukszpanie, ale szczęśliwie nie zrobiła większej szkody, także nawet nie oprysk tutaj nie był potrzebny, bo no, mszyca swoje zrobiła, co miała zrobić i po prostu skończyła swój cykl rozwojowy i już jej nie ma. A bukszpany dalej sobie rosną.
0: Pani Aldono, a moje pytanie o mszycę, czy ona tak bardzo atakuje tylko z początkiem sezonu takiego ogrodniczego, czy później też tak sierpień dopada kolejny raz? Czy ona tak bardziej maj-czerwiec?
1: No największy wysyp to jest maj-czerwiec. Potem już tak sporadycznie to muszą się pojawić młode liście.
2: Tak, żeby młode liście, młode pędy.
1: Tak, chociaż na drzewach, na przykład na lipach dosyć długo mszyca się, drugie pokolenie też się tutaj pojawia, tą spać. Mamy zresztą miód spadziowy, to zazwyczaj później, prawda, jest zbierany. Mhm. Na lipach dosyć długo one potrafią się utrzymywać. To wszystko zależy od tego, jaki jest przebieg warunków pogodowych. Niestety ostatnimi laty, ze względu na to, że drzewa wytwarzają dużo cukrów, bo dużo słońca mają, więc mszyce mają większą pokusę i dogodne warunki do rozwoju, więc pojawia się ich coraz więcej. To też jest jakby niekorzystny aspekt, prawda, tego, że tutaj one mają lepsze warunki. No i drzewa też są osłabione przez suszę.
2: Dokładnie, tak jest.
0: Ale zobaczcie, ile elementów składa się na powstawanie nowych pasożytów, owadów, tutaj chorób.
2: To znaczy, ja myślę, Bożenko, że one cały czas są, tylko to jest, tak jak pani Adona wspomniała, ta równowaga, jeśli zostanie zachwiana, no to później dzieje się tak, że pojawia się nadmierna ilość jednego czy drugiego, no i nie mamy tutaj tych naturalnych wrogów danych, na przykład owadów, czy
0: no, ptaków.
2: Czy chociażby, no nie dbamy, bo taka prosta i prozaiczna czynność, jak jeśli mamy już ogródek swój, postawmy tym naszym tutaj przyjaciołom skrzydlatym, nie tylko skrzydlatym, w płaskim pojemniku wodę, żeby one miały się gdzie napić, żeby nie musiały gdzieś tam latać daleko, prawda, bo nie zawsze ta woda jest blisko.
1: Tak samo dla owadów, tak. Również, żeby nie musiały prawda?

0: przemierzać dużych odległości, to też takie poidełka dobrze by było, żeby się na naszej działce znalazły.
1: Tak, a wystarczy włożyć do płaskiego pojemnika wystający kamień, żeby tam sobie owady mogły, nie mocząc skrzydełek, napić i bez problemu to zrób. A tak samo i dla ptaków, bo też wiemy, że one lubią się kąpać, tam pluskać w wodzie, sujki czy inne rzeczy. No i to dla nich też jest, chociażby przy tych temperaturach, to też nam się marzy o chłoda, a ptakom tym bardziej, bo jednak cały czas są jednak ubrane w te pióra.
0: Dokładnie, tym bardziej, że w środowisku na przykład wysychają takie okresowe zbiorniki, czy też w ogóle obniża się poziom w takich trwałych zbiornikach. Niekiedy mają problem nawet, żeby z znalezieniem wody. Więc jak najbardziej, no żeby też nie cierpiały, prawda, z pragnienia.
1: Pani Adono, mamy pytanie teraz, tak już powoli wchodzimy też i w jesień, bo wiadomo, lata zostało nam już tylko miesiąc i kilka dni tego kalendarzowego i astronomicznego, ale natura już się tak przystosowuje i barwami niekiedy też do jesieni, to widać już coraz częściej, ale no pojawiają się różnego typu owoce. No i teraz ktoś tutaj nam napisał, że ma bardzo dużo jabłek, ale do tych jabłek tam, no, niestety robaki sobie wchodzą, a pani tych robaków nie lubi. Czy można je jakoś zniechęcić do tego, żeby one, albo osy, o które wygryzają też różnego typu dziury.
0: No,
1: z osami to będzie trudniej jednak.
0: Powiem tak, no trudno z osami. Ewentualnie można próbować olejki eteryczne, ale to nie wiem, jak byśmy musieli sobie to zastosować. Przy takim upale, przy dosyć dużym drzewie, to podejrzewam, że nie byłoby nas stać na tak naprawdę by musiała być ciągła ochrona, spryskiwanie dosłownie co chyba 5 minut, żeby to działało odstraszająco.
1: Czyli musimy, musimy mieć straty po prostu, no nie ma tutaj wyjścia.
2: Podzielić się.
0: Musimy po prostu zbierać, bo one zazwyczaj rozgryzają już dojrzałe owoce, nie ruszają, które dla nich są nieatrakcyjne, więc musimy pamiętać o systematycznym zbieraniu też owoców, żeby nie zostawiać na drzewie dojrzałych, a tym bardziej takich gdzieś nadgniłych owoców, dlatego że to je szczególnie jeszcze wabi. Wtedy unikniemy takiego jakby dużej tutaj ilości tych owadów.
1: Tak.
0: Osy, szerszenie, bo szerszenie również lubią sobie owoce. Także to no, trzeba po prostu systematycznie zbierać. A jeśli chodzi o robaki, to trzeba już zadbać o to wczesną wiosną. Można zakładać na pnie z takiej tektury falistej osłonki, takie kryski zakładać, żeby nam zatrzymywało to, bo wszystkie te owady, które właśnie które powodują robaczywienie nam jabłoni, śliw, wiśni, zimują w glebie i na wiosnę będą musiały wejść na drzewo, to żeby je zatrzymać, to można zakładać właśnie takie osłony, plus ewentualnie żółte taśmy lepowe, z tym, że no też trzeba mieć to na uwadze, że niestety do tych taśm lepowych przykleją się też niekiedy przez przypadek owady zapylające. Natomiast jeśli chodzi o te kryski takie zakładane na pnie, to tam one nie przejdą, a po drugie w tych kryskach będą mogły się schronić owady drapieżne i inne jakieś małe zwierzątka, które będą polowały na te, prawda, nasze szkodniki. Chociażby skorki tam się będą lubiły chować, czyli te szczypawki.
1: Tak, szczypawki
2: tak zwane. Ja tego nie lubiłam. Ojej, bałam się zawsze.
0: One są pożyteczne, właśnie one będą polowały nam na nasze szkodniki, z tym, że my niekiedy je uważamy za szkodniki.
2: Tak.
0: Bo na przykład wchodzą nam w kapustę, one lubią wszelkie miejsca wilgotne i tam, gdzie zaczynają rozkładać się jakieś szczątki roślinne. Więc jak nie chcemy, żeby nam wchodziły w nasze uprawne rośliny, to musimy pamiętać, żeby im te jakby warunki troszeczkę ograniczać, na przykład z kapusty, to rozchylać liście, które są pod główką. Ja nawet niekiedy obłamuję, zostawiam te dolne, a obłamuję te pod samą główką, żeby nie stwarzać warunków dogodnych właśnie do zakładania kolonii przez skorki. przez te szczypawki, a robienie im na przykład takich schronień gdzieś w jakiejś glinianej donicy zawieszonej na drzewie w cieniu, gdzie one będą właśnie takie te resztki roślinne, można im tam nawet blisko, nawet w tej doniczce można im tam zostawić i one sobie tam po prostu kolonie założą i będą nam chroniły nasze drzewa, nasze rośliny.
1: No to sprytny pomysł jest, no to nie pomyślałem, żeby...
2: Nie.
1: No bo one tak rzeczywiście do kapusty bardzo sobie dziury tam wchodzą, robią. Dziury robią często. No czy może dziury nie robią, ale no wchodzą
2: tunel.
1: I to... No też.
0: No tam jest wilgotno i tam ewentualnie...
1: Lubią takie miejsca, tak.
0: Podgniwać, tak. Mhm. Tak. Dla nich tam są wtedy fajne warunki, właśnie bo jest wilgoć, ciepło. I one takie lubią. I to tak naprawdę to one nie robią szkody jako, że one zjadają nam kapustę, tak, tylko one po prostu gromadzą tam tą materię i to zaczyna nam wszystko w tym miejscu gnić.
1: Mhm.
0: I to jest ta szkoda, tak, którą one robią.
2: To nie pomyślałam. A czyli na drzewach one znowu nam robią pożytek.
0: Jak najbardziej, zresztą w całym ogrodzie. Jeśli one są, to jest dobrze, bo one polują po prostu na inne szkodniki, na takie drobne. Także im mamy, zresztą wszystkie gatunki owadów tutaj z grupy chrząszczy, tak? Czy biegaczowate,
2: takie czy trzczowate,
0: tak? Czy kusakowate, takie te duże, kolorowe, jak najbardziej one są pożyteczne. My niekiedy je za szkodniki bierzemy.
2: Tak.
0: Pająki zresztą,
1: o właśnie,
0: też
1: tak.
0: Pająki polują na wszystkie owady, one nie wybierają, czy to są szkodniki, czy to są pożyteczne, ale jak najbardziej im mamy tych owadów więcej, to tam pamiętajmy, że są i szkodliwe, ale i pożyteczne też, więc ta równowaga taka wtedy będzie zachowana, bo jeśli my na przykład mamy kilka mszyt na róży też, czy na jabłoni, to naprawdę nie jest to wielka szkoda dla drzewa, czy dla krzewu, bo one wtedy ani nie estetycznie nie powodują, że te walory estetyczne roślin są niższe, ani też nie powodują znacznego obniżenia plonu. Tak naprawdę na jabłoni to ja na przykład w ogóle z mszycą nie walczę, bo najczęściej ona atakuje tak zwane wilki, tak, czyli te odrosty, które my i tak potem usuwamy. Ja je po prostu ewentualnie usuwam wcześniej, bo to nieprawda, że my musimy usuwać wilki tylko zimą. Czy też na wczesną wiosną, możemy je cały rok usuwać. Także to możemy razem z mszycą usunąć. Wtedy ewentualnie, prawda, albo zakopać, albo no jak palimy, tak, jakieś, chociaż niewskazane, tak, żebyśmy palili ognisko na naszej działce, ale możemy ewentualnie je nawet wrzątkiem zalać, tak, żeby unicestwić. Więc to nie jest tylko, że czekamy aż do zimy, prawda, żeby te wilki usunąć. Takie przyswietlenie też może dobrze zrobić jabłonce na przykład, jeśli usuniemy nadmiar takich wilków w okresie, kiedy ona owoce...
1: No właśnie, bo wtedy te owoce będzie ich...
0: No wtedy ta energia
1: jest skierowana właśnie w produkcję.
0: W owoce, a nie w produkcję wilków.
1: Mhm. Dokładnie tak z wieloma roślinami jest, które często, chociażby jak pomidory, prawo pomidorów też trzeba obrywać.
0: Dokładnie, za dużo pędów też nie jest dobrze, no bo ta energia wcale nie idzie wtedy na produkcję owoców, tylko właśnie na produkcję nowych pędów. Nie przekłada się to wtedy na
1: plony.
0: Albo mamy wtedy bardzo drobne owoce, może jest ich więcej, ale drobnej, słabszej jakości. Także dokładnie tutaj też możemy przy drzewach, mówię, cały rok możemy, nawet niekiedy po owocowaniu, przynajmniej na wiśnie i czereśnie, lepiej jest je ciąć właśnie po owocowaniu. Jest to dla nich bardziej zdrowe, takie cięcie.
1: Czyli nie musimy czekać na zimę w tym wszystkim?
0: Nie. Tak naprawdę to wzięło się, że te zabiegi są wykonywane w okresie zimowym, z tego względu, że w sadzie zimą nie ma co robić, więc jest szans na to, żeby te zabiegi pielęgnacyjne wtedy wykonać. Natomiast latem jak najbardziej też możemy je wykonać. Zwłaszcza już takim późnym latem, jak mamy teraz.
2: To nas pani zaskoczyła.
1: No tak się przyjęło, zresztą też i w wielu podręcznikach tak było, ale to wszystko też się zmienia, jeśli chodzi o uprawę roślin i na pewno...
0: Dokładnie, tak naprawdę podejście chociażby do pielęgnacji drzew, jak państwo podręczniki zobaczą sprzed 20 lat, to zobaczycie, że teraz zupełnie inaczej się, inne metody pielęgnacji drzew są preferowane. tak naprawdę też i podejście może się zmienić nawet i w ciągu kilku lat, bo my tak naprawdę ciągle się uczymy, jeśli chodzi o pielęgnację drzew, to jest to dosyć nowe, że tak powiem,
1: zagadnienie.
0: Tak, dlatego że do niedawna jeszcze ciągle wszelkie kanony pielęgnacji drzew braliśmy stricte z ogrodnictwa. Z tym, że nie można przełożyć cięcia cienkich gałęzi na cięcie grubych konarów, bo po prostu nie mieliśmy wiedzy, jeśli chodzi o inne drzewa niż tutaj, prawda, sadownicze, gdzie tutaj tniemy zazwyczaj młode drzewa, bo takie 30-letnie sady to już są stare sady, prawda, już zazwyczaj wycina drzewa i sadzi się nowe, dlatego że no, ich produktywność jest znacznie niższa, prawda, takich starych drzew w stosunku do młodych. No i nie możemy tego przekładać na drzewa, które dożywają 300-400 lat, tak, jak dobrze o nie dbamy, a chociażby takie, które dożywają 80 lat czy 100. Więc tutaj zupełnie okazuje się, że nie możemy w ten sam sposób ich pielęgnować.
2: Pani Aldona, jeszcze na koniec takie pytanie, które napłynęło. Chodzi o maliny. Często w nie wchodzi taka pleśń. Jak sobie tam radzić, już na krzaczku? Bo to też, jak jest, wiem, większa wilgoć, to się tak dzieje. Jak sobie z tym... Tak.
0: No musimy pamiętać o tym, żeby właśnie nie były to zbyt gęste nasze uprawy. No najgorzej, jak zaczną padać deszcze i nie ma przesuszania, tak? Czyli pamiętać, żeby to były w rzędach i te rzędy, żeby nie były zbyt gęste. Ewentualnie, jeśli już się pojawi, to usuwamy chore, prawda, owoce i nie wyrzucamy ich gdzieś zaraz tutaj pod nogi, tylko raczej dobrze by było je spalić, tak, albo zakopać głęboko, żeby nie miały szansy tutaj nam jakby rozsiewać zarodników i rozszerzać choroby.
2: Czyli dbajmy, że nie zostawiamy, wynosimy dalej, bo one się dalej będą rozprzestrzeniały.
0: To tak naprawdę dotyczy wszystkich owoców, które tak zwanych mumii, które zostają na drzewach, na jabłoniach, na wiśniach, na śliwach. Wszystkie te zmumifikowane owoce powinniśmy jak najszybciej usunąć, bo to jest rezerwuar właśnie zarodników grzybów, chorób, które później będą w następnym roku atakowały.
1: Ale też możemy
0: oczywiście też olejkami opryskać, prawda, tutaj, żeby ograniczyć jakby tą chorobę, ale przede wszystkim usuwamy źródło.
1: No właśnie, też jak pani wspomniała, pani Aldono, te wszystkie owoce, które nam spadną pod drzewo, też się powinniśmy usuwać, bo tam mi przychodzą i owady. Tak, i grzyby się rozwijają i to wszystko wtedy razem no, skutkuje na to, jak czy jabłonka, czy tam inne te nasze owoce będą dalej
2: funkcjonowały,
1: plonowały, tak.
0: Dokładnie, bardziej, że owoce, przepraszam, że owady również będą nam roznosiły.
1: Tak, tak.
0: To wtedy będziemy sobie rozprzestrzeniać to u siebie, do sąsiada, prawda, to już nie mamy wpływu na to, gdzie te owady mogą poprzenosić tą chorobę. Także jak najbardziej usuwać zainfekowane owoce. I części roślin też, jeśli są na przykład ogórki, tak, z objawami choroby, to też te chore liście ogórka, pomidora powinniśmy również usuwać i niszczyć, tak, żeby nie dać możliwości tej chorobie się dalej rozprzestrzeniać.
1: Tak, to bardzo ważne, żebyśmy nie roznosili tych chorób, później nie przenosili do tego, tak jak też i na pewnie myślę, że takich już chorych roślin nie powinniśmy, jeśli mamy na działce kompostownik, też ich używać do kompostu, bo to też tam...
0: Absolutnie. Tak naprawdę ja na przykład w ogóle nie używam do kompostowania części roślin uprawnych warzyw. Mhm. Z tego względu, żeby sobie tych chorób... Ja mam drugi kompostownik, który być może dopiero będzie użyty za kilkanaście lat, albo i wcale, a przynajmniej nie daje pod rośliny uprawne. Ewentualnie ten kompost gdzieś tam naprawdę tylko pod drzewa i to w części takiej parkowej, zupełnie żeby nie trafiało to pod warzywa z powrotem. Tak jeszcze a propos drzew, to jeśli na przykład wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, to trzeba, proszę Państwa, pamiętać, żeby dezynfekować sekator i nóż ewentualnie po każdym drzewku. Jak przechodzimy do następnego, powinniśmy 70% co najmniej alkoholem zdezynfekować sekator, żeby nie przenosić chorób dalej. Bo to tak samo działa jak u nas. To tak jak kiedyś były igły wielorazowego użytku, no, prawda? Tak. I później choroby typu chociażby żółtaczka, tak, przenoszona w ten sposób, czy HIV. To tak samo u drzew, u innych roślin też się przenosi poprzez narzędzia. Czyli na przykład jak pomidory tniemy i tniemy chorego osobnika, a później przenosimy się z cięciem na zdrowym, to niestety, ale my sami przenosimy chorobę, sami infekujemy. Pamiętajmy o dezynfekcji narzędzi.
1: No to jest bardzo cenna uwaga, pani Aldono, bo jak...
2: Chyba bezcenna,
1: bo ja sam nie pomyślałem o tym naprawdę. Nie. No bo tak, no, tak nie myślimy. Mówiąc,
0: wiele lat się o tym nie myślało, to tak naprawdę zalecenia dopiero świeże co, że tak powiem, tutaj zalecane, tak, żeby tak robić, chociażby przy pielęgnacji drzew. Bardzo często jest tak, że jak się na przykład wykonuje cięcia gałęzi, chociażby tutaj z zachowaniem skrajni, tak, przy drogach, mhm, mamy jedno drzewo zainfekowane, a później obserwujemy, że cała aleja zaczyna chorować. No ewidentnie jest to dowód na to, że piłą, tak, dlatego też piły motorowe są generalnie tylko zalecane do usuwania martwych gałęzi, gdzie tniemy martwą część, prawda, a nie żywą, żeby nie zainfekować. Do pielęgnacji powinniśmy używać tylko i wyłącznie ręcznych pił, bo te jesteśmy w stanie dobrze zdezynfekować.
1: No tak, bo spalinowej czy elektrycznej piły łańcuchowej nie zrobimy tam.
0: Trzeba by było rozbierać całą prowadnicę i łańcuch, tak, żeby to zdezynfekować.
1: Tam do tego dochodzi przecież smarowanie i tak dalej, więc tutaj nie ma szans.
0: Dokładnie. Dlatego też to mówię, jest niezalecane do pielęgnacji z żywych części, tak? Żeby nie przenosić chorób. No i oczywiście zero drzewołazu. Bo tak, to też przenosi bardzo ładnie nam choroby. Widać później na drzewach o cienkiej korze, chociażby buki, jak ślady wkłucia drzewołazów, później wycieka taka brunatna substancja. Jest to objaw właśnie już zainfekowania grzybami i drzewo potrafi w ciągu 2 lat obumrzeć. Czyli bardzo szybko.
2: Pani Aldono, tyle nam pani powiedziała, że ja już mam zadań do odrobienia. Raz z tym cięciem sekator ma być czysty. No nie.
1: No, my przeskakujemy tak. Jedna roślina, druga roślina, trzecia, czwarta, piąta. Różne zobacz, gatunki do tego.
2: Jak
1: zaczynamy obcinać, a to później...
2: Wszystkie sobie robimy, że są chore.
1: No tak, bo jeśli jedna będzie chora, no to reszta też.
0: Tak, sami sobie możemy po prostu załatwić nasz sad, prawda? Także i w ogrodzie też, jak najbardziej. Ja tylko jako przykład podam, jak my kiedyś też hodowaliśmy rozsadę tutaj pomidora. Nieopatrznie ziemniaka obok tej rozsady ktoś przyniósł, położył. Gdzie się dziwiliśmy, że zaraza ziemniaczana nasze pomidory wykorzystują. No i tak niekiedy człowiek się nie zastanowi nad tym, co właśnie może spowodować jego tak naprawdę, no w sumie to tak, no nie pomyślał o tym, prawda? To ta sama rodzina, że to te same choroby i że to zwykła bulwa ziemniaka, prawda, może załatwić nam naszą rozsadę.
1: Ale tak, a tak było. Ale zobaczcie, jakie to było mądre w pewnym sensie, bo pamiętam zawsze w dawniejszych czasach, jak zbierało się ziemniaki, to później te łęciny wszystkie były spalone. Tak. No i też pozbywaliśmy się wszystkich chorób przez to, prawda? Bo...
0: Oczywiście, tak. No. To też był ten zabieg na tym podyktowany, żeby tutaj ograniczyć rozprzestrzenianie się, tak, chorób. Dlatego też te nasze resztki, właśnie wszystko to, co zbieramy z naszego ogrodu, to mówię, no na kompost absolutnie nie powinno trafiać. Powinniśmy mieć taki oddzielny kompost, gdzie to będzie wiele lat leżało i ta choroba już zdąży obumrzeć, tam nie będzie zarodników tak aktywnych tych chorób, to wtedy ewentualnie możemy użyć, ale absolutnie nie powinniśmy używać tego, co zbieramy, właśnie zwłaszcza zainfekowany.
2: Pani Aldono, pani jest po prostu niesamowita.
1: Skarbnicą wiedzy. Tak jest.
0: Pani, jeszcze bym chciała dużo wiedzieć.
1: Ale, my ale już... to wszystko przed panią i przed nami, pani Aldono. Myślę, że...
0: Dokładnie.
2: Naszym gościem była pani dr Aldona Fenek.
0: Bardzo mi miło było państwa gościć. U państwa gość.
1: Nam również było miło i słuchaczom na pewno również. Jest. Myślę, że spotkamy się za tydzień. Pani Aldono, czy pani znajdzie czas?
0: Tak, jak najbardziej. Tak?
2: Przyszły kolejne pytania.
1: nie będziemy ich teraz poruszać, bo byśmy tutaj musieli spędzić drugą godzinę.
2: Przyszły kolejne. A to znaczy, że program jest jak najbardziej potrzebny i edukacyjny, drodzy państwo.
1: Staramy się to robić dla państwa też właśnie i dlatego zapraszamy takich gości jak pani Aldona. Czy pan Grzegorz też, który już obiecał nam, że od września wrócimy na antenę z grzybami już, więc znacie się na pewno państwo, więc tutaj...
0: Tak, jak najbardziej.
2: Pozdrawiamy pana Grzegorza.
1: Pozdrawiamy pana Grzegorza i pozdrawiamy też Instytut Dzielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, czy też całe herbinarium, które też tam pani Aldona odwiedza i pan Grzegorz na pewno także.
0: Pozdrawiam.
2: I tam dopiero jest pytań, pani Aldono, tak?
1: Na zajęciach na pewno, prawda?
0: Całe mnóstwo.
2: Całe mnóstwo. Ale to ma pani już tu doświadczenie, jak mało wiemy. Poprzez to, że zaczynamy, no, nie mamy ogrodów, nie mamy gdzie tego się nauczyć.
0: No tak naprawdę uczymy się przez całe życie i cały czas tą naszą wiedzę też weryfikujemy. Okazuje się, że to, co nam się wydawało oczywiste, okazuje się za jakiś czas tak mało oczywiste, bo zmieniają tam też nam się warunki. Zobaczcie państwo, że te warunki klimatyczne mamy tak bardzo dynamiczne, że no, rośliny też się muszą do nich i zwierzęta
1: przystosować.
0: Zmieniają też swoją taktykę jakby, tak, czyli sposób życia, a my musimy się do tego też jakby no, dostosować, poznać to. Więc cały czas mamy co robić.
1: I będziemy mieli co robić.
0: I będziemy mieć. Inaczej życie byłoby mało ciekawe.
1: Właśnie. Pani Aldono, jeszcze raz pani dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za bycie z nami. Za chwileczkę dalszy ciąg programu. Zachęcamy do pozostania z nami. No i oczywiście zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. No to pędzimy na poziom 600 metrów.
1: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana będę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu
0: z boku jest
2: uchwyt.
1: No zaleta, nie? A masz przechodzi. A panu też tak często zaleta w uszach, tu już nie.
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: Nie, ale to nie jest takie wciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych dwóch minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: teraz mieliśmy poziom 450.
1: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
0: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
1: Minuta 57.
0: Już dojeżdżamy.
1: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
0: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
1: Po jednej.
0: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
2: Ostatni będą pierwszy.
1: Czasem tak bywa.
2: Dwupoziomowa.
0: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława i jak legenda mówi, no wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak? A tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach, dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie, jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk.
3: A co to jest spong? To po czym chodzimy. A nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Kłodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
2: Ale jest... te są wszystkie, czy to nieużywane już?
3: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
4: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
3: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku

Geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 km. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezji i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 km. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać, w wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć, a jej twardość w skali MOSA to jest zaledwie 2, porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona została, wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton.

0: jednak okazała się być potrzebną, ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? No teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica, bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
1: Nie.
0: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
2: No.
0: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber. I też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var, gorąco. i woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze, żelazo, cyjanek, potasu. Do niedawna uważany za taką neutralną substancję, no ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
1: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
2: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba? Że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, no jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
2: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności.
0: Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szibikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wwożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. Co ten siwek na środku? Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie, a ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł po 3. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący Pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławian i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI, liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10-9 kilometrów na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jałowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jałowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym Wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów, wyjdą tutaj do przodu, śmiało, śmiało, zapraszam Cię. Fajnie, zadam Wam jedno pytanie, tak na wstępie. Jesteście odważni?
3: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdo wocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem, już pytałem, czy jesteście odważni, potwierdziliście, że tak, ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce, przybył tu do nas gość z Transylwanii, my chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no mieliśmy go troszeczkę dosyć, niestety nie dało się, zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
1: To co, dzieciaki, idziecie?
3: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do
4: zatrzymania uciekających.
0: Tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze?
5: Dobrze.
0: Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Szerik, czy kto byś tam nie hapnął?
1: Krwi nie wyssał, Dracula.
6: Czytałem, czy ktoś wie, ile stopni
2: tu. A pan wie?
6: Policzyłem, przejdzie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył.
6: Nie, tak teraz jest, bo chodziłem, mówię wysoko stopni.
0: Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko. I co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych. Wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
3: Ja mam pytanie, te samochody, jak są zasilane? Co z mamy silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli o, to... Miś, jak nie, wchodź mi pod nogi, dobrze?
3: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny tak. Wszystko są...
7: Te wagoniki że przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
8: Trochę tak.
7: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
7: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
3: A te wagoniki to wożą pracowników tego? Tak?
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
3: Aha, ona jest też spalinowa.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
3: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
8: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej, już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam
9: trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu.
10: Proponuję przejść szybem wentylacyjnym. Jak jest to wykonane?
9: No normalnie był strzelany ten chodnik.
10: Czyli też tak, jest chodnik.
9: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
10: No to jest...
9: Bo szyb chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. Dwa miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś daleko, głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. Ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
11: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie, u nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
9: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak Pani będzie chciała, to różową sól może Pani sobie kupić spożywczą.
11: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
9: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól jest polska, kłodawska, jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
11: Zdecydowanie,
12: bo polska.
9: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
11: Takiej różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
2: Jest, można kupić. Znaczy nie zawsze.
11: To znaczy my na wsi mieszkamy, także może i u nas nie ma.
9: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól.
0: Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, takie mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
12: bo tak się nie ma.
0: Więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
12: Aha.
7: I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potrąbił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie, żeby tak trafić do samego, do tego nie.
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
2: No, ale... A pan się nigdy nie pomógł.
12: Skarbnik go pilnuje.
7: Oprócz kasku się pan persy.
0: Proszę bardzo.
12: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
12: Są różne wielkości, bo
0: tak,
12: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
2: Te lampy, przepraszam, to znaczy pomagają? Bo właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
2: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
12: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
12: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, dopiero po
0: wojnie. W czasie przedwojennym tylko właśnie
12: profesor
0: Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
12: No to czyli, ogromne pokłady też
0: czyli
12: by były tam.
0: Potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
12: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
12: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: To jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
12: Wygląda jak już... jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak?
12: No widzę właśnie, tak, że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkąd?
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale
9: generalnie większość jest.
13: Stosuje.
9: Tak. Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy, w tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
12: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten.
9: Tak, tam już
12: nie jeżdżą z torami.
9: Transport kołowy, już
12: ładowarki, tak, wszystkie.
9: Tutaj widzimy, że plątanina szyn. Tak. A tam
12: to
9: już
12: utrudniałoby
9: nie ma.
12: Po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
9: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
12: Dobrze.
9: Tylko maszyna na własnych kołach się
12: porusza.
9: Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
12: Na pewno słuchacze by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod?
9: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się i naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
12: Tak.
9: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy
12: no właśnie, bo ona ma
9: budują te groty solne.
12: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
9: No i dochodzimy już do szybu.
12: Będziemy
9: teraz jechać
12: wracać
9: do góry
12: na powierzchnię. To jedziemy do góry.
9: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
12: Teraz przyspieszyło. Gdzie było to światło? 450 metrów?
9: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
12: A o, teraz, ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
9: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy państwo są zadowoleni?
12: Oczywiście.
9: No to
12: bardzo.
9: No to się cieszę.
14: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
15: Dziękuję bardzo. Proszę.
12: Super, naprawdę fajna była wycieczka.
9: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwilę tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
12: No to pięknie, dziękujemy.
11: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem. No i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy będą, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie. I
1: to jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami. Ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
3: Ale Gabon jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje całym sobą Gabon.
1: Myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski. I Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
3: I bardziej jesień.
0: No właśnie. No jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział właśnie, jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pory roku chyba z tego, co wiemy, nie? Że na równiku nie
1: tak,
0: ma...
1: Tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie tutaj też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej jakby klimat czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie, albo co drugi dzień i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które i tego deszczu spada bardzo dużo. Jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej i nie ma takiego błota, nie ma takiego... Te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło. Dlatego, że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to słońce
0: niebo jest
1: takie
0: zachmurzone.
1: Tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę trwa półtora miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca, I jest również taka, tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące, pozostałe 9 miesięcy, to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
3: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
3: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już o tym mówiłem, ona ma taką specyfikę, że trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście wciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo taka, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo taka, no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim spotkaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jak ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu samolotu powietrza. Jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję, nie jakby
0: tak,
1: nie
0: już się brak przyzwyczaił do tego.
3: Pachnie ziemię.
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem.
0: Bagnem. No bo u nas też są... Tak, bo u nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato
3: jest
0: i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest, zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mi totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak,
1: w
0: bo wszędzie praktycznie.
1: Ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
3: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać. Coś się kręciłem, że jakoś mi było, że nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu. Dlatego, że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe
0: aklimatyzacji.
1: Aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest, no, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
3: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego, że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu. To jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas,
0: no właśnie.
1: Nawet w lato, dlatego, że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne. One pieką. I wystarczy, że ty jesteś na dworzu pół godziny bez ubrania, bez zabezpieczenia.
0: Tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, tutaj się słońca unika. Tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
0: Czyli... No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
3: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Strój kąpielowy.
1: To są zupełnie inne problemy, tak? Inne problemy. Tak jak poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest, to nie jest, to jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo za nie chcę obrażać, który jest czarny, lub jak niektórzy mówią czekoladowy, to raczej tak. Która totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej, tu parasolki są używane dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafisz, mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko
0: Udar taki słoneczny?
1: Słońce,
0: czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi. Tak, bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
3: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz?
0: Bo no co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno... I to wszystko, bo co?
1: Tak, na pewno trzeba próbować mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała,
0: właśnie.
1: To, że, nie, że jak jest gorący, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz. Tak, dlatego, że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę twoje ciało ma niższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz i niż temperatura ta, która ci daje, która świeci na ciebie, czyli słońca, tych promieni słonecznych. I zakrycie powoduje to, że że tak naprawdę trzymasz tą temperaturę ciała, która będzie niższa niż temperatura właśnie
0: otoczenia.
1: Otoczenia.
0: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak ten, no mamy, tak biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii, mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje. I też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą, powiedzmy, na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie.
1: Ja mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie, to jest szok, rzeczywiście szok temperatury,
0: no właśnie, nie?
1: Klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większy niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas też lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
0: Tak, bo ostatnio mieliśmy.
1: Skwaru nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego, a oni nigdy nie doświadczają
0: zimna,
1: tutaj
0: zimna.
1: Tak. Mhm. To jest tak, że dla nich mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. My, na miejscu jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
0: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj, ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
3: Tak.
0: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to... Ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak w Gabonie. No może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
3: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
0: No, a
3: czyli,
0: właśnie.
3: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
1: Mhm. To się chyba troszeczkę przerywa nam.
3: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
0: My słyszymy dobrze, ojcze. Mhm.
3: Ojca, dobrze słyszymy.
1: Halo, czy mnie słychać? Bo
0: tak,
1: słyszymy. Mi przerywa.
0: My słyszymy ojca dobrze.
1: Okej, okay, to dobrze.
0: No, w porządku, wszystko jest.
1: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności, to znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
0: no
1: bogaci i biedni.
0: Mhm.
1: Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
0: tak.
1: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak no tutaj tak, w większości nowoczesne budownictwo, tak, bo my musimy zimę po prostu budynki ogrzać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
0: Mhm. To znaczy, że są... Schładzacie tam, po prostu schładzacie.
1: Składanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
0: no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak, stwarzanie,
1: tak.
0: Osuszanie i tak dalej. Mhm.
1: Osuszanie, wyciąganie wody z powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich tutaj za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak, dostosowane do takiego klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację. Mhm. Poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich mhm. tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna. I to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno. No jednak to jest ponad 80% powierzchni, to są lasy.
0: Tak.
1: I to są takie potężne lasy, te tropikalne. I z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, które są budowane w drewnie i to drewno też, ja nie wiem jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
0: utrzymać temperaturę wewnątrz.
1: Temperaturę, tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu,
0: tak.
1: To ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby... oddaje chłód.
0: A, żeby chłodno mieli.
1: Tak.
3: Mhm. A ojciec jak sobie radzi?
1: Akurat w moim przypadku, w tym domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest to Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu. I tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, no to taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona sfinansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są budowane, nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34,5.
0: A wejdziesz do środka?
1: I to powoduje też bóle głowy i inne tego rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, takie lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co no, wcale nie jest idealne, nie jest idealne.
0: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, no taka prozaiczna.
3: Mhm. Proza dnia.
0: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
1: Bardzo
0: to...
1: ciężko. Mhm. Są dwie możliwości też tutaj, nawet trzy.
0: No właśnie. Tak,
1: o tym o budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam
0: no to...
1: do prania.
0: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
3: Mamy
0: no właśnie,
3: za dużo pytań.
0: To mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
1: Dobrze. Znaczy, jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki. Aha. Ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobiony, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
0: No tak, bo dużo.
1: Były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
3: No,
0: czyli ta stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich bracie terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki, to było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten. I to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym. Ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
1: Czyli lodówka.
0: No, taka lodówka.
1: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam, ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jeździliśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało w jego, tam się chowało ziemniaki, warzywa.
0: Tak, wszystkie te.
1: Nie psuły się.
0: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy, ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
3: To tak, może tak, czas, to żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
1: To jest coś takiego, że my jako ludzie jesteśmy, mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę. I myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budować szybkich domów z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Myślę, że ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na płaskiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. A ta konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej, to, takiej, takiej
0: żmudnej, rzemieślniczej. Tak. Mhm.
1: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
0: Zapaleńcy tylko chyba.
3: Skansen.
0: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie no odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz, bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to...
3: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
0: Bardzo dużo ubiorów mam.
3: Tak?
1: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to, no to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przewiew, tak? Czyli że jest
0: wentylacja, wiatr, taka wiatr jakiś.
1: Wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i pracuje się wilgotne. Żelazkiem suszy, tak? To pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. I jest takie choroby skórne, są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robaczki, które mogły złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
3: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki? Nie myślał ojciec o tym?
1: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy. Tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
0: No właśnie.
1: Że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozdawałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie jest łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, żywymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wyjazdu tutaj, nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie. Takie w harcerstwie też w Polsce.
0: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem. I przyznam takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. No i to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów, no to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las. No, ale dałem radę wtedy rzeczywiście. Ale to była przygoda.
3: Na pewno.
0: Przygoda to była, tak. To
3: nie
0: była...
3: płakałeś?
0: Nie.
3: O, to dobrze.
0: Nie płakałem w żadnym przypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
3: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
0: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
3: Jeździcie na rowerach?
1: Różnie. Tutaj ja jestem akurat to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka i ona jest asfaltowa, no to jak klasztor jest zaraz obok przy tej drodze, to na przykład no, to taki jest, to jest możliwość wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez... Nie jest tam jakiś wyśmienity, ale da się jechać. Tak, bo po laterycie, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
3: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu i jak to wygląda?
1: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięte jako takie turystyki. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skonstruowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
0: wtedy musi mieszkać.
1: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy jakiś, mieć jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogów dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład, ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest taka miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym tu dużo na ten temat mówić, ale to wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów i tam rzeczywiście podobno jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta jest tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
0: Większa cywilizacja jakby.
1: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
0: Francuzów.
1: Przez Europejczyków.
0: A, tak.
1: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc to jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie tych parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać, choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
3: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo?
0: Bo nie wiem, ja sobie przypominam.
1: Zwierzę, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą. Mama. To się nazywa porke pig, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierz. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr, tylko że on ma takie długie kolce, takie właśnie duże kolce. I tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo dużej ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jedno z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porke pig, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Więc są takie małpy, które mają takie niebieskie na twarzy, takie niebiesko-kolorowe, takie plamy. Takie maski. I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. Takie aktywne.
0: U nas by się przydały takie.
3: A ja myślałam, że słonie.
0: Bo Bożonka ostatnio...
1: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej coś zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest nie niesie w sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
3: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
0: Tak.
1: Tak jak najbardziej. Widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobic tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i niech łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, czy to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo, las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli las, on ma w sobie taką specyfikę, że naprawdę jest trudno, bo bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak? Ale też bardzo... jest dużo, szczęście.
0: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęsta.
1: Tak. Zawsze nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
3: Czyli znaczy, ojciec...
1: Nikt tak nie robi.
0: Chyba, czy... To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
3: Czyli ojciec też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
1: Ja jeżdżę po tych drogach, które są mi znane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj, jak jestem na przykład w bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z tubylicami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las, zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, wiedzą gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubylcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakieś takie płynne, są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta, to słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
3: Ojcze, a ja widziałam ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Kokobicz. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. Ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich otworzyć na nim przejść, żeby trochę przejść, żeby coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to są początki tak naprawdę w ogóle pielgrzymowania na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwary, jest duchota, jest pył, ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu. Więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła, taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak jak my to robimy, do Częstochowy czy do innych miejsc, to tutaj się to rzeczywiście przyjęło również. To piękna inicjatywa.
3: I jaki odcinek drogi?
1: Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą
0: ciepło, tak, na klimat.
1: Tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło, to nie jest łatwe i dlatego tak wygląda, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
0: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo niebawem rusza.
1: Tak, jak najbardziej. Jak pielgrzymka honoracka, tak. I też specyfika dni jest również. Pielgrzymka honoracka, bo ja też chodziłem w tej pielgrzymce kilka razy.

0: Miało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
1: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, która jest położona mniej więcej 200 kilometrów od Libreville, tutaj gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
0: Być dokładnie na równiku. A ja mam dla ojca takie...
1: Tutaj na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
0: Aha.
1: Czwarty
0: stopień, no to blisko też równika bardzo.
1: Tak, bo ja mam
0: takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
1: Okej, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
0: Tak?
1: Sprawdzałem i nawet... Nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w bannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
0: Tak?
1: Nie ma tego wiru.
0: Czyli jest jednak woda, równo. No to jednak...
1: Równo. Nie ma, woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
2: Harcerz by nie sprawdził. Scout!
0: Nie, no bo to
1: fizyka
0: jest...
1: jak najbardziej nie kłamie.
0: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... My jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
1: Ja słyszę.
0: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak pika sobie, ale to nic.
2: Pika na przerwę.
0: Nie, na przerwę. Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
2: Słyszymy ojca.
0: Coś nam ucieka na razie.
2: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
0: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
2: Gabon sobie ofrunął.
1: Że teraz powinno być dobrze.
0: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam uciekło, aż nam ojciec uciekł i teraz
2: ale
0: mamy...
2: wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
0: Tak, nie.
1: Tak, 10 kilometrów plus sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak myślę, że jest i cieszę się, że...
0: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
2: Jak deszcz pada.
0: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak na początku XX wieku, na początku XXI wieku i jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
1: Tutaj znowu jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
0: Aha.
1: To jeszcze gorzej.
0: Jeszcze gorzej.
2: A to chciałeś ojcu zadać jakieś pytanie?
0: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
1: tak,
0: ale...
1: Tak. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakby

0: zapłacił za to w złotówkach, to, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. Mhm. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, no jakby, której nie da się zapłacić. Ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy.
1: To już jest spora suma.
0: Gabońskich, to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo. I dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten telefon, w tych telefonach ten internet nie jest za szybki, nie jest za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
1: Tak, te komunikatory.
0: Taki komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo nam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega. I one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń, darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
1: Tak, że jest go tam.
0: Jego zużycie.
1: Właśnie.
0: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy, albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze. Nie ma czegoś takiego. Mhm.
1: Ale ja rozumiem, że skoro, ten, że skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
0: tylko, tak, tylko, to jest no. Prawda. Mhm.
1: No bo nikt nie będzie budował...
0: Nawet taka rzeczywistość jest z tej pielgrzymki z Nutum do Kokobici, to jest to 80 km i tak naprawdę no telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i jest Kokobici, czyli też to jest małe miasto, tam znowu jest. Tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon. Czyli, a później są dziury, tak? To jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne, to tych dziur jest masę, tak?
1: No to nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 km, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
2: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
0: Znaczy, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach, czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, żyjemy jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincje poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami, mhm. nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
1: zarobić,
0: profitować jakby z tej, tak. mhm. z tej drogi, tam to się dają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lamarene, Makoku, Franceville, to były kiedyś wioski. Tam były, to były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50
1: to dużo, takich to dużo.
0: Plemion. 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były, były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
1: No tak, bo to jednak dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi, i to jednak no to takie też troszeczkę jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura...
0: To jest cały czas bardziej żywe, tak?
1: Bardziej żywa.
0: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie. Jest trochę jeszcze tych strojów, z danego jakiejś dekoracji, z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
2: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
0: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się... oficjalnie zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki stricte, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest dużo, bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak,
2: czyli mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
0: Tak, mniej więcej tyle mają wolnego, tak? Jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią w czasie tego wolnego.
2: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
1: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
0: Tak, to
1: urlop.
0: Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jak jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizuję rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? Mhm. No to wtedy z nimi jedzę, czy jakieś rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakichś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci z wsi, jadą do miasta.
1: Do miasta.
2: Kiedyś tak. U nas też tak było, ojcze.
0: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana, że wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
2: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
0: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może tych takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej wielkiego, dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
2: A to ojciec nich, tak. W szkole również uczy?
0: Bardziej tutaj nie uczę, tylko bardziej jest to taką funkcją bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać, rozmawiać z nimi, rozmawiać z mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
2: To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. A my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
1: Chyba dobrze, no jednak...
2: Dobrze, z jednak... Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
1: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
2: najbliższymi.
1: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są, no chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które są. Można to tam zobaczyć coś... No, można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
0: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem z słuchaczami.
1: My też bardzo się cieszymy. Myślę, że ojcu teraz...
2: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
1: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na pewno.
2: Ciemno pewnie.
0: Tak, to jest specyfika klimatu, to jest to też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
1: I zachodzi też.
0: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi i ten, czyli jest 12-12 godzin, 12-12 godzin jasno, 12 godzin ciemno i nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą, cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
2: Noc, spać.
1: No tak. bo też nie ma...
0: Jestem zmęczony, szczerze przyznam, bo nie dość, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Że dzisiaj właśnie, że wygląda na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc i nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to zakończenie dnia.
1: To wierzymy na pewno. Tym bardziej, ojcu dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
0: Bardzo cieszę i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy są tam jacyś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
1: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa, z różnych miejscowości, nie wiemy kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
2: Także jest spora gromada
1: dzisiaj jest naprawdę nas dość dużo.
2: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
1: Wytrzymały z nami.
2: Dzieci z nami wytrzymały.
1: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
2: Tak, to tym bardziej.
1: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad i...
2: No i do kolejnego razu.
0: Bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było coś interesującego, co, tej rozmowie się działo, wszystkie informacje, które były dane, moje
1: tak,
0: doświadczenie
1: na pewno.
0: Na pewno. Bardzo się cieszę i bardzo mi miło.
1: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę ojcze. Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski. Jak...
2: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
1: Że napisała bajkę taką, no takie, taka opowieść.
2: W rozdziałach pisze, no, tak.
1: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej, i tak dalej. Także...
2: Drugi raz dział mamy dopiero.
1: No.
2: Tu ojca zaskoczyliśmy.
0: Bardzo fajnie. Niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo to są dobre rzeczy na pewno. Bardzo dobre.
1: Też ojcu bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze. I też dziękujemy słuchaczom.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego Bogiem. Jeszcze raz. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Bogiem.
1: Z Bogiem.

0: od kilku tygodni już. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To na przykład niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smaczne. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane

0: bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli... Generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
0: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
0: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
0: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj tak myślałam. Dokładnie,
0: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie, czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym, na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
0: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie,

0: maceruje po tym okresie, to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtry do kawy, bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru, z 2 szklankami wody, gotujemy, dobrze jest to odszumować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy, nie na
1: ogień. Nie od razu wszystko.
0: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litrę do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no tak. A też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, to akurat tutaj w przelipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi, po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
0: Tak. To jest słodkie, to jest akurat taki właśnie pyszny. Likier pyszny, ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery, między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce i tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
0: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
0: Podejrzewam, że to były na przykład, też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
0: tak,
1: dlatego mi się...
0: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
0: To są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
0: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
0: Będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
0: Oczywiście, dokładnie. To jest tak. Idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami czy do szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do gruszki,
0: węgierki, Gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
0: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
1: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
0: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki, inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
0: To się tak przynazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
0: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście a cukier?
0: Taka, nie, nie trzeba.
2: Nie?
0: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
1: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
0: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
1: No.
0: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
0: w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
0: Dokładnie.
1: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
0: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
0: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
0: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
1: I własnego upodobania.
0: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
0: Czyli to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
1: Tak, to ma taki charakter.
0: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład to robią, nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
0: jeżeli
2: taka bardziej...
0: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z tych malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
1: Tak.
0: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: No tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę tigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości. Załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
0: zewnątrz? Nie, całe. Nie, w przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokrotowy.
0: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak,
0: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności, bo akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do, normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej.
2: Trochę będę bardziej.
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu,
0: tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też taka właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez do sładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: Pewnie robię takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę. Teraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc.
1: Tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia, wiśnia, wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i jedną laskę wanilii. I
1: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Mhm. Dokładnie, też pasuje, też jak najbardziej pasuje, czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, że nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to glupki. Tak.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale to jest takie śliweczek, mirabelki.
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzeją, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak. No,
0: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mhm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować. ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo w Przedrodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś się robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo jeszcze były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki, zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło, nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek. Ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka, właśnie czy świerkowa, czy z aglezji. Z aglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu? I
0: naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia.
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspomniał pan.
0: Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to, co właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Gości, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pędach.
1: No,
0: Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać, to wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak
0: można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się z tataraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, tylko trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
1: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
1: właśnie
0: tyle, w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo same nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie ta może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości, bardziej jako perfumę. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przechodzić do płynu Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić smak, dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite. Czyli, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków. O. Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: No to wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba być. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek? Na szczęście
0: kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu. Owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej. Czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki. Czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste, wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze, damy do czegoś tam nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli Państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: w
0: przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Mhm. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale

0: niż leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
2: Zaczęliśmy
1: raczej.
2: Od porzeczek.
1: Zaczynamy od porzeczek.
0: Znaczy, zimą pędy. Ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: No tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok. Przez cały rok coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc to są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie. Tak. Również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
2: już
1: będą
2: sami
1: mieli...
2: sami mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: wewnątrz

0: wrześniu podejrzewam, że teraz, bo ja też we wrześniu nie jestem. Jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
1: No tak, powiemy, pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę w warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Czerwonki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Już mówię. O, oczywiście, to jeszcze najbardziej zapraszamy. No, będę, no, ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
2: Dobrze. Super. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście tam przekażemy krzęcnie panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, o tym, czy w ogóle warto jeść grzyby, bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
1: Po co jeść?
0: Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: Naszym gościem
1: są takie grzyby, które są, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Tak, widzieliśmy też już na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.